0: Good night.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto by pomyślał, że dzisiejszy patron, syn ubogich włoskich rolników, dotrze aż do Afryki i będzie tam biskupem? Tak jednak się stało, bo Daniel Comboni trafił do szkoły dla ubogich dzieci w Weronie, którą założył ksiądz Nicola Mazza. Kapłan niezwykły, zakochany w Afryce, który chciał naprawić całe zło kolonialnych porządków na Czarnym Lądzie i kreślił plany zbawienia Afryki z Afryką. To znaczy pragnął stworzyć sieć szkół dla Afrykańczyków, w których wykształcą się oni na przyszłych nauczycieli, lekarzy i misjonarzy, którzy sami to właśnie dzieło poniosą dalej. W połowie XIX wieku taka wizja była czystym szaleństwem. Jednak gdy ksiądz Mazza wyruszył w końcu w roku 1857 do swojej ukochanej Afryki, to towarzyszyło mu aż 5 wychowanków jego szkoły, w tym właśnie Daniel Comboni, wtedy już neopresbiter. Jednak wymarzony Czarny Ląd okazał się bezlitosny dla Europejczyków. Misjonarze umierali na potęgę na najróżniejsze choroby. Handlarze niewolników zwalczali ich na każdym kroku. Zatem klęska? O nie, bo idea księdza Mazzy znalazła jednak w osobie księdza Daniela Comboniego kontynuatora, który rozeznając, że to właśnie jest jego życiowym powołaniem, wyciągnął wnioski z porażki i przez resztę życia tworzył wielkie, misyjne dzieło w Afryce Centralnej. Dzieło, które zrodziło się w niewielkiej szkole w Weronie, które przyniosło Afryce oddanych misjonarzy Combonianów, a dzisiejszego patrona w roku 2003 wyniosło do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Myśli świętych.
1: Święty Jan Paweł II. Różaniec jest moją codzienną modlitwą i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną. Cudowną w swej prostocie i w swej głębi.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworek Budziejewo. I odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Można słuchać różnych rzeczy, plotek na temat sąsiadki, niekończącego się narzekania na rządzących, kiepskiej muzyki, czy też swoich negatywnych myśli. Można za to być błogosławionym i słuchać Słowa Bożego i zachowywać je, czyli brać sobie do serca Ewangelię, traktując ją na serio i wprowadzając jej standardy do rozmów z sąsiadami, zachowania w pracy, szacunku w rodzinie. Które słowa Jezusa poruszyły mnie w ostatnich dniach najbardziej i dlaczego?

Radio Emaus. Dobre radio.

0: 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Czyta lektor AI.

0: po reklamie. Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
2: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dzisiaj z zakresu bioetyki. Dlaczego Kościół nie dopuszcza, nie pozwala, negatywnie wypowiada się na temat metody in vitro?
3: Odpowiadając na to pytanie, najpierw musielibyśmy uznać trudność osób, które bardzo pragną dziecka, a z jakich medycznych przyczyn, czy też innych, nie mogą go począć. I Kościół nie potępia tego pragnienia i nie lekceważy bólu niepłodności, ale zachęca również do badań i leczenia niepłodności, które pomagają rozpoznać przyczyny tego zjawiska oraz przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. I sprzeciw wobec in vitro nie wynika więc ze sprzeciwu wobec medycyny czy wobec osób, które dziecka począć nie mogą, ale dotyczy ten sprzeciw sposobu, w jaki dochodzi do poczęcia oraz losu tych właśnie powstałych embrionów. I pierwszy powód jest taki, że według nauczania Kościoła poczęcie dziecka powinno być owocem osobowego zjednoczenia małżonków. I tak nam katechizm to tłumaczy. No a w procedurze in vitro zapłodnienie zostaje niejako oddzielone od tego osobowego aktu małżeńskiego i dokonuje się, jak sama nazwa wskazuje, w szkle, czyli właśnie w laboratorium. Dlatego początek życia człowieka zostaje w dużej mierze powierzony czy podporządkowany procedurze technicznej, a nie temu osobowemu zjednoczeniu tychże małżonków. To jest pierwszy powód. Natomiast drugi to jest kwestia godności. Godności człowieka, godności tego embrionu, który powstaje z połączenia tychże właśnie komórek. Kościół uznaje, że ludzkie życie od początku powinno być otoczone szacunkiem. Tymczasem in vitro często wiąże się z tworzeniem wielu embrionów, nierzadko też z ich selekcją, czy zamrażaniem, przechowywaniem, a niekiedy także i odrzucaniem, czy wręcz niszczeniem. Dlatego z perspektywy Kościoła nie są one jedynie materiałem biologicznym, ale są ludzkim życiem na tym najwcześniejszym etapie rozwoju. Ważne jest przy tym bardzo wyraźne zastrzeżenie, że negatywna ocena metody nigdy nie oznacza negatywnej oceny dziecka poczętego dzięki in vitro, bo każde dziecko ma dokładnie taką samą godność i taką samą wartość, co każdy inny człowiek, więc nie jest ani gorsze, ani też nie ponosi odpowiedzialności za decyzje swoich rodziców i powinno być, tak jak każde dziecko, przyjęte z należnym szacunkiem, godnością i miłością. Dlatego też również rodzice potrzebują pewnego rodzaju towarzyszenia duchowego i szacunku, a nie tylko łatwego osądzania. Dlatego też między innymi te dwa powody świadczą o tym, czy dowodzą tego, że Kościół nie może poprzeć tejże metody. Natomiast jeśli dziecko poczyna się za pomocą

0: metody in vitro, to jest przyjęte z taką samą godnością i ma taką samą wartość jak każdy inny człowiek.
1: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Zaczynamy od pogody. W Poznaniu na termometrach 12 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura to zaledwie 8 stopni. Jeszcze pada, ale przestanie i to jest dobra wiadomość, chociaż zachmurzenie jest właściwie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne to 1007 hektopaskali. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego. Tak rozpoczynamy sobotę. Ubierzcie się ciepło.

Let's Dance zaśpiewał David Bowie. Zatańczmy, może rzeczywiście jak komuś zrobi się dzisiaj zimno, bo jak mówiłem, nie jest niestety za ciepło, to może sobie po prostu potańczyć sam, albo w parze, albo w większej grupie, jak tylko sobie upodoba. Dzisiaj, kiedy jechałem do studia, a to pierwszy raz, kiedy jechałem do studia na audycję, asfalt był śliski i mokry jak brzuch ryby, jak kiedyś śpiewał jeden z najbardziej klasycznych polskich zespołów. Dzisiaj sobota, pierwsza połowa dnia w Radiu Emaus, 10 dzień października. Imieniny dzisiaj obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek, a także Przemysław, Maria, jako długa lista, Jan, Leon, Samuel, Dionizy, German, Leona, Kasiusz, Tomiła, Tomił, Dionizjusz, Kalistrat, Lutomir i Twardostroj. Ciekawe, ilu słuchaczy o tych imionach teraz właśnie nas słucha w Radiu Emaus. No cóż, posłuchajmy jeszcze. Przed nami kwiat jabłoni i wiele dobrej muzyki.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
2: Jezus w rozmowie z kobietą z tłumu nie zaprzeczył. Maryja rzeczywiście jest błogosławiona. Nauczyciel wskazuje tylko, że błogosławieni nie są jedynie ci, którzy dokonują wielkich dzieł, ale każdy, kto chce i próbuje go słuchać. Maryja potrafiła słuchać. Gdyby nie to, nic z wielkich rzeczy, które uczynił jej Pan, by się nie wydarzyły. Bóg chce, żebyśmy robili rzeczy wielkie, ale chce jednocześnie, żebyśmy zaczynali od słuchania. Pomyśl, w czym dzisiaj mogę posłuchać Pana Jezusa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

No i bardzo dobrze, że tamta dziewczyna ma ciągle siłę, żeby marzyć. Śpiewała o tym Sylwia Grzeszczak. Wcześniej Anastasia w piosence Left Outside Alone. No i mini audycja 5 minut z Bogiem. Przed nami jeszcze sporo. To przedpołudnie mogę zaanonsować, że o 10.30 będzie fantastyczna audycja Gładkie Gotowanie. Audycja autorstwa Macieja Gładysza. Ale to jak powiedziałem o 10.30, jeśli nie macie planów co dzisiaj na obiad, to być może tam właśnie znajdziecie odpowiedź. Tymczasem powoli rozkręcamy sobotnie leniwe, dodajmy, przedpołudnie, bo pogoda przecież tak nas właśnie nastraja. Po prawie 2 tygodniach słonecznej i ciepłej pogody mamy deszcz, chmury i porywisty wiatr. No ale cóż, takie są już uroki i kto żyje więcej niż jeden rok, powinien już się przyzwyczaić do tego, że tak właśnie będzie wyglądać październik. No cóż, posłuchajmy dalej. George Ezra, Dance All Over Me.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I Imaline opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
2: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

Dawid Podsiadło zaśpiewał Na Błysk i była to piosenka bardzo dobra na sobotnie przedpołudnie, jeśli ktoś oczywiście ma w planach sprzątanie mieszkania. No cóż, słuchajcie, dzisiaj bardzo ważny dzień, 10 października. Od 1992 roku jest Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła ten dzień właśnie poświęcony zdrowiu psychicznemu z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Poznań również oczywiście obchodzi ten dzień. Od lat zresztą wspiera osoby w kryzysach, oferując im szeroką pomoc skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych oraz seniorów. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło Głos doświadczenia, prawdziwe świadectwa, realne zmiany. Ma ono zwrócić uwagę na znaczenie wiedzy osób, które same mierzą się z problemami zdrowia psychicznego. No tak, a w zdrowym ciele zdrowy duch, więc zobaczymy, co macie w planach dzisiaj, na jakie aktywności jeszcze, ale to później.

No, najważniejsze, żeby być szczęśliwym, get lucky od Pharrella Williamsa, ale też przedtem męskie granie, orkiestra w piosence Nareszcie. Wiecie, że dzisiaj jest Dzień Drzewa, czyli międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Taki właśnie jest ten cel. Przypomniał mi się mój orzech, którego mam na balkonie. Orzech włoski. 2 lata temu przyniosła go znajoma. Po prostu miała za dużo orzechów włoskich rosnących na jej działce. Więc przyniosła do nas, ale po 2 latach on się nie mieści na balkonie. Przypomniałem sobie, że trzeba będzie go jednak przesadzić do ziemi i trzeba będzie to zrobić dosyć szybko. A wy jak obchodzicie Dzień Drzewa? Zawsze możecie do nas napisać. Nasz numer telefonu to 601-077-033. Wyślijcie SMS-a, co wy robicie z drzewami, które was otaczają i czy macie swoje własne i czy już je zasadziliście. A za chwilę Every Breath You Take, The Police.

No i niech żyje sztuka, śpiewała Sanach i Krzysztof Zalewski, a to wszystko z płyty z nowymi muzycznymi opracowaniami poezji bitnych polskich poetów, w tym przypadku Kazimierza Przerwy Tetmajera. Kończy się powoli pierwsza godzina mojego dyżuru, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Będziemy ze sobą aż do godziny 14. No cóż, posłuchajmy jeszcze, co może się zdarzyć, a Anita Lipnicka twierdzi, że wszystko może się zdarzyć.

0: reklama.
1: Viwa seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viwa seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: A co w pogodzie? No coraz lepiej, słuchajcie, coraz lepiej, jest minimalnie cieplej, ale co najważniejsze, przestało padać. I tak już powinno pozostać do wieczora. Ciśnienie atmosferyczne to 1007 hektopaskali, zachmurzenie pełne słońca, dzisiaj raczej nie zobaczymy, ale są też inne dobre wiadomości i jakość powietrza w Poznaniu jest dobra. Biometr umiarkowany, choć niektórzy mogą dzisiaj odczuwać pewnego rodzaju dolegliwości. Wiatr słabnie. Za oknami widzimy, że liście na naszym kasztanowcu przestały się ruszać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Minęła dziewiąta, kochani, już za chwilę Michael Jackson, nieśmiertelny przebój z lat 80. Przy mikrofonie Remigiusz Wojciechowski. Dzień dobry.

No tak, tak, tak, tak. Brawo, brawo, brawo. Kocham wolność, kocham wolność. Kocham i rozumiem to wspaniałe słowa i rzeczywiście w pełni się z nimi identyfikuję. Tymczasem od początku tygodnia oczywiście gościliśmy ważne osoby, rozmawialiśmy o ważnych tematach. Zrobiło się chłodniej, z początkiem października rozpoczął się sezon grzewczy. Ponieważ się rozpoczął, Państwowa Straż Pożarna odnotowuje wzrost liczby pożarów w kominach oraz niebezpiecznych zatruć tlenkiem węgla, czyli czadem, który, jak pamiętacie, jest bezwonny. O tych zagrożeniach i o tym, jak się przed nimi zabezpieczyć, mówił na naszej antenie aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Poznaniu. Co przed nami? Przed nami Green Day, Boulevard of Broken Dreams, a później o 9.15 będziemy mieli Myśli Świętych. Otóż zostańcie z nami, Radio Emaus i pierwsza połowa dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty Jan Paweł II. Różaniec jest moją codzienną modlitwą i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną. Cudowną w swej prostocie i w swej głębi.
0: Radio Emaus.

No i mamy sobotni poranek, 10 dzień października, imieniny miesiąca. No moi kochani, jeśli już wstaliście, zjedliście śniadanie, napiliście się kawy, czy co tam lubicie robić o poranku, jeszcze zdążycie o godzinie 9.30 w Nowym Zoo przy ulicy Krańcowej 81 odbędzie się zbiórka krwi połączona z edukacją i zabawą dla najmłodszych. Na miejscu będzie można oddać krew, poznać różne gatunki pingwinów oraz wziąć udział w różnych aktywnościach. Zresztą cała akcja jest zatytułowana Pingwiny bez barier. Jeśli chcecie zrobić coś dobrego, to jeszcze zdążycie od 9.30 w Nowym Zoo. A z kolei, jeśli chcecie się spotkać z lokalną sztuką, rękodziełem i designem, to możecie się wybrać do galerii u jezuitów na ulicę Dominikańską 8 w Poznaniu, gdzie od godziny 11 będą fifne targi designu. Tak, ceramika, ilustracje, designerskie przedmioty i to wydarzenie jest tylko dziś i jutro, także nie zwlekajcie.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu.

0: posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

No, pograliśmy po polsku, pograliśmy po angielsku. Ostatnie dwie piosenki: No One, Alicia Keys i Man Eater Whole and Oats. Za 21 minut będzie godzina 10. Wspominaliśmy już o tym, że dziś Światowy Dzień Drzewa. Jeśli nie chcecie drzewa posadzić, albo jeśli nie możecie drzewa posadzić, to może możecie się na przykład do jakiegoś drzewa przytulić, kiedy pójdziecie na spacer. Podobno działa to bardzo dobrze. Dziś też jest Światowy Dzień Owsianki. Nie wiem, czy owsianka jest jeszcze modna do zjedzenia na śniadanie, ale na pewno jest bardzo pożywna i daje bardzo dużo siły. Dziś też, jak pamiętacie, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, co przy rozpoczynającej się jesiennej chandrze jest bardzo ważną informacją. Jeśli chcecie się podzielić jakąś informacją ważną, albo taką, którą uważacie za ważną, to zawsze możecie do nas napisać SMS-a na numer 601-077-033. A ja tutaj czekam na Was, na te wiadomości w Radiu Emaus w pierwszej połowie dnia.

Lady Gaga i Bruno Mars to absolutnie jedna z moich ulubionych piosenek ostatnich lat. Die with a smile. No tak, jak umierać, to tylko z uśmiechem na ustach. Tak byłoby optymalnie. Kochani, jest za 12 minut godzina 10. Rozmawiamy o waszych aktywnościach. Tak sobie pomyślałem, że jeśli już wyjdziecie, te aktywności na świeżym powietrzu albo w innym miejscu uprawiać, to na szczęście jesteśmy z wami. Możecie mieć po prostu w telefonie naszą apkę i słuchać Radia Emaus w każdej dowolnej chwili. Dzisiaj coś ważnego się wydarza. Wczoraj, kiedy jechałem jeszcze tutaj coś sprawdzić w studiu, zobaczyłem światła przy poznańskiej Malcie i halę, w której jest czynne od dzisiaj lodowisko. Słuchajcie, od godziny 8 lodowisko Malta już w użyciu, więc jeśli ktoś woli sporty zimowe, to absolutnie to jest dla niego dobry moment, żeby wyciągnąć łyżwy albo po prostu przybyć najpierw, może chociaż popatrzeć, jeśli nie jest się pewnym, że to już jest ten moment.

mrozu i nie ma miejsca jak dom. Rzeczywiście, odkąd mieszka w nim miłość, z pewnością tak jest. W moim domu mieszka miłość i tego właśnie wszystkiego, tego samego wszystkim wam życzę. Ciesząc się ogromnie, że mogę spędzać dzisiejsze przedpołudnie w waszych domach za pośrednictwem radia Emaus. Moi kochani, zbliża się powoli godzina 10. Po 10 będziemy mieli dla was bardzo, bardzo dobre rzeczy. Fajne audycje, ale o tym troszkę później. Na razie Mr. Big, przebój z lat 90.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: No i tak patrzę, co zmieniło się w pogodzie. Niewiele. Temperatura minimalnie wzrosła. Mamy 13 stopni Celsjusza na termometrach, chociaż odczuwalna nadal jest niższa o 3 stopnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że temperatura będzie rosła. Do popołudnia powinno osiągnąć nawet 16 stopni Celsjusza. Wiatr 19 km na godzinę, a więc nie aż taki silny. Ciśnienie atmosferyczne 1007 hektopaskali. Dobra jakość powietrza w Poznaniu. Umiarkowany biometr, nie jest najgorzej. Jak będzie? Na dworze ciągle pochmurno, ale mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

O, czysty, czysty optymizm. No i to było Baby, I Love Your Way grupy Big Mountain. Twarz uśmiecha mi się sama. No już będziemy wchodzili powoli w taką około południową tematykę, około południowy klimat. Po godzinie 10 już za chwilę, o 10.15 święci z nieba ściągnięcie, więc mini audycja naszego radia, a później o 10.30 bardzo słodka dzisiaj jest zdradzę, audycja Gładkie Gotowanie, na którą zapraszam w imieniu jej autora Macieja Gładysza. A jak ktoś ma psa, to może się wybrać na poznańską Wildę, gdzie o godzinie 11 zbiórka w parku Jana Pawła II przy pomniku Pyry, marsz kejterka, wspólny spacer opiekunów i miłośników psów. Wezmą w nim udział również podopieczni poznańskiego schroniska. Dlatego zaraz po naszych audycjach możecie się tam wybrać, jeśli macie czworonoga.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto by pomyślał, że dzisiejszy patron, syn ubogich włoskich rolników, dotrze aż do Afryki i będzie tam biskupem? Tak jednak się stało, bo Daniel Comboni trafił do szkoły dla ubogich dzieci w Weronie, którą założył ksiądz Nicola Mazza. Kapłan niezwykły, zakochany w Afryce, który chciał naprawić całe zło kolonialnych porządków na Czarnym Lądzie i kreślił plany zbawienia Afryki z Afryką. To znaczy pragnął stworzyć sieć szkół dla Afrykańczyków, w których wykształcą się oni na przyszłych nauczycieli, lekarzy i misjonarzy, którzy sami to właśnie dzieło poniosą dalej. W połowie XIX wieku taka wizja była czystym szaleństwem. Jednak gdy ksiądz Mazza wyruszył w końcu w roku 1857 do swojej ukochanej Afryki, to towarzyszyło mu aż 5 wychowanków jego szkoły, w tym właśnie Daniel Comboni, wtedy już neopresbiter. Jednak wymarzony Czarny Ląd okazał się bezlitosny dla Europejczyków. Misjonarze umierali na potęgę na najróżniejsze choroby. Handlarze niewolników zwalczali ich na każdym kroku. Zatem klęska? O nie, bo idea księdza Mazzy znalazła jednak w osobie księdza Daniela Comboniego kontynuatora, który, rozeznając, że to właśnie jest jego życiowym powołaniem, wyciągnął wnioski z porażki i przez resztę życia tworzył wielkie, misyjne dzieło w Afryce Centralnej. Dzieło, które zrodziło się w niewielkiej szkole w Weronie, które przyniosło Afryce oddanych misjonarzy Combonianów, a dzisiejszego patrona w roku 2003 wyniosło do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No, weź, nie pytaj, weź przytul. Jakież to było szaleństwo, gdy ta piosenka Pawła Domagały trafiła do rozgłośni radiowych. No i właściwie nic nie traci ze swojej aktualności, ciągle jest wspaniałym utworem o wspaniałych wartościach. Kochani, zbliża się audycja Gładkie Gotowanie już za kilka minut, a ja tylko powiem przy okazji myślenia o jedzeniu, myślenia o obiedzie, że przecież jest jesień, a jesień to czas ziemniaka. A Wielkopolska bez ziemniaków nie istnieje, bo pyry od pokoleń zajmują niezwykle ważne miejsce w domowej kuchni tego regionu. Raczej w audycji dzisiaj o pyrach nie będzie, ale już jutro w Przeniawie, w Kościanie i pewnie jeszcze w innych zakątkach Wielkopolski imprezy, bardzo duże imprezy poświęcone właśnie pyrze. Do których odwiedzenia Was zachęcamy, ale to już jutro. A teraz jeszcze Backstreet Boys i później audycja.

0: Nasz domowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od

A figi nadają się do spożycia zarówno po przetworzeniu, jak i na surowo. Zaliczane są do bakali i używane jako dodatek do ciast. W Polsce dostępne są głównie figi suszone i sprasowane o charakterystycznej bursztynowej barwie, ale coraz częściej można kupić też świeże owoce, do czego bardzo gorąco namawiam i zachęcam. Idealnie nadają się na ciepłe i zimne przekąski, na konfitury, dżemy i konserwy, jako dodatek do owsianki czy sałatki z kurczakiem. Warto włączyć je do swojej diety, bo są nie tylko smaczne, ale i cudownie słodkie, ale też przede wszystkim bardzo zdrowe. Szczególnie cenione są suszone figi, które są skarbnicą wapnia. W 100 gramach fig suszonych jest tyle samo wapnia, co w szklance mleka. Dodatkowo są także najlepszym źródłem błonnika spośród wszystkich suszonych owoców. No a to jeszcze nie wszystko. Figi są również cennym źródłem witamin, magnezu, potasu czy cynku. Polecane są osobom z nadciśnieniem, zmagającym się ze stresem i bezsennością. Pomagają przy zaparciach, bólach gardła, chorobach płuc, dolegliwościach nerek. No i jeszcze można by tak długo wymieniać. Co ciekawe, figi dojrzewają tylko do momentu, gdy zostają zerwane z drzewa. Zwykle zbioru dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku, w czerwcu i we wrześniu. Wówczas są one najbardziej wartościowe. Świeże figi można przechowywać w lodówce tylko 2 dni. Później niespecjalnie nadają się już do spożycia. Te suszone można przechowywać znacznie dłużej, bo w temperaturze pokojowej wytrzymają 6 miesięcy, a w lodówce nawet rok. A jak wybrać dobre figi? Owoce powinny być delikatne i miękkie w dotyku. Czasami pokrywa je biały, równomierny nalot. Bynajmniej nie jest to oznaka pleśni, a wręcz przeciwnie, świadczy to o tym, że figi są wystarczająco dojrzałe i soczyste. Przed zjedzeniem wystarczy figi umyć pod bieżącą wodą, no i nie trzeba ich obierać ze skórki. A co z fig można przygotować? O tym już za chwilę.

0: gładkie gotowanie.
1: Figi można przygotowywać na różnoraki sposób. Można je jeść na surowo, przygotować konfitury, dżemy i inne przetwory, ale można też podawać jako dodatek do dań. Dziś pomysł na pieczone figi z kozim serem. Do ich przygotowania będziemy potrzebować 4 świeże figi, 4 łyżeczki miękkiego sera koziego lub pleśniowego, 1 łyżkę orzechów lub pistacji, 1 łyżkę miodu, 1 łyżkę soku z cytryny lub limonki, kilka gałązek rozmarynu, sól, pieprz i gęsty ocet balsamiczny. A jak takie danie przygotować? Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni. Figi myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem, odcinamy czubki i nacinamy na krzyż mniej więcej do 3/4 wysokości. W powstałe w ten sposób rowki wkładamy ser kozi oraz po kilka listków rozmarynu. Posypujemy je posiekanymi orzechami lub pistacjami. Tak przygotowane figi wkładamy do piekarnika i zapiekamy około 10-12 minut, aż ser się rozpuści. Miód mieszamy razem z oliwą i sokiem z cytryny. Doprawiamy odrobiną soli i pieprzu i dokładnie mieszamy. Gorące figi polewamy sosem miodowym i octem balsamicznym. Jak widać, danie jest bardzo proste w przygotowaniu, a jednocześnie bardzo smaczne i idealnie sprawdzi się jako przystawka podczas jesiennych spotkań rodzinnych. W dzisiejszym gładkim gotowaniu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Gładkie gotowanie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No tak, rzeczywiście to, co zaproponował Maciej Gładysz, czyli potrawy z figi, nie są może tym samym, co poznańskie pyry. Ale spróbowanie nowości zawsze w cenie. Chciałbym teraz chwilkę poświęcić bardzo ważnemu wydarzeniu kulturalnemu, ponieważ jak wiecie, w czwartek, 8 października, rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. To bardzo duża, flagowa, można powiedzieć, impreza. Podczas inauguracyjnego koncertu wystąpiła wybitna południowo-koreańska wiolonczelistka Taeyeon Kim, a następnego dnia ruszyły zmagania 48 skrzypaczek i skrzypków w pierwszym etapie przesłuchań. Do następnego przejdzie maksymalnie połowa z nich. Wszystko można śledzić w serwisach informacyjnych festiwalu, no i również tak na żywo w auli uniwersyteckiej, w auli UAM przy ulicy Wieniawskiego. Zachęcam, bo to bardzo ważne wydarzenie i mnóstwo przeżyć estetycznych.

No, zawsze dobrze jest wrócić na dobre, zwłaszcza do miejsc, które kochamy. A wcześniej Daria Zawiałów i Hej, hej, bardzo, bardzo, bardzo dobra piosenka. Wiecie, że dzisiaj jest Dzień Gier Planszowych, obchodzimy go w Polsce, corocznie właśnie 10 października. Jest to święto miłośników gier planszowych, wspierane przez wydawców, sklepy, media, przedszkola, szkoły, kluby, puby i inne miejsca spotkań graczy w całej Polsce, bo jak wiadomo, gry planszowe to nie tylko sposób na relaks, ale także rozrywka rozwijająca wiedzę i wyobraźnię. To prawdziwy sport intelektualny, który angażuje kluczowe dla myślenia obszary, takie jak pamięć, planowanie, dedukcje czy liczenie. Ponadto spotkania przy grach planszowych są idealną okazją do spędzenia czasu z ludźmi w różnym wieku. Dlatego 10 października to dzień, podczas którego zapraszamy do świętowania, edukowania, przede wszystkim grania w gry planszowe. No ja zatrzymałem się niestety na Chińczyku.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: No i tak najpierw patrzę za okno, a tam, słuchajcie, przeciera się, słońce przebija się przez chmury, a to jest bardzo dobra wiadomość. Patrzę też w prognozę pogody, ona ciągle mówi o tym, że temperatura na zewnątrz, temperatura w stopniach Celsjusza to 13 właśnie, a odczuwalna 11 stopni. Nie będzie deszczu, zachmurzenie wprawdzie tutaj widzę ciągle duże, a ciśnienie stabilne, bo 1008 hektopaskali, ale dobre wiadomości zaczynają się od teraz, bo patrzę co będzie dalej i będzie coraz ładniej, a jutro dużo słońca. Dużo słońca, cieszymy się.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

No tak, ja też Easy Like Sunday Morning, chociaż dzisiaj Saturday Morning, ale Lionel Richie jest dobry do posłuchania zawsze. No a przedtem przespazarowaliśmy się z zespołem Dire Straits. Tak sobie patrzę, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień Festiwalu Bibliotek. To wyjątkowe połączenie literatury, nauki, historii, sztuki i troski o środowisko. Festiwal pokaże, że biblioteki są nie tylko miejscami przechowywania książek, ale także otwartymi przestrzeniami spotkania, edukacji i rozmowy o świecie, w którym żyjemy. Wydarzenie odbywa się w ramach 6. edycji Festiwalu Ekologii Integralnej programu Drzewo Franciszka. Biorą w nim udział Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka PTPN. Wstęp wolny. I to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy dzisiaj nie biegają, nie jeżdżą na rowerach albo nie szaleją na zakupach na przykład.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty Jan Paweł II. Różaniec jest moją codzienną modlitwą i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest to modlitwą cudowną w swej prostocie i w swej głębi.

Spending My Time i Roxette, nieodżałowana grupa, no bo Marii już nie zaśpiewa dla nas. Słuchajcie, a wy jak spędzacie czas? Ja na przykład spędzam czas w sobotnie przedpołudnie, prowadząc dla was program w radiu Emaus. Jeżeli chcecie napisać, co porabiacie, bo może to są bardzo ciekawe rzeczy, to zachęcam do wysłania SMS-a na 601 077 033. Zachęcam was również do słuchania naszych audycji na stronie radioemaus.pl. Oprócz audycji oczywiście są tam również aktualności, ponieważ w tygodniu pojawiają się tam rozmowy z ważnymi gośćmi, na przykład z Poznańską Fundacją, przedstawicielami Poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, która zachęca do wzięcia udziału w 14. edycji akcji Opatrunek na Ratunek. Celem jest zbiórka materiałów medycznych dla misji na Madagaskarze. Zapraszam. Zobaczcie i posłuchajcie tej rozmowy na naszej stronie.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No, bardzo dobitnie to wybrzmiało, że nie odnajdzie już nas ta sama chwila, więc starajmy się może każdą dobrą chwilę przeżywać szczególnie intensywnie. A wcześniej Depeche Mode, Enjoy the Silence, ale jak tu się cieszyć ciszą, kiedy tyle dobrej muzyki płynie z głośników. Radio Emaus skłania się nisko, Remigiusz Wojciechowski. Będziemy mówili o ważnych rzeczach. Słuchajcie, już jutro rozpoczyna się bardzo ważne wydarzenie pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. To 24. ekumeniczne święto Biblii. Jak powiedziałem, rozpoczyna się jutro. Zaprasza Poznańska Grupa Ekumeniczna, Polski Kościół Autokefaliczny, Kościół Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Wspólnota Genesis i Wspólnota Koinonia Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu. O patronach i o samej imprezie będziemy jeszcze z pewnością mówić nieraz.

W poprzednim wejściu mówiłem o bardzo ważnym wydarzeniu, 24. Ekumenicznym Święcie Biblii i może jeszcze przez chwilę ten temat pociągniemy. Impreza zaczyna się jutro koncertem studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Koncert zatytułowany jest Nowe w muzyce. Odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5 w Poznaniu. Wstęp na ten koncert jest wolny, a zacznie się on właśnie o godzinie 17. Zresztą impreza potrwa cały tydzień. Zwieńczy ją również koncert 18 października o 18 w Auli Nowej Akademii Muzycznej, koncert zespołu TGD, ale to dopiero 18 października. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Emaus, Dobre Radio, jak wiadomo, Przewodnik Katolicki i Telewizja Polska, oddział w Poznaniu. Mecenasami są Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Dom Medialny Święty Wojciech, Fundacja i Poznań.

Do południa zostało 5 minut. Dzisiaj sobota 10 października, 283 dzień roku. Kończy się 41 tydzień. Przysłowia na dziś: na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska. No tak, już się zrobiło późno i dawno po dożynkach. No i na świętego Franciszka odlatuje pliszka. Tak, to było moje ogromne zdziwienie, gdy w listopadzie w Egipcie zobaczyłem

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: No i patrzymy na prognozę pogody. Nadal 13 stopni Celsjusza na termometrach. Nie spodziewamy się deszczu, natomiast chmury raczej nie ustąpią na razie. Wiatr będzie wiał z prędkością 19 km na godzinę z południowego zachodu. Dosyć duża wilgotność, ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali, ale biometr umiarkowany, pogoda w umiarkowanym stopniu będzie wpływać na nasze samopoczucie. Meteopaci, no tak, oni odczują niewielkie obciążenie organizmu, możliwe dolegliwości, rozdrażnienie, osłabienie, problemy z koncentracją. Mam nadzieję, że Was akurat, słuchacze, to nie dotyczy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Ale już się ciepło zrobiło, a był to Sting z piosenką Fields of Gold, świetnej płyty Ten Summoner's Tales. No ale na pola złota, to znaczy pola pokryte dojrzałym jęczmieniem, trzeba będzie poczekać do następnych wakacji. Moi drodzy, dzisiaj jeśli ktoś nie ma planów na wieczór, a potrzebuje mocnych wrażeń, to może wybrać się na któryś z koncertów w Poznaniu. Jest ich dzisiaj kilka, między innymi w ramach projektu Kultura Taje odbędzie się koncert zespołu Aliens, jednej z najważniejszych formacji polskiej sceny punkowej. Na scenie będzie można usłyszeć energetyczne połączenie reggae, folku i rocka, i to w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej 101 o godzinie 20:00, i co ważne, wstęp jest wolny. No, będą też inne koncerty, o nich może wspomnimy troszeczkę później. Zostały niecałe 2 godziny do końca pierwszej połowy dnia. Jestem z wami do godziny 14:00.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Można słuchać różnych rzeczy, plotek na temat sąsiadki, niekończącego się narzekania na rządzących, kiepskiej muzyki, czy też swoich negatywnych myśli. Można za to być błogosławionym i słuchać Słowa Bożego i zachowywać je, czyli brać sobie do serca Ewangelię, traktując ją na serio i wprowadzając jej standardy do rozmów z sąsiadami, zachowania w pracy, szacunku w rodzinie. Które słowa Jezusa poruszyły mnie w ostatnich dniach najbardziej i dlaczego?

U2 i One. Mówiłem już o tym wcześniej, ale myślę, że sprawa jest na tyle warta przypominania, że to jest dobry moment, aby przypomnieć ponownie, że dzisiaj właśnie, w sobotę 10 października, na całym świecie obchodzony jest Dzień Zdrowia Psychicznego. W naszym mieście również można uzyskać szeroką pomoc i najlepiej w tym celu udać się do punktu interwencji kryzysowej. Punkt interwencji kryzysowej mieści się przy ulicy Rybaki 18A, jest czynny przez całą dobę. Można się tam zgłosić osobiście, ale można również zadzwonić 509 111 508 albo nawet napisać maila na adres pik@m.poznan.pl. Pomoc w tym punkcie interwencji kryzysowej jest bezpłatna, finansowana z budżetu miasta Poznania i to jest chyba bardzo ważna informacja. A teraz So Young i The Course.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
2: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Take it to the past now. Yeah.

Najpierw Daffy Mercy, a później Hey i Mimo Wszystko. Tego słuchaliśmy, a później będziemy mieli Tragikomedię Meli Koteluk i Set Fire to the Rain Adele. Ale nie mówiliśmy jeszcze nic na temat tego, co na ulicach może Was zaskoczyć. W niedzielę zmiany w komunikacji na ulicy Warszawskiej. Już jutro prowadzone będą tam prace pielęgnacyjne w obrębie torowisk i przez cały dzień linie tramwajowe numer 6, 7 i 8 kursować będą do pętli Zawady. Na czas prac uruchomiona zostanie linia autobusowa za tramwaj T6 na trasie Rondo Śródka, przystanek przy Kościele Maltańskim, Warszawska, Miłostowa. Autobusy kursować będą co 12 minut. Taka informacja nam się tutaj pojawiła. No i nabiera kształtu Most Chrobrego, ale może będzie jeszcze o tym okazja powiedzieć. Od 13 października również zmiany z powodu tego remontu, który trwa i jeszcze przez jakiś czas.

No, we wczesne sobotnie popołudnie przypominam, że można wejść na stronę radioemaus.pl i tam odsłuchać na przykład rozmów z ciekawymi osobami dotyczącymi. Tych rozmów dotyczyły one bardzo poważnych spraw w naszym mieście, w Poznaniu. Wczoraj gościliśmy Włodzimierza Nowaka ze stowarzyszenia Urbanator, żadnego osiedla Poznań-Grunwald, południe w Poznaniu, który mówił o tym, że znika pasaż Opieńskiego na poznańskim Piątkowie. Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zezwala na likwidację całkowitą pasażu Opieńskiego na osiedlu Stefana Batorego i budowę w jego miejscu osiedla mieszkaniowego. Mieszkańcy od dłuższego czasu intensywnie sprzeciwiali się nowej zabudowie wielorodzinnej w miejscu pasażu i likwidacji obiektu. Teraz czują się rozżaleni decyzją radnych, co zrobi deweloper i czy mieszkańcy będą zadowoleni z nowych rozwiązań, to się okaże.

No, o sporcie jeszcze nie było. Chłopaki czy chłopaki nie płaczą? No, polemizowałbym. Mnie się zdarza, zwłaszcza jak gra polska reprezentacja piłki nożnej. Wraca Ekstraklasa. Lech dzisiaj zagra we Wrocławiu ze Śląskiem. My z kolegami w poniedziałki, wtedy kiedy gra reprezentacja, również udajemy się do hali, aby po prostu nie patrzeć na to, co się dzieje na boiskach. Ach, szkoda gadać o

0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: No i spoglądamy jeszcze raz na mapę pogodową. Patrzę na mapę Wielkopolski i widzę, że w Poznaniu już padać dzisiaj nie powinno, ale na północy w Złotowie, Pile czy na południu w Krotoszynie, Kępnie, Kaliszu, Lesznie, Radliczu, oj, środa Wielkopolska, koń. Widzę kropelki, być może tam spadnie deszcz. W Poznaniu około 15 stopni, na północy 16 stopni. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to tak jak powiedziałem, u nas widać skrawki nieba, ale nie wszędzie. Wiatr się nie zmienia z kierunku południowo-zachodniego. Powietrze raczej dobre, chociaż w niektórych miejscowościach naszego regionu umiarkowana jest jego jakość.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dwie minuty po 13:00. Rymgiusz Wojciechowski, pierwsza połowa dnia. Dzień dobry.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

No, kto jeszcze się nie zdecydował, co będzie robił wieczorem w Poznaniu, to tak jak wspominałem wcześniej, koncertów jest więcej niż ten jeden, o którym mówiliśmy. Można na przykład się wybrać na koncert The Dying Fall Tour. Tam wystąpią trzy zespoły: Deadline, Imperial Sin i Black Star Mantra. No, grają death metal, post metal, zagrają w Schronie na Kościuszki 68 o godzinie 18, ale można też iść na przykład na koncert Otchłani X. To jubileuszowa 10. odsłona imprezy z ciężkimi basowymi brzmieniami. Tam w Domu Technika wystąpią Jay Sparrow, Nina i Sanji, reprezentujący scenę dubstepową i ekstremalną elektronikę. Jest też koncert na Targach. Tam wystąpi inna rumuńska wokalistka, autorka klubowych hitów. Brzmienia dance, brzmienia house. No, zdobyła popularność na całym świecie utworami Hot, Sun Is Up, Deja Vu i Cola Song. Jest dużo do posłuchania dzisiaj w Poznaniu wieczorem.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
2: Jezus w rozmowie z kobietą z tłumu nie zaprzeczył. Maryja rzeczywiście jest błogosławiona. Nauczyciel wskazuje tylko, że błogosławieni nie są jedynie ci, którzy dokonują wielkich dzieł, ale każdy, kto chce i próbuje go słuchać. Maryja potrafiła słuchać. Gdyby nie to, nic z wielkich rzeczy, które uczynił jej Pan, by się nie wydarzyły. Bóg chce, żebyśmy robili rzeczy wielkie, ale chce jednocześnie, żebyśmy zaczynali od słuchania. Pomyśl, w czym dzisiaj mogę posłuchać Pana Jezusa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

To był Teddy Swims i utwór The Door. Wcześniej posłuchaliśmy Jennifer Lopez w utworze Love Don't Cost a Thing. A jeszcze wcześniej, przed audycją, mini audycją 5 minut z Bogiem, była Edyta Górniak z piosenką tytułową ze swojej pierwszej debiutanckiej płyty Dotyk. Wiecie, że dzisiaj jest Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci? No właśnie, obchodzimy go 10 października. To święto, które nie tylko ma swoich zwolenników, ale i przeciwników, tak jak kara śmierci. Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci jest jednak okazją dla tych pierwszych, by zaprotestować przeciw krajom, w których wykonywane są wyroki śmierci. Gramy i po polsku, i gramy piosenki zagraniczne. Za chwilę będzie Szklana Pogoda Lombardu. Powoli dobiega końca pierwsza połowa dnia i mój pierwszy dyżur w radiu Emaus. Już teraz wam dziękuję za to, że jesteście z nami.

0: Adama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Po reklamie. Radio Emaus.

No i wysłuchaliśmy najpierw piosenki Nie ma cię tu, Marty Bijan, później Bittersweet Symphony, The Verve, no i wreszcie wielki przebój Tiny Turner, I Don't Wanna Fight, która śpiewała o tym, że już nie chce walczyć, bo to już czas na to, żeby odpuścić. Ja nie zamierzam dzisiaj odpuszczać aktywności, ponieważ posiedziałem tutaj z wami kilka godzin i już czuję, że potrzebuję się poruszać. Może pobiegam, a może zrobię coś innego, zobaczymy. Tak czy inaczej, nasza pierwsza połowa dnia dobiega powoli końca. Patrzę przez okno, nadal się przeciera, liczę na to, że słońce jeszcze dzisiaj nad Wielkopolską zaświeci. Oby tak się wydarzyło i niech będzie ciepło. Te 15 stopni myślę na razie zupełnie wystarczy. A następna piosenka to Iść w stronę słońca 2+1, a ja zawsze, jeśli tylko jest możliwość, chodzę w stronę słońca.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No a ja się staram powiedzieć, że wybrzmiał utwór nareszcie, singiel supergrupy Męskie Granie Orkiestra, tegoroczny. W skład tej orkiestry weszli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Kompozycja znalazła się na pierwszym miejscu listy najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, więc nic dziwnego, że jest również u nas. Nagranie otrzymało w Polsce status platynowego singla, przekraczając liczbę 125 tysięcy sprzedanych kopii. No niesamowite. Słuchajcie, tak jak mówiłem, tak dobiega końca już pierwsza połowa dnia, ale będzie przecież też część na dobre popołudnie, dobry wieczór w Radiu Emaus i dobra muzyka na dobranoc, a tam wiele bardzo dobrych i ciekawych audycji. Trochę powtórek u Probuszcza w parafii z czwartku, Dojrzali na fali też z czwartku, ale też audycja Ptaki warte poznania, Wyrwani z niewoli. No i o proszę, powtórka, wywiad z człowiekiem to o 20.10. Polecamy się. Radio Emaus.

Jenny in a Bottle, Christiny Aguilery, a przedtem La Bamba, Los Lobos. No i ja dziękuję za dzisiaj, bo to mój pierwszy dzień na antenie, więc dziękuję wszystkim, którzy byli gdzieś tam w oddali, ale trochę tak jakby ze mną tutaj w studio. Jutro przywita was o 8 rano Julia. Życzę wam bardzo dobrej soboty, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Kłania się Remigiusz Wojciechowski. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Ruch Focolari narodził się z duchowego doświadczenia Kiary Lubik, która odczytała w Ewangelii Świętego Jana, szczególnie w modlitwie Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno, klucz do odczytania chrześcijańskiego przesłania. Dziś chcemy przywołać fragmenty wypowiedzi Kiary na temat idei świata zjednoczonego. W 1988 roku grupa młodzieży zadała jej takie pytanie. Wielu młodych doświadcza tylko rzeczy negatywnych. Nie widzą zmian zachodzących na polu polityki, ekologii, religii. Nie rozumieją hasła żyć dla zjednoczonego świata. Dla nich to utopia. Również my nie możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat zjednoczony. To będzie raj na ziemi, czy tylko zjednoczone wszystkie kraje? Czy mogłabyś nam przedstawić Twoją wizję zjednoczonego świata?
2: My nie widzimy w szczegółach, jaki będzie świat zjednoczony, taki, jakiego Bóg pragnie. My nie widzimy szczegółów. Nie wiemy również, kiedy nastanie świat zjednoczony. Mamy jednak kilka pewników. Pierwszy to ten, że Bóg tego chce, bo On powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście wszystkim ludom. Więc wszyscy są kandydatami do jedności, do życia Ewangelią, do budowania zjednoczonego świata. Wszyscy są kandydatami. Jezus powiedział, aby wszyscy byli jedno, co oznacza, by oni wszyscy byli jedno. To jest pierwszy pewnik. Jezus tego chce. Drugi pewnik, który mamy, to ten, że On modlił się o jedność. A zatem, jeśli Syn Boży prosi Ojca, więc myślę, że musi być wysłuchany, bo myślę, że jest niemożliwe, by Syn Boży nie został wysłuchany. Kolejny pewnik, który posiadamy, szczególnie my z ruchu Focolari, że jest to charyzmat zesłany przez Boga dla jedności świata. Robi wrażenie, gdy widzimy, jak nasz ruch jest rozpowszechniony we wszystkich krajach. Nawet na najmniejszych wysepkach jest ktoś z naszych. I to nie nasza zasługa. To Bóg nas tak rozsiał. To jest jak sieć, która ukazuje, że jest plan Boga wobec świata. Jest więc ten charyzmat, który Bóg zsyła nie od tak sobie, ale ma swój cel, swoje powody. I to jest nasz trzeci pewnik.
1: Mamy jeszcze jeden pewnik, że my już widzimy, jak wiele rzeczy się zmienia. Na polu religijnym jedność kościołów na przykład, o której wcześniej nawet nie wspominano. Na polu politycznym, na polu społecznym, polu ekologicznym. Wydaje nam się, że cała ta ewolucja, pomimo wielu sprzeciwów, które są dotąd obecne, są jakby kolebką, tak jak to było za czasów Imperium Rzymskiego, kiedy miało się rozprzestrzenić chrześcijaństwo, przekraczając granice. To, co obecnie zmienia się w świecie, może naprawdę być w planach Bożych dla większego rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, a więc również ideału świata zjednoczonego. To są nasze pewniki.
2: Oczywiście, my nie pretendujemy, by przekonać młodych, że świat będzie zjednoczony, bo to jest coś nadprzyrodzonego, o czym my myślimy, a nie jest to ludzka myśl. Co więcej, może już lepiej o tym za dużo nie mówić. Lepiej jest ich zaprowadzić do naszych środowisk, gdzie są osoby różnych ras, również różnych religii, również z różnych kościołów chrześcijańskich. Na przykład w naszych miasteczkach albo na naszym Genfeście lub na naszych kongresach, co się dzieje? Zdarza się, że we wrażeniach młodzi mówią: zrozumiałem, świat zjednoczony nie jest utopią. Można go zrealizować. Nie wierzyłem, że jest to możliwe, ale jeśli udało się to pomiędzy 2000 osób, dlaczego nie może być pomiędzy wszystkimi? pojawia się wiara w świat zjednoczony i wówczas stajemy się apostołami zjednoczonego świata.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
1: Te słowa Kiary Lubik pochodzą sprzed 40 lat, ale wydają mi się ciągle aktualne i inspirujące. Kiara dostrzega wokół siebie różne znaki, które mówią o pragnieniu jedności w świecie. Wydaje się być w tym niepoprawną optymistką. Czasem może się wydawać, że dużo więcej wokół nas mówi o podziałach, o niejedności. Alu, jak ty patrzysz na świat wokół ciebie? Co pomaga ci dostrzegać znaki mówiące o jedności?
2: Dla mnie, Kasiu, znaki mówiące o jedności to na przykład uśmiech, to na przykład dzień dobry, to podanie komuś ręki na przywitanie lub na pożegnanie. Znakiem jedności jest dla mnie pomoc osobie, która tego potrzebuje, albo pomoc skierowana w moją stronę, kiedy jestem w takiej sytuacji. Znakiem jedności jest dla mnie zbiórka dla chorych dzieci, zbiórka jakichś pieniędzy. I dla mnie znakiem jedności jest na przykład moja gotowość lub czyjaś gotowość do przebaczenia albo do przyjęcia czyjegoś przepraszam. Na pewno, żeby doświadczyć i zauważyć znak jedności, widzę to w moim życiu, potrzebna też jest moja inicjatywa. Czyli moje wychodzenie z próbą budowania jedności i taka czujność, dbałość, a już na pewno taka prostota w tworzeniu sytuacji, w których mogę komuś okazać jedność lub to, że jestem razem z nim, że jestem blisko, że go rozumiem. Ogólnie świat wokół mnie wydaje mi się, że bardzo potrzebuje jedności. Tej jedności zauważam wiele, ale jest też wiele takich momentów, kiedy sobie uświadamiam, tak, jest to kwestia, o którą trzeba się modlić, o którą trzeba dbać. Często właśnie poprzez rozmowę, poprzez otwartość, poprzez szacunek dla tej drugiej strony. A ty, Kasiu, jak ty dostrzegasz znaki mówiące o jedności?
1: Masz rację. Świat, osoby wokół mnie, ja sama, bardzo tęsknię za jednością i widzę taką potrzebę i boli mnie, kiedy jej nie ma. Kiedy są konflikty, kiedy jest duża polaryzacja wokół mnie i we mnie. Ale z drugiej strony widzę wiele wysiłków i jeżeli mam w sobie to Boże spojrzenie, to nastawienie, żeby wydobyć to, co dobre, to, co twórcze, to, co łączy, to okazuje się, że wiele jest takich mniejszych lub większych znaków. Czego się uczę ciągle, to, że nasze dążenie do jedności, nasze budowanie jedności nie jest sprawą jednorazową, ale jest bardziej procesem. I dlatego uczę się doceniać te wszystkie wysiłki, które podejmujemy. Nawet jeżeli to jest dalekie od moich wyobrażeń o doskonałości, o tym, jaki świat powinien być, ale ponieważ jest to pragnienie dobra, jest wiele życzliwości, bliskości, przyjaźni, to myślę, że to wszystko daje nam nadzieję i pozwala stwierdzić, że to nie jest utopijna wizja, ale to rzeczywiście jest to, czego Bóg pragnie i na co my staramy się odpowiadać w naszych codziennych staraniach. I przykładem dla mnie ważnym tego budowania jedności były w zeszłym tygodniu, już prawie dwa tygodnie temu, nasze weekendowe rekolekcje Maria Poli, na które zapraszałyśmy w poprzednich audycjach. Przygotowując się do tego spotkania w różnych praktycznych również aspektach, już mogę powiedzieć, że doświadczyłam tego, że rzeczywiście to budowanie razem i mówienie o jedności, jeżeli jest poprzedzone i poparte konkretnym pragnieniem, to staje się taką namacalną rzeczywistością. I to już w tej małej grupce organizacyjnej mogłyśmy sobie powiedzieć i podziękować za to, że naprawdę te wspólne, konkretne przygotowania były już taką cząsteczką tego świata bardziej zjednoczonego. Takim znakiem jedności. Jak powiedziałam, to rekolekcje odbyły się w dniach od 25 do 27 września w Obrze koło Wolsztyna, w ośrodku prowadzonym przez oblatów Maryi Niepokalanej. Zorganizowały je wspólnota nasza poznańska i wrocławska we współpracy z osobami z innych miejsc w Polsce. Nasza grupa nie była duża, liczyła nieco ponad 60 osób. Ale mogliśmy w niej doświadczyć tego, co stanowi typową cechę Mariapoli. Tę nazwę Kiara nadała takim spotkaniom z greckiego Mariapoli, miasto Maryi. Widziała w tym miniaturę społeczeństwa ożywianego Ewangelią. Mogliśmy więc doświadczyć atmosfery duchowej rodziny, w której każdy, zgodnie ze swoim wiekiem, stanem życia i osobowością, włącza się w budowanie przestrzeni dla obecności Boga pośród ludzi. Wśród nas byli księża, brat zakonny, klerycy, małżeństwa, dzieci, osoby stanu wolnego. Chcieliśmy razem zadać sobie właśnie to pytanie, czym jest dla nas dzisiaj, osobiście i w wymiarze wspólnoty, jaką jest chociażby ruch Focolari, to szczególne powołanie do jedności, odczytane przez Kiarę Lubik ponad 80 lat temu. Sięgnęliśmy więc do źródła, przywołując jej historię i pierwotne intuicje. Po odczytaniu po raz pierwszy modlitwy Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno. Kolejnym naszym krokiem były nowe spojrzenia. Przyjrzeliśmy się aktualnej rzeczywistości, w której żyjemy i odczytujemy to powołanie do jedności. Tutaj pomocą były dla nas fragmenty encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas i panorama świata tworzona przez narzędzia mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. Przedstawioną refleksję wspaniale uzupełniały i przybliżały różnorodne doświadczenia uczestników, przedstawiające różne aspekty tworzenia jedności, która, jak niedawno powiedział papież, jest darem, a jednocześnie zadaniem, gdyż potrzebuje naszej otwartości serca i umysłu. Dzięki spotkaniu w grupach każdy mógł zadać sobie pytanie o aktualizację powołania do jedności i podzielić się z innymi swoją refleksją. W sobotni wieczór spotkaliśmy się wokół rozpalonych świec, jak wokół ogniska, aby wyrazić wdzięczność za dar duchowości jedności. We wspólnym śpiewie i w gawędzie ze wspomnieniami z naszych pierwszych spotkań z ruchem. W niedzielę natomiast cenne było spojrzenie na aktualne życie ruchu Focolari w Polsce i na świecie. Czas spędzony razem był krótki, ale bogaty i inspirujący. Jego zwieńczeniem była niedzielna Eucharystia, poprzedzona uroczystą modlitwą o jedność. Rozjeżdżaliśmy się po południu, umocnieni ożywionymi więzami relacji z Bogiem i między nami. Z tym pragnieniem, żeby rozpoczynający się czas naznaczył jakiś nowy zwrot w jedności, bo tego zwrotu ciągle musimy na nowo dokonywać.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass, otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznań Katarzys Festival, 25-lecie parafii świętej Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim. Zbliżający się ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej w Pniewach, poświęcenie domu matki i dziecka w Kiekszu oraz kolejne spotkanie klubu książki w parafii imienia Jezus na Łacinie w Poznaniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: W Poznaniu od 5 października trwa 9. Poznań Katarzys Festival. Miłośnicy muzyki z początków chrześcijaństwa mieli już okazję wysłuchać koncertu poświęconego Johnowi Dowlandowi oraz śpiewu Cystersów w wykonaniu Marcela Peresa i chóru festiwalowego. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na dzisiejszy koncert w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia przy ulicy Szewskiej w Poznaniu, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
2: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
1: Jej muzyka zostanie przedstawiona w sposób eksperymentalny, bo elementom śpiewu ludowego będzie towarzyszyć muzyka elektroniczna. Pełen program festiwalu znajduje się na jego stronie.
0: U proboszcza w parafii.
1: Jeszcze do 17 października można nadsyłać zgłoszenia na ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej, który odbywa się w Pniewach. Organizują go dwie tamtejsze parafie oraz Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Sam przegląd odbywa się 24 października, a jak to się wszystko zaczęło, mówi Paulina Królak, pomysłodawczyni

0: Żeby to nie był tylko taki dzień, gdzie dzieci przyjadą, czy też dorośli, młodzież z taką intencją, ja chcę wygrać, ja chcę tu przyjechać z nagrodą. Nie o to nam głównie chodzi. Miło jest to, jak ktoś wygra, ale bardziej nam chodzi o to, żeby ta młodzież, te dzieci, te osoby dorosłe dawały przykład po prostu swoim świadectwem innym ludziom, co w dzisiejszych czasach myślę, że jest bardzo ważne i bardzo istotne. No i to tak właśnie zakorzeniło się we mnie gdzieś tam już od tych najmłodszych lat i na całe szczęście mamy takiego cudownego księdza proboszcza, który powiedział do mnie: okej, Paulina, działamy. I tak już działamy właśnie przez 5 lat.
1: Termin przeglądu, październik, nie jest przypadkowy. Październik jest przecież miesiącem Maryi i to dlatego właśnie wtedy soliści, zespoły muzyczne oraz schole śpiewające pieśni ku jej czci są zapraszane do Pniew.
0: Wszystko odbywa się jednego dnia. Ciężko dokładnie powiedzieć, o której godzinie to się wszystko zacznie, ponieważ zawsze to jest związane z tym, ile osób, ile grup się zgłosi. Ale mamy już doświadczenie z poprzednich lat, dlatego mogę tak zdradzić, że zazwyczaj to wydarzenie rozpoczyna się plus minus około godziny 9-10. Na początek jest przyjęcie wszystkich uczestników i później są konsultacje z akustykiem, a następnie rozpoczynamy już oficjalnie przegląd ogólnopolski piosenki maryjnej. Dodatkowo później jest przerwa, podczas przerwy, gdzie jest oczywiście czas na posiłek, to także uczymy się tegorocznego hymnu, przeglądu, no i robimy takie małe przygotowanie do mszy świętej, więc ta przerwa pomiędzy jedną częścią przeglądu a drugą częścią jest dosyć długa i później właśnie oprawę muzyczną całej mszy świętej przygotowują sami uczestnicy.
1: Szczegóły przeglądu są dostępne na stronach obu parafii w Pniewach.
2: U proboszcza w parafii.
1: Parafia pod wezwaniem świętej Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim 4 października świętowała 25-lecie. Z tej okazji została tam odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Czy 25 lat to dużo, czy mało? Mówi ksiądz Piotr Przydrożny, proboszcz parafii.
3: Zależy jak spojrzeć. Jeżeli się patrzy na historię Kościoła, to nie jest dużo, no ale dla nas to jest dla siebie całe istnienie, jakie tutaj mamy, nie? 25 lat. W tej chwili my jesteśmy w takim położeniu, że główne nasze zadanie to jest rozszerzenie, dokończenie, można powiedzieć, budowy Kościoła. Jest Kościół, co prawda, ale musimy go powiększyć, ponieważ całe budownictwo w Grodzisku w zasadzie skupia się tutaj na naszym terenie. Ta parafia się nieustannie powiększa, no i w zasadzie to powoduje to, że przybywają ludzie z różnych stron kraju i nie tylko kraju, no więc w jakiś sposób trzeba ich tam duszpasterstwem też objąć. Właśnie w ten sposób, żeby ich w jakiś sposób przyciągnąć i zintegrować wokół parafii.
1: A czego można życzyć parafii z okazji 25 lat istnienia?
3: Tego, żeby patronka prowadziła nas tak, jak do tej pory to się działo. Ja tu co prawda jestem proboszczem dopiero 5 lat, także w pewnym sensie można powiedzieć jedna piąta tego, co istniało. I żeby pozwoliła nam zbudować ten gmach widzialny i to, co jest niewidzialne i nawet chyba ważniejsze, no bo ważniejszy jest ten kościół przez duże K z tych ludzkich cegieł niż ten, który budujemy. No, miejmy nadzieję, że jedno pójdzie w parze z drugim.
1: I oczywiście tego księdzu proboszczowi oraz wszystkim parafianom z parafii świętej Faustyny życzymy z całego serca.
2: U proboszcza w parafii.
1: 8 października arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, poświęci Dom Matki i Dziecka w Kiekszu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Placówka niedawno przeszła generalny remont i jest w stanie przyjąć 13 mam z dziećmi, ale obecnie przebywa tam tylko jedna. Problemem jest finansowanie, a dokładniej rzecz biorąc wyegzekwowanie pieniędzy od gmin i powiatów na utrzymanie ich mieszkańców, jak tłumaczy siostra Martyna.
4: Dzisiaj nie ma obowiązku stałego i często osoby zmieniając miejsce po raz kolejny są w innym terenie, często w innej części Polski. Potem jak dochodzi sprawa finansowania, kto ma płacić za pobyt mamy? Gmina, którego terenie czy powiatu mieszkała aktualnie, czy na terenie, którym mieszkała kiedyś i ma stałe zameldowanie?
1: Dlatego siostry założyły zbiórkę na portalu Się Pomaga. Chcą za zebrane środki opłacić rachunki, kupić żywność, środki czystości, leki czy pieluszki. Wszystko to, co jest niezbędne, by móc opiekować się większą liczbą kobiet z dziećmi niż jedna. To tym pilniejsze potrzeby, że zbliża się zima, pora roku, gdy znacznie więcej kobiet z dziećmi szuka miejsca schronienia.
2: U proboszcza w parafii.
1: Klub Książki Łacina znów zaprasza na spotkanie. Odbędzie się ono 10 października, a

0: Jego gościem będzie Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Mówi Majk Urbaniak, który poprowadzi spotkanie.
1: Tym razem przyjeżdża do nas Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, zajmujący się tematyką międzynarodową, który napisał niedawno fascynującą książkę reporterską poświęconą Malcie, nie tej poznańskiej, ale tej na Morzu Śródziemnym. Książka jest zatytułowana Malta, Święci i Diabły. Świętych i diabłów można znaleźć wszędzie, ale Malta jest pod tym względem wyjątkowa, ponieważ cała tożsamość tego kraju, ale także w dużej mierze jego dziedzictwo materialne i architektura opierają się o tożsamość chrześcijańską. Maltanie uważają, że byli pierwszym schrystianizowanym narodem na świecie, schrystianizowanym jeszcze przez świętego Pawła. No a drugim elementem jest oczywiście bardzo długa i spektakularna obecność zakonu joannitów, zakonu rycerskiego, jednego z najbardziej słynnych zakonów rycerskich średniowiecznej Europy, którego dzieje się tak potoczyły, że koniec końców wylądował na Malcie, kierując swego czasu bohaterską obroną przed flotą turecką. I myślę, że każdy, kto na Malcie był, a z Poznania mamy bezpośrednie, wygodne połączenie na Maltę, wie, o czym mówię.
0: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Wstęp wolny.
2: U proboszcza w parafii.
0: 17 października w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej w Poznaniu będzie można posłuchać oratorium zatytułowanego Tchnienie. Jest ono poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Opowiada o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika oraz zaprasza do refleksji nad jego wciąż aktualnym przesłaniem – wiernością Chrystusowi, prawdzie i miłości. Wykonawcami oratorium będą chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz-Sopran oraz Aleksander Machalica, lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański. Libretto przygotowała Monika Wydrzyńska. Oratorium rozpocznie się o godzinie 19.
2: U proboszcza w parafii. To była powtórka. Radio Emaus.

0: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie ze mną w studiu. Tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Witam.
1: I jak zawsze mamy też wyjątkowego gościa.
2: Wyjątkowy gość, gościni. Dzisiaj z nami Kinga Boguła, Centrum Inicjatyw Senioralnych, koordynatorka, między innymi koordynatorka projektu Senioralna Mapa Poznania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: No i o tej mapie i festmiejscówkach trochę poopowiadam. Już wszystko jest jasne.
3: Tak, już mamy tę wiedzę, już o wyróżnieni mogą legitymować się festmiejscówką przez kolejny rok. Jest to wyróżnienie przyznawane właśnie na rok, tak abyśmy mogli powspierać, popromować, pokazać, jakim wyjątkowym miejscem jest ta wyróżniona organizacja, instytucja czy podmiot z sektora prywatnego także.
1: To zanim powiemy, kto w tym roku może się poszczycić tym tytułem, to przypomnijmy w ogóle samą ideę festmiejscówki.
2: To tak naprawdę wracamy do korzeni. Projekt nasz już ma wieloletnie doświadczenie. Wcześniej pojawił się pod nazwą Miejsca przyjazne seniorom. Były to działania, których celem było tak naprawdę wspieranie, pomaganie, rozwijanie inicjatyw, które były wyjątkowe. Chcieliśmy te inicjatywy wspierać, a jednocześnie doceniać wyróżnieniem. Tych miejsc na naszej mapie pojawiło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sam pomysł pojawił się w naszych głowach na podstawie doświadczeń innych miast w Polsce i za granicą, gdzie promowano, ale także pomagano w rozwoju nie tylko instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, ale również i firmom. I my taką przestrzeń znaleźliśmy w Poznaniu. Postanowiliśmy jednak po kilku latach, aby odświeżyć tą akcję, uwzględnić pewne trendy, które się pojawiały na przestrzeni czasu i zamiast akcji Miejsca przyjazne seniorom, wspólnie głównie z seniorami skupionymi wokół Miejskiej Rady Seniorów, a także instytucji publicznych, pomyśleliśmy o nowej odsłonie, Senioralna Mapa Poznania. To już trzecia tak naprawdę edycja za nami. Celem tej akcji jest to, żeby, o czym mówiłem wcześniej, wspierać te miejsca, ale przede wszystkim pokazać, że wyjątkowe miejsca w przestrzeni miasta są. Żeby poinformować seniorów o tym, że mogą skorzystać z oferty organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz firm prywatnych, ale także, aby te miejsca świeciły przykładem, aby były pewną inspiracją dla rozwiązań dla innych instytucji. Nie jest łatwo dostać taki certyfikat, ale wspólnie kapituła, komisja podjęliśmy decyzję o wyborze i jesteśmy pewni, że te miejsca naprawdę są wyjątkowe.
1: To jak wygląda wybór takiego miejsca?
3: To jest złożony proces, chociaż nie nader skomplikowany. W pierwszej kolejności organizacja, instytucja musi złożyć wniosek do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Później po wstępnej weryfikacji komisja, w skład której wchodzi przedstawicielka mediów, ja również, przedstawicielka środowiska seniorskiego, odwiedzamy miejsce, dopytujemy o rzeczy, które są w kręgu naszego zainteresowania, wypełniając formularz, referuję to później na posiedzeniu kapituły. Kapituła jest takim ciałem, które bazując na swoim doświadczeniu, na obserwacjach komisji, podejmuje decyzję o przyznaniu wyróżnienia dla takiego miejsca.
1: Na co przede wszystkim zwracacie uwagę?
3: To, o czym było wcześniej wspomniane, na tę wyjątkowość oferty, ponieważ przede wszystkim oferta w Poznaniu dla seniorów jest bardzo bogata. Tak naprawdę poznański senior, poznańska seniorka mają olbrzymi wybór. I to oferta płatna, niskopłatna, bezpłatna w obszarze edukacja, sport, aktywizacja. Możliwości jest mnóstwo. Przy czym my poszukujemy miejsc, które stanowią swego rodzaju inspirację dla innych. Motywują do tego, aby dostrzegać szczególne potrzeby osób seniorskich. Zauważają klienta, który jest inną grupą niż osoby młodsze, ta grupa już jest coraz bardziej wymagająca, ale właśnie zależy nam na tym, żeby seniorów dostrzegać, kreując ofertę. Więc mają to być podmioty, które stanowią taką innowację wręcz, inspirację, ale jednocześnie oferta tworzona przez te podmioty jest szeroko dostępna. Nie jest to zamknięta organizacja, tylko ta oferta jest dostępna i świadomy senior, seniorka podejmuje wybór, że o, to miejsce zostało wyróżnione. Przyjrzę się, pójdę, sprawdzę. Ma tę możliwość.
1: To potrzymamy jeszcze troszeczkę w niepewności, zanim powiemy, kto w tym roku otrzymał to wyróżnienie, to powiedzmy, jak to wyglądało w poprzednich latach.
3: To jest trzecia edycja i właściwie niewiele się zmieniło, poza tym, iż w tym roku do tej grupy dołączają podmioty z sektora prywatnego. To jest coś nowego. Otwierają się podmioty z biznesu, które widzą klienta seniorskiego, dostrzegają jego potrzeby i przygotowują ofertę specjalnie dla niego, ale to też nie jest taka trochę droga na skróty, czyli zniżki. Zależy nam na tym, żeby to było coś więcej niż tylko zniżki, ponieważ myślę, że każdy klient może liczyć na zniżki, ale zależy nam na tym, żeby to był właśnie klient wyjątkowy, czyli klient seniorski. Czyli ta oferta ma być specjalnie pod niego przygotowana.
2: Tak mówiąc już wprost, nie oczekiwaliśmy jako komisja czy kapituła miejsca, które, tak jak Kinga wspomniała, zaproponuje tylko dobrą cenę. Bo takich ofert jest bardzo dużo. Chodziło nam o to, żeby te organizacje, te podmioty i te firmy zrobiły coś jeszcze dla seniorów. Czy poprzez swoją dostępność, chociażby architektoniczną, czy poprzez swoją gotowość do działań, na przykład na rzecz seniorów, jakichś aktywności, spotkań, drzwi otwartych, udostępnienia przestrzeni na przykład dla seniorów na ich działania, łączenie klubów. No, chcieliśmy trochę, aby te miejsca nie tylko poprzez cenę, ale i także swoje dodatkowe działania można nazwać festmiejscówkami. Tych miejsc trochę w Poznaniu jest. Kilka organizacji się do nas, firm, instytucji zgłosiło. Podjęliśmy trudną decyzję, bo nie wszystkie miejsca zostały pozytywnie ocenione, ale te, które oceniliśmy jako kapituła pozytywnie, możemy uznać za naprawdę wyjątkowe na mapie Poznania. To, co jest ważne, to jest charakter naszego projektu. Nie przyznajemy tej nagrody, jak to było w poprzednich kampanii, na całe życie. To jest nagroda obecnie dana tylko na rok. To znaczy my, jako kapituła komisja, a przede wszystkim seniorzy, badają, sprawdzają, oceniają, informują, czy to miejsce nadal jest na tak wysokim poziomie, jak było w momencie przyznania nagrody, wyróżnienia, po to, żeby sugerować zmiany, informować, że może coś nie jest tak, jak być powinno, no a ostatecznie ocenić ponownie za rok.
1: No to przejdźmy do tego, jak to w tym roku wyglądało. Ile tych fest miejscówek na mapie Poznania się pojawiło?
3: W tym roku pojawiły się nowe podmioty typu restauracja, kawiarnia, czyli miejsca, z których seniorzy bardzo chętnie korzystają. Jest to Havana Cafe, kawiarnia Kociak i restauracja Umberto. Tam ta oferta jest przygotowana z myślą o seniorach nieco szerzej niż właśnie tylko i wyłącznie zaproszenie na kawę czy obiad, ponieważ udostępniana jest przestrzeń na dodatkowe aktywności, na zaangażowanie społeczne, na aktywizowanie seniorów, na informowanie seniorów, na opowieści dla seniorów, integrowanie seniorów, na wspólne działania. Więc te trzy organizacje, te trzy podmioty wychodzą poza swoje dotychczasowe ramy. Nie jest to tylko i wyłącznie biznes, ale to jest też przestrzeń, która ma przyciągnąć seniorów i dać im coś więcej niż tylko kawę smaczną czy pyszny deser. Jest też Teatr Polski w Poznaniu, który oprócz tego, że ma bogatą ofertę kulturalną, to aktywizuje seniorów, wprowadza ich w miejsca, które nie są takie oczywiste, jeśli chodzi o instytucje kultury, wychodzą poza ramy takie standardowe. Mamy też klub seniora, klub Korona, funkcjonujący w ramach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam z kolei działalność jest wszechstronna, różnorodna, przyciągająca różne pokolenia. Co więcej, jest też to miejsce bardzo otwarte, nie jest skupione wyłącznie na mieszkańców określonej spółdzielni, na czym nam też bardzo zależało, żeby to była przestrzeń dostępna dla każdego. Każdy może z tej przestrzeni skorzystać i może pokosztować i kultury, i rękodzieła, i przyjść na kawkę, więc to też jest ciekawe rozwiązanie. I kolejnym nowym miejscem na senioralnej mapie Poznania jest Klub Języka Angielskiego dla Seniorów, miejscu English Entity. Tam z kolei jest oprócz standardowej nauki języka integracja i poznawanie świata, ponieważ wychodzą do różnych miejsc, które są w przestrzeni Poznania, czy to są wyjścia na spotkania z kulturą, czy pogadanki, ale to także wyjazdy integracyjne. Nie jest to oferta bezpłatna, ale jest niskopłatna, z opcją taką dostosowania do możliwości finansowych seniorów. To są te nowe miejsca. Natomiast dotychczasowe fest miejscówki także pojawiają się na mapie Poznania. W tym roku jest to 9 miejsc, które znajdują się na mapie Poznania, na senioralnej mapie Poznania. I te miejsca przez rok intensywnie współpracowały z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ to miejsce Centrum Inicjatyw Senioralnych ma pokazywać seniorom, ma wskazywać seniorom, z jakich miejsc on w sposób komfortowy, transparentny, dobry może skorzystać. To jest oferta dostępna, oferta, która jest inspiracją, może być inspiracją także dla innych organizacji, instytucji i cały czas się to rozwija. To jest też dobra formuła, że my dajemy to wyróżnienie na rok i w tym czasie też się przyglądamy. Zależy nam na tym, aby te standardy były utrzymane, ta organizacja, instytucja była w jakiś sposób zaopiekowana, bo wraz za wyróżnieniem, oprócz tego, że mogą pochwalić się, że są na senioralnej mapie Poznania, zyskują od nas taki pakiet promocyjny. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do wspólnych działań, promujemy, informujemy w kanałach informacyjnych, z których my korzystamy, mogą się pojawić w prasie, w telewizji, wraz z naszym, czy w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Także to jest taka przestrzeń, dzięki której też pokazujemy szerzej poznaniankom i poznaniakom, że takie miejsca fest funkcjonują.
1: To przypomnijmy jeszcze może, co to są za miejsca, poza tymi nowymi, o których już mówiliśmy.
3: Brama Poznania i Galeria Śluza, Centrum Kultury Zamek, Centrum Szyfrów Enigma, Fundacja Petra Senior, Fundacja Orchidea Neurowsparcie, Klub Wsparcia Społecznego w Stowarzyszeniu Zrozumieć i Pomóc, Projekt FIFNA w ramach Fundacji Serdecznik, Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogród Zoologiczny w Poznaniu.
1: Gdzie seniorzy mogą się czegoś więcej dowiedzieć o tych festmiejscówkach? Poza dzisiejszą audycją oczywiście.
3: Centrum Inicjatyw Senioralnych to doskonałe miejsce na poznanie festmiejscówek. Oprócz tego, że jest mapa Poznania, senioralna mapa Poznania w wersji papierowej dostępna u nas, to zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Tam też jest opcja zapoznania się z festmiejscówkami i w materiałach naszych informacyjnych, które także są dostępne w Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: To jeszcze na chwilę się pytam o te dwie poprzednie edycje. Jak to wyglądało? Faktycznie była gdzieś tam ta interakcja i ze strony tych festmiejscówek, i ze strony seniorów, którzy przychodzili, opowiadali. Czy faktycznie ta miejscówka była fest?
3: Tak, no bazujemy na tych naszych doświadczeniach. Szczególnie jeden aspekt był decydujący, ponieważ zgodnie z regulaminem możemy też wizytować miejsca, czy wizytujemy miejsca co do zasady, ale możemy nie wizytować sytuacji takiej, kiedy bazujemy na właśnie na współpracy. I tak też się zadziało w tym roku. Nie odwiedzaliśmy bezpośrednio tych miejsc, które dotychczas otrzymały wyróżnienie, ponieważ bazujemy na opiniach i na naszych doświadczeniach. Na opiniach seniorów, seniorek i na naszych doświadczeniach chociażby w zakresie promocji informacji. To, co zostało już wspomniane, ważne jest dla nas komunikat, który idzie do mieszkańców, mieszkanek Poznania. Możecie z tej oferty skorzystać. Natomiast nie mamy tej informacji dla naszych seniorów, seniorek, jeżeli nie zostaniemy poinformowani. Więc zależy nam na tej wręcz doskonałej komunikacji i przepływie informacji o tym, jak wygląda ta oferta. No i kolejna rzecz, wsłuchujemy się w głosy, i to jest dla nas też ważne, wsłuchujemy się w głosy seniorów, seniorek, którzy mówią, tu było, była fajna komunikacja, tu była fajna informacja, to było na czas, no, o tym nie wiedzieliśmy, nie mogliśmy znaleźć informacji. Tego typu historie też do nas docierają i to też jest ważny głos w dyskusji.
2: Warto w tym miejscu również nadmienić, że nagrodzone miejscówki, które ponownie otrzymają ten certyfikat w tym roku, bardzo wiele działań realizowało na rzecz mieszkańców, generalnie seniorów, wspólnie z nami. Na przykład ogród zoologiczny otworzył się na dzień wnuczki i wnuczka. Brama Poznania wspólnie z nami realizowała różne projekty, otwierała się na spotkania chociażby klubów seniora, które je odwiedzały. I możemy o tym mówić tak dalej, więc oprócz takiej stałej oferty, oprócz tych dodatkowych działań, te miejsca są naprawdę otwarte na to, żeby jeszcze chętniej zwiększać swoją współpracę z seniorami z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
4: A właśnie, czy ze strony tych organizacji, instytucji też był jakiś sygnał, że ta Fest Miejscówka była jakimś takim wyróżnikiem, że to im pomogło trochę w działalności? Czy takie sygnały też do was docierały?
3: Tak, to jest taka motywacja też. Z tego powodu te podmioty, które w pierwszej edycji dostały to wyróżnienie, z tego samego powodu startowały w kolejnej. Więc myślę, że to jest po prostu naturalne podkreślenie tego miejsca, ważności tego miejsca, jakości tego miejsca. Natomiast to też jest tak, że tych miejsc w Poznaniu jest ogrom. I to wyróżnienie nie oznacza, że wszystkie inne są gorszej jakości. Absolutnie nie. Właśnie tych miejsc jest tak dużo i to wspaniale dla poznaniaków i poznanianek, ale regulamin też wyraźnie określa, czego oczekujemy od tych miejsc, że mają być taką inspiracją, mają być otwarci, mają być dostępni, bo to jest z jednej strony motywacja dla organizacji, instytucji, które będą się starać, o tak, robimy super robotę, niech się Poznań dowie, ale to też jest informacja dla seniorów, to jest Fest Miejscówka, to ja mogę pójść z niej skorzystać. Natomiast jeżeli jest to miejsce na przykład ograniczone z różnych względów, no to się nie wpisuje już w konwencję tego konkursu.
4: No można powiedzieć, że to tacy najlepsi z najlepszych.
3: Absolutnie tak. Natomiast my też w swojej pracy widzimy, że tych możliwości jest sporo. Zachwyceni jesteśmy tą ofertą, którą organizacje, instytucje, NGOsy, w tej chwili także sektor prywatny ma ogrom możliwości, ale my pokazujemy tych najlepszych z najlepszych i chcemy, aby oni inspirowali innych. Zobaczcie, można. I to czasem jest tak, że to nie trzeba czynić wielkich inwestycji, żeby robić kawał dobrej roboty. Bo to, o czym było już powiedziane wcześniej, wystarczy udostępnić przestrzeń, wystarczy zaprosić, mieć gotowość na współpracę. To są fajne rzeczy. Tutaj budowanie współpracy, budowanie relacji, to są w tych czasach aktywności niezwykle ważne i na wagę złota.
4: Czyli do organizacji, instytucji apelujemy, że warto podpatrywać tych najlepszych i
1: może w przyszłym roku spróbować zgłosić się, żeby zostać fest miejscówką, a to seniorów warto z tych fest miejscówek korzystać.
3: Zdecydowanie tak. Zachęcamy, tym bardziej wielokrotnie już deklarowaliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowę. Potrzebujemy różnych inspiracji, potrzebujemy podpowiedzi. Chcemy znaleźć partnerów do wspólnych działań, do projektów. Też oczywiście z różnych względów mamy ograniczenia, ale jeżeli nie podejmiemy tej dyskusji, to się nic nie zadzieje. Więc zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Centrum Inicjatyw Senioralnych, a szczególnie ze mną.
2: Zapraszamy. Ja myślę, że sukces Poznania, bo można o tym mówić w polityce senioralnej, kilka miejsc w Polsce naprawdę jest fantastycznych. Wiele gmin się stara, żeby być jak najbardziej przyjazny seniorom i Poznań do tej grupy należy, ale to nie bierze się znikąd. To bierze się dlatego, że działają, tak jak Inga wspomniała, fantastyczne organizacje pozarządowe. Dzieje się dlatego, że coraz więcej firm widzi seniora nie tylko jako klienta, ale także jako partnera do współpracy. Dzieje się dlatego, że również instytucje publiczne podnoszą jakość swojej oferty, komunikacji, działań. Więc sukces Poznania jest sukcesem wszystkich tutaj dookoła. Nie byłoby tego, gdyby nie wszystkie elementy i wszystkie składowe. I projekt ten nasz trochę to pokazuje. Znaczy, cieszymy się, że również biznes wszedł do projektu. Widzi tu seniora nie tylko jako klienta, o czym wspominaliśmy. Cieszę się, że coraz więcej instytucji nie tylko raz ubiega się o ten certyfikat i odpowiadając na to pytanie, tak, dla nich jest to coś ważnego, czym mogą się pochwalić, ale to też coś, co ich mobilizuje do dalszych działań i widzimy, że wiele organizacji, przykładowo ZOO, które zrobiło jeden projekt i teraz mówi, jesteśmy fest miejscówką, zrobimy kolejne. To jest cel naszego działania, bardzo się cieszymy. I nie widzimy tu żadnej rywalizacji niezdrowej, ale bardziej taka chęć do tego, żeby być jeszcze lepszym. Tak jak my jako centrum jeździmy po wielu miejscach albo czytamy, obserwujemy inne centra podobne, które działają w Polsce, uczymy się od nich, podpatrujemy. Myślę, że taki jest fantastyczny cel naszego projektu. To znaczy, żeby się inspirować, uczyć, no i rozwijać. Jeśli tak się zadzieje, będzie to dobre dla wszystkich, dla tych firm, dla tych instytucji, a przede wszystkim dla poznańskich seniorów i seniorek.

0: Cześć, senioralnych.
1: Senioralni w pełni, dzień dobry ponownie. Bardzo wiele wydarzeń. Postarałam się wybrać tylko te najważniejsze i jak zawsze odsyłam i zachęcam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Tak jak wspominaliśmy, przygotowaliśmy dla Państwa w całym październiku ponad 200 wydarzeń, więc o kilku opowiem. Zapraszam 9 października na godzinę 18 na spotkanie poetyckie z listami Agnieszki Osieckiej w rocznicę jej 90. urodzin. Urodzin z oprawą muzyczną zaśpiewa, zagra Maksymilian Śliwiński. Spotkanie zatytułowane I napisz do mnie list klasyczny. Zapraszam do Biblioteki Raczyńskich, Plac Wolności 19, wstęp wolny. 10 października o godzinie 12 zapraszam na spacer zatytułowany Poznański Czerwiec 56. Na wycieczce uczestnicy dowiedzą się o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń czerwcowych. Organizator Grupa Przewodników po Poznaniu.pl, a miejsce zbiórki przed wejściem do Centrów Szyfrów Enigma. O godzinie 16, również 10 października, zapraszam na wyjątkowe wydarzenie Potańcówka dla osób 60+. Kolejna pełna muzyki, tańca i radości Potańcówka. Należy zabrać ze sobą dobre humory i wygodne buty. Spotykamy się Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami, Osiedle pod Lipami 108A, a udział bezpłatny. 12 października zapraszam na Qigong o godzinie 10. To ćwiczenia łączące ruch, oddech i koncentrację. Należy przyjść w wygodnym stroju, bez maty. Udział bezpłatny, a zaprasza Dorota Davidson w klubie seniora przy ulicy Garbary 41. O godzinie 12, 12 października zapraszam na warsztaty rękodzielnicze zatytułowane Magia Świec. Seniorki i seniorzy wykonają własne świeczki i ozdobią świeczniki, dając upust swojej wyobraźni. Zaprasza osiedle młodych, spółdzielnia mieszkaniowa. Zapraszamy na osiedle Jagiellońskie 120, udział bezpłatny. Również 12 października o godzinie 14 zapraszam na trening pamięci. Zajęcia z psychologiem polegające na ćwiczeniach umysłu, zadania rozwijające różne rodzaje pamięci oraz inne funkcje poznawcze, np. sudoku, krzyżówki, skojarzenia. Wszystko to w klubie seniora Świerczewski Krąg, ulica Grabowa 22B. Udział oczywiście bezpłatny. A o godzinie 17, 12 października zapraszam na trochę ruchu. Kręgle dla seniorek i seniorów. Aktywna integracja przy grze w kręgle. Zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju, a spotykamy się w Champions Bowling Niku Piątkowska 200. Udział bezpłatny. Zapraszam również 13 października na ważne spotkanie zatytułowane Jak nie dać się oszukać w sieci. Warsztaty mają bardzo praktyczny charakter, a uczestnicy będą pracować na konkretnych przykładach, wzmacniać kompetencje cyfrowe, aby zwiększać swoje bezpieczeństwo w internecie. Organizator, znane chyba Państwu Stowarzyszenie Demagog, a miejsce Pracownia Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy, Święty Marcin 57, udział bezpłatny. O godzinie 10 zapraszam na konsultacje fizjoterapeutyczne zatytułowane Mocne Podstawy Zdrowia. Podczas indywidualnych spotkań fizjoterapeutka opowie o tym, jaki rodzaj aktywności wspiera zdrowe kości i mięśnie oraz jak bezpiecznie wprowadzać ruch do codziennego życia. Zapraszam do gabinetów medycznych Nowina, ulica Nowina 12A, udział bezpłatny. O godzinie 11, 14 października zapraszam na warsztaty z języka angielskiego. Warsztat łączący lokalne dziedzictwo z nauką języka angielskiego dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Organizator Centrum Szyfrów Enigma, ulica Święty Marcin 78, udział bezpłatny. A na godzinę 11 zapraszam również na spotkanie zatytułowane Zaprojektuj zdrowe starzenie. Podczas spotkania uczestnicy poznają plan działania dla aktywnego seniora w ćwiczeniach ciała i umysłu z fizjoterapeutką. Zaprasza Centrum Endocentrum, Centrum Rehabilitacji, mieszczące się przy ulicy Bukowskiej 18B. udział

0: bezpłatny. Również tego dnia zapraszam na drzwi otwarte w klubie Starówka, w klubie Centrum. Wszelkie szczegółowe informacje są u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Warto zobaczyć, czym są dzienne domy pomocy. Może będziecie Państwo zainteresowani współpracą. O godzinie 14, 14 października zapraszam na ćwiczenia Ćwicz swój mózg. Nie daj się starości. Będzie to wykład oraz ćwiczenia, które mają pomóc prowadzić zdrowy styl życia, zachęcać do aktywności, stosowania zbilansowanej diety i podtrzymania relacji społecznych. Zaprasza Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Zapraszamy do kawiarenki przy Kościele Świętego Rocha. Udział bezpłatny. 16 października zapraszam na godzinę 12 na spacer z przewodnikiem śladami książki Diabły, Zjawy, Klątwy, Legendy i Opowieści Poznańskie. Podczas przechadzki po zakamarkach Ostrowa Tumskiego i Śródki spacerowicze przeniosą się do tajemniczego świata, w którym spotkają się postacie ludzkie z baśniowymi stworami. Trasa spaceru opracowana została na podstawie książki Piotra Kraszewskiego, organizator, Wydawnictwo Miejskie Poznania, a spotykamy się przy kościele Jana Jerozolimskiego za murami, ulica Świętojańska 1. O godzinie 14 zapraszam na spotkanie Różne Pokolenia, Wspólny Język. To międzypokoleniowy warsztat komunikacji. Podczas wspólnych ćwiczeń, rozmów i zabaw uczestnicy przyjrzą się temu, co pomaga się porozumieć, a co tworzy bariery. Zapraszamy na ulicę Łozową. Udział bezpłatny, a organizator to Fundacja Otwartych Możliwości. Łozowa 77. Zapraszam również serdecznie 19 października na Dni Otwarte w drugim oddziale ZUS. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele NFZ-u, PFRON-u, Policji, Biura Rzecznika Finansowego, Starołęcka 31, wstęp wolny. Zapraszam już również na wyjątkowe spotkanie. Będzie to wykład Jana Strugarka poświęcony Gwarze Poznańskiej. W ramach cyklu Wtorek dla Seniora, Gwara z naszego frytla. Organizator CIS oraz Biblioteka Raczyńskich. Spotykamy się na Placu Wolności 19. Szanowni Państwo, na zakończenie zapraszam również na wyjątkowe spotkanie z policją 21 października o godzinie 10. Zachęcam do spotkania się z oddziałem prewencji policji. Wycieczka po oddziale prewencji policji w Poznaniu. Będzie możliwość zwiedzania policyjnego muzeum, obejrzenia najnowocześniejszego sprzętu policyjnego, pokazy umiejętności psów służbowych oraz przejazd armatki wodnej. Spotykamy się przy ulicy Taborowej 22. Po więcej informacji, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, zachęcam do kontaktowania się z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zapraszam na Mielżyńskiego 24 oraz niezmiennie pod numerem telefonu 61 847 21 11.
1: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.

Dzień dobry, jest sobota, minęła 17.10. Czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak jako gospodarz melduje się sprzed mikrofonu, no i również wy, którzy słuchacie tego programu, za co oczywiście bardzo dziękuję. Pomyślałem sobie, że skoro ostatnio był rok 1991, no to cofniemy się teraz o dekadę w dzisiejszym programie, no i będzie dzisiaj grana muzyka prosto z roku 1981. Klimaty będą różne, ale oczywiście jeżeli zostaniecie do samego końca, no to wszystkiego się dowiecie. Na samym początku utwór Tom Sawyer od zespołu Rush, prosto z krążka Moving Pictures, który pojawił się 12 lutego 1981 roku. I myślę, że to jest jeden z najbardziej znanych utworów zespołu Rush, ale co ciekawe, nie był to pierwszy singiel promujący ten album, bo dopiero był on numerem 3, jeżeli chodzi o single. Pierwszym utworem, który promował ósmy album grupy Rush, było Limelight, które zaprezentuję już za moment, a zespół Rush przez bardzo wiele lat tworzył w składzie, można by powiedzieć, było to takie żelazne trio: Geddy Lee na basie i wokalu i na innych instrumentach, Alex Lifeson na gitarach elektrycznych, akustycznych, a także Neil Peart, profesor perkusji. Rush, płyta Moving Pictures, rok 1981, przed wami Limelight w audycji ze starej płyty.

trwa audycja ze starej płyty, a za nami grupa Rush prosto z krążka Moving Pictures. To był rok 1981, utwór Limelight. Na tej płycie zespół grał nieco bardziej popowo, to jest może troszeczkę nadużycie, ale grupa, która potrafiła bardzo mocno rozciągać swoje utwory, sprawiała, że te kompozycje były wielowątkowe. Tutaj raczej skupiła się na krótszej formie, bardziej radiowej, chociaż tutaj pojawia się 11-minutowy utwór Camera Eye. Dzisiaj akurat go nie zagram, ale kto wie, może jeżeli na przykład będę chciał zagrać utwory, które trwają powyżej 10 minut, jest to zresztą jakiś ciekawy temat na program, to może do tej płyty i do tego utworu wrócę. Teraz nieco inne muzyczne klimaty, będą teraz legendy muzyki postpunkowej, dancepunkowej. Pierwszą płytą Entertainment zrobili niezłe zamieszanie. Druga płyta również jest bardzo dobra. Miała ona, co ciekawe, sama grupa miała bardzo duży wpływ na muzykę, na rock jugosłowiański, na zespoły, które tworzyły w owym czasie właśnie w Jugosławii. W Polsce wpływ tego zespołu nie był aż tak widoczny, ale przede wszystkim dobrze by było wiedzieć, o kim teraz mówię. Mówię tutaj o zespole Gang of Four, który w 1981 roku w marcu wydał swój drugi krążek Solid Gold. No i faktycznie zgodnie z tytułem jest to solidne wydawnictwo. Akurat w przeciwieństwie do poprzedniego zespołu, do zespołu Rush, akurat dzisiaj nie będę grać żadnego singla promującego ten krążek. Zagram wam utwór Paralyzed, który otwiera drugi album grupy Gang of Four, a także Y Theory, który jest zresztą najkrótszym utworem na tym albumie. Gang of Four, album Solid Gold w dwóch utworach, Paralyzed, a także Y Theory. Jesteśmy dzisiaj w roku 1981 w audycji ze starej płyty.

Program ze starej płyty cały czas trwa na antenie Radia Emaus, a za nami grupa Gang of Four, prosto z krążka Solid Gold, to był rok 1981 i utwory Paralyzed, a następnie Why Theory. Teraz powiedzmy sobie, że zostajemy w klimatach postpunkowych, okołopunkowych, ale na pewno zrobi się teraz bardziej mrocznie i bardziej gotycko, bo zagram wam czwarty album zespołu Siouxsie and the Banshees. Na czele tego zespołu była Siouxsie Sioux, która na przykład była dużą inspiracją dla Kory Jackowskiej. Myślę, że czwarty krążek Siouxsie and the Banshees jest takim dziełem przełomowym zarówno dla zespołu, jak i oczywiście dla gatunku postpunkowego, czy też dla brzmienia gotyckiego. Dwa utwory z tego krążka wam przygotowałem i akurat tym razem będą to single, chociaż de facto w odwrotnej kolejności, jeżeli chodzi o czas ich wydawania. Najpierw Arabian Nights, a następnie mój ulubiony prosto z tego krążka, czyli Spellbound. I myślę sobie tak, że oczywiście powiedziałem, jakie single pojawiły się, które pojawiły się, jeżeli chodzi o rzeczy promujące album, ale oczywiście nie powiedziałem, jaką nazwę nosił ten krążek, więc od razu jeszcze zanim utwory pojawią się na naszej antenie, powiem. Płyta to Juju, 1981 rok, dwa utwory, jeszcze raz to powiem, Arabian Nights, a także Spellbound, zespół Siouxsie and the Banshees w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory od zespołu Siouxsie and the Banshees, album Juju. Fragmenty tego krążka przed chwilą pojawiły się w programie. Za nami Arabian Nights, a także Spellbound. Zrobiło się bardzo mrocznie, gotycko. No to na koniec będzie elektronicznie. Podobnie jak otwierający dzisiejszy program zespół Rush, grupa Kraftwerk również w 1981 roku wydała swój ósmy album. Była to płyta Computer World, czy też po niemiecku byśmy powiedzieli Computerwelt. Akurat dzisiaj posłuchamy wersji angielskiej. No i zagramy dzisiaj na koniec najdłuższy utwór w programie ze starej płyty. Będzie to singlowy Computer Love. Jest to utwór, który po latach wykorzystała między innymi grupa Coldplay w swoim utworze Talk z albumu X&Y z roku 2005. Akurat grupy Coldplay z racji ram czasowych programu nie zagram, przynajmniej jeżeli chodzi o albumy długogrające. Z drugiej strony grupa Coldplay jeszcze działała, zaczęła działać w latach 90. i jakieś tam nagrania są jeszcze z lat 90. dostępne, więc kto wie, mimo wszystko może ten zespół się pojawi. No ale właśnie, jest koniec programu, zaczynam powoli odpływać. Wróćmy, zespół Kraftwerk, płyta Computer World, 1981 rok, utwór Computer Love. Na sam koniec dzisiejszej audycji ze starej płyty, która grała rok 1981. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się za tydzień w sobotę tuż po godzinie 17, a dokładniej o godzinie 17:10. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
1: Nie jesteś sam, drodzy Państwo. Dziś naszym gościem jest pani Anna Pierzchała, pedagog, surdopedagog, nauczyciel języka angielskiego, ale także...
2: specjalista od spektrum autyzmu, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i można by tak wymieniać.
1: To i chyba dziś nie będziemy mówić, pani Aniu, nie jesteś sam rodzicu, jeżeli masz swoją pociechę dziecko w spektrum autyzmu, prawda? Nie jesteś sam uczniu, nie jesteś sam nastolatku?
2: Oczywiście, nie jesteście sami. My specjaliści, my jako nauczyciele jesteśmy z wami i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
1: To zacznijmy od podstaw, od początku. Co to jest autyzm?
2: Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Oznacza to, że mózg osoby w spektrum rozwija się i przetwarza informacje w nieco inny sposób. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji, relacji społecznych, sposobu odbierania bodźców, ale także potrzeby przewidywalności czy powtarzalności. Mówimy o spektrum autyzmu, ponieważ u każdego człowieka może on wyglądać inaczej. I to jest chyba najważniejsze. Za tą samą diagnozą mogą stać tak naprawdę zupełnie różni ludzie z zupełnie różnymi potrzebami.
1: Jak dzieci z autyzmem radzą sobie we współczesnym świecie?
2: Bardzo różnie. Są dzieci, które świetnie radzą sobie edukacyjnie. Ogromnym wysiłkiem są dla nich na przykład relacje rówieśnicze. Inne potrzebują wsparcia również w codziennym funkcjonowaniu. Współczesny świat nie jest dla nich łatwy. Jest przede wszystkim głośny, szybki, pełny bodźców, ciągłych zmian. Dlatego tak ważne są przewidywalność, jasne zasady i przede wszystkim ludzie, którzy rozumieją ich potrzeby.
1: Co jest dla tych dzieci, co jest dla tej młodzieży w spektrum autyzmu wyzwoleniem?
2: Myślę, że przede wszystkim możliwość bycia sobą, bez ciągłego dopasowywania się do tego, czego oczekuje otoczenie. Dla jednego dziecka będzie to cisza, dla innego ruch, muzyka, a dla mojej uczennicy bardzo często bywa to książka. A czasami także też i komputer, bądź szczególne zainteresowania. Czasami największą ulgą po prostu jest człowiek, przy którym nie trzeba niczego udawać.
1: Dziś mówimy, drodzy Państwo, o świecie dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o tym, w jaki sposób je wspierać i chcemy w tej audycji udowodnić, że i ty rodzicu, babciu, dziadku, tak, i ty dziewczyno, chłopcze, nie jesteście sami. Pani Aniu, z czym ta młodzież na co dzień się mierzy?
2: Przede wszystkim z rzeczami, których my nawet nie zauważamy. My ludzie, którzy żyją obok dzieci w spektrum, koło młodzieży w spektrum, bardzo często mierzą się z hałasem w szkole, na korytarzu, z tłumem, nagłą zmianą planu, na przykład dotykiem, który nie zawsze jest akceptowany, którego się nie spodziewają, niezrozumieniem żartu, czy bądź ironii, czy zasad panujących na przykład w grupie. Do tego dochodzi ogromny wysiłek związany z próbą dostosowania się jakby w szkole, do klasy. Czasem dziecko przez cały dzień funkcjonuje w szkole bez zarzutu, bez żadnych trudności, ale w domu, tam gdzie czuje się najbardziej bezpiecznie, musi wypakować ten swój plecak emocjonalny i czasami
1: w domu jest głośniej,
2: odreagowuje, czasami jest krzyk, czasami jest płacz, czasami jest trzaskanie drzwiami. Tak, tak się zdarza.
1: Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
2: Ja dzisiaj mam ze sobą torbę, ponieważ bliska jest mi reguła benedyktyńska i taką pierwszą zasadą, jaką ja sobie zawsze obieram, to słuchaj. Święty Benedykt zawsze mówił słuchaj. Słuchanie to jest dla mnie podstawa. Słuchanie, obserwacja i przede wszystkim nie ocenianie zbyt szybko. Zachowanie dziecka bardzo często jest komunikatem. Nie jest skierowane bardzo często przeciwko nam, tylko pokazuje, że coś się dzieje. I jeśli dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie oznacza to na przykład braku szacunku. Jeśli zakrywa uszy, to nie to, że nie chce nas słuchać, tylko czasami przeszkadza mu hałas. I ja zawsze mówię do swoich kolegów i koleżanek, nie pytajcie albo nie twierdźcie, że ono znowu się źle zachowuje, tylko poczekajcie, zastanówcie się, co to dziecko przez to zachowanie chce wam powiedzieć, do czego próbuje was zmusić jakby swoim zachowaniem, żebyście może na nie zwrócili uwagę.
1: Mhm. Czyli na przykład w sklepie widzimy rodziców z dzieckiem, które krzyczy albo denerwuje się, tak? To też nasza reakcja może być różna, tak? Jedni rodzice będą chcieli pomóc innym, tak? Ja a często powiedzą, co to za niegrzeczne zachowanie,
2: ja
1: co tam się dzieje?
2: Ja często właśnie się spotykam, jak stoję na przykład w kolejce i widzę rodziców, bo no, z racji tego, że jestem specjalistą, potrafię zauważyć dzieci w spektrum, bo one są wyjątkowe. Dla mnie to takie, jak ja to zawsze mówię, taki mój target, taki mój cel w pracy. Ja kocham te dzieci i często słyszę, matko, co za niewychowane dziecko, dziecku trzeba stawiać granice, trzeba być konsekwentnym, no żeby ono było moje, to ono by się nigdy u mnie tak nie zachowało. No właśnie, i to jest ocenianie. A przez taką edukację...
1: Zbyt pochopne. Tak.
2: Myślę, że społeczeństwo nasze wciąż i myślę tutaj o dziadkach, którzy mierzą się czasami z tym, że ich wnukowie są w spektrum, nie rozumieją tego. Więc dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa naszego, żeby o tym głośno mówić, właśnie żebyśmy się mogli spotkać w radio, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, bo ci ludzie zostają sami z tą diagnozą tak naprawdę. Rodzic często dostaje diagnozę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. No i dobrze, no to radź sobie rodzicu dalej sam. I tak naprawdę szczęściem jest, jeśli rodzic w szkole spotka specjalistów i ludzi, którzy rzeczywiście trochę go pokierują, trochę mu powiedzą, że to nie jest koniec świata, że świat się nie zawalił, że jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Tylko tutaj tak naprawdę najważniejsza jest współpraca między szkołą a rodzicami.
1: Do tego tematu jeszcze powrócimy. No właśnie, pani Aniu, pani już podpowiedziała naszym radiosłuchaczom i nam, że ważne jest budzenie świadomości, prawda?
2: Tak.
1: Edukacja.
2: Zdecydowanie.
1: Mówienie o tym, prawda? Żeby nie stygmatyzować od razu dzieci, tak, tej konkretnej rodziny, co zrobić? Co zrobić? Pytam panią jako osobę, która kocha te dzieci. Mówiłem o tym. Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
2: Co zrobić? Przede wszystkim, tak jak mówię, słuchać i obserwować, być blisko. Tak naprawdę przeczytanie diagnozy takiej z poradni pedagogiczno-psychologicznej to jest tylko początek. I ja tak naprawdę, zanim zacznę pracę taką specjalistyczną, to mnie czasami zdarza się, że ja przez pół roku muszę zdobyć zaufanie dziecka. I to, żeby poznać dziecka świat, to jest chyba najważniejsze, bo żeby była dobra terapia, żeby była dobra współpraca, tak naprawdę musi być zaufanie i dziecka do nauczyciela współorganizującego, ale także nauczyciela współorganizującego do dziecka. Bo jak jest zaufanie, jak się poznamy dobrze, to tak naprawdę możemy góry przynosić i na tym przede wszystkim budujemy naszą relację. Bo jeśli ja zacznę od razu od terapii, od treningu umiejętności społecznych i w ogóle będę pracować nad wszystkimi potrzebami dziecka, które są wypisane w orzeczeniu, a tak naprawdę nie stworzę relacji, to tak naprawdę mogę między wiersze sobie całą moją wiedzę, wszystko to, co chcę z dzieckiem osiągnąć, mogę sobie między bajki włożyć, bo tak naprawdę otwartość, słuchanie, reguła świętego Benedykta, słuchaj, obserwuj i po części podążaj. I ja nie mówię, że całkowicie można podążać za dzieckiem w spektrum, bo dziecko też potrzebuje pewnego toru, żeby je ukierunkować. No bo żyje w świecie, gdzie musi pójść do pracy, są jakieś zasady. To nie jest takie bezrefleksyjne podążanie za dzieckiem. Podążaj za dzieckiem, ale ukierunkowuj je. Nadawaj tor, próbuj przemycić, ale przede wszystkim buduj relacje. I ja o tej relacji będę mówić wciąż nieustannie i to jest coś, co tak naprawdę sprawdza mi się od wielu, wielu lat przy pracy z dziećmi ze spektrum.
1: Dziś mówimy właśnie o tych dzieciach, mówimy o ich rodzicach i próbujemy wyjaśnić ich sytuację, nie tylko szkolną, ale także życiową. Dlatego jest z nami pani Anna Pierzchała, pedagog, specjalista od autyzmu, tak w skrócie mogę powiedzieć.
2: Tak.
1: Do usłyszenia za moment.
2: Do usłyszenia.

0: jesteś sam.
1: Dziś jest z nami pani Anna Pierzchała, a pedagog, surdopedagog, specjalista od autyzmu. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówimy, drodzy państwo, dziś o sytuacji dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o ich rodzicach, o ich rodzinach, o ich dziadkach. Próbujemy budzić tę świadomość i chcemy przekonać, że nie jesteś sam. To nie jest łatwe, bo ta sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. No właśnie, z samotnością i niezrozumieniem mierzą się te dzieci, mierzy się ta młodzież, ale także ich rodzice.
2: Tak, to prawda. Zdecydowanie i tutaj się bardzo zgadzam. Rodzice często muszą nie tylko wspierać swoje dziecko, ale jeszcze tłumaczyć jego, tak jak żeśmy rozmawiali, zachowanie całemu światu. I to jest niezwykle obciążające, bo wystawiamy taką laurkę rodzicowi, że nie panuje, nie wychowuje, nie interesuje się, a to absolutnie nie jest prawda. Ja zawsze mówię, że rodzic dziecka w spektrum jest takim oknem na świat dla tego dziecka. I tak naprawdę to dziecko na świat patrzy przede wszystkim przez swojego rodzica. Takim oknem jest ten rodzic. I im czuje się bardziej zaopiekowany, im czuje się bezpiecznie w tym tak naprawdę często na początku bardzo trudnym świecie po diagnozie. Więc myślę, że nasza rola specjalistów, ale też nauczycieli, terapeutów powinna przede wszystkim opierać się na pomocy dzieci, owszem, ale też na wsparciu rodziców. Ja zawsze pracuję z rodzicami jako partnerami, nie jako petentem, który przychodzi po, tylko do takiej współpracy, bo żeby mówić o dobrym funkcjonowaniu dziecka w spektrum, czy w ogóle jakiegokolwiek innego dziecka, to ta współpraca rodzic, czy ta współpraca dom-szkoła jest nieodzowna. Bez tego nie możemy zrobić nic, ale staram się pokazać rodzicom i zdobyć ich zaufanie, że ja jestem specjalistą, ale oni też są specjalistami od swoich dzieci. Specjalistami w domu, od tego zachowania, więc ja od rodziców na samym początku czerpię jak z takiego skarbczyka, bo oni znają swoje dziecko najlepiej. Ja zawsze pytam, czy mogą mi państwo podpowiedzieć, co pomaga dziecku, żeby mogło się wyregulować emocjonalnie, co mogłabym zrobić. Bardzo często dostaję informacje: pani Aniu, nie mogą być mocne perfumy. Ja też na takie rzeczy muszę zwracać uwagę. Miałam chłopca w spektrum, ja uwielbiam mieć pomalowane paznokcie, ale nie mogłam mieć przy nim czerwonych paznokci, bo bardzo go to rozpraszało i drażniło, więc na takie rzeczy też musimy zwracać uwagę, ale to wiedzą rodzice, więc ta współpraca z rodzicami, to, że my dzwonimy, jakby informujemy rodziców, ale też sami się interesujemy ich dziećmi, bo oni tak naprawdę do szkoły przyprowadzają swoje dzieci z ogromnym takim zaufaniem, z ogromną taką chęcią, myślę, że powierzenia dziecka, mimo że to jest często bardzo duża niewiadoma, bo nie ukrywam, że
1: Tak, nie wiedzą, na kogo trafią.
2: Tak, nauczyciele współorganizujący też się zmieniają, jest nas bardzo mało, więc ci rodzice z zaufaniem, ale z drugiej strony też myślę, że i mają dystans, bo czasami czekają, co się wydarzy, czasami obserwują, więc początki mogą być trudne, ale jeśli jesteśmy otwarci wobec rodzica i staramy się przynajmniej po trosze zrozumieć ich niepokój, to, że bywają w tym wszystkim sami, myślę, że otwiera taką relację.
1: Czyli tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że wystarczy przytulenie, ale z drugiej strony to chyba trzeba też udowadniać rodzicom tych dzieci swoją obecność, prawda? Jak budować taką bliskość? Zaufanie macie do siebie, prawda?
2: Też,
1: na tym pierwszym etapie.
2: Ja zawsze mówię, że nie zawsze przytulenie, bo nie każda osoba w spektrum chce być przytulana.
1: Tak.
2: Częściej bym powiedziała, że wręcz odwrotnie. Oni nie chcą tego dotyku, szczególnie z osobą, z którą nie zbudowali relacji jeszcze. Czasem znacznie ważniejsze jest po prostu bycie obok takiej osoby, obok takiego ucznia. Ja pracuję z niezwykłą dziewczynką. Ja powiem szczerze, że sama byłam przerażona. W tamtym roku przyszło mi pracować się tylko z dziewczynkami. Ja jestem mamą synów, pracowałam zawsze z chłopakami i przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak to jest pracować z dziewczynką, I mówię, matko, jak ja sobie poradzę? Ja chyba nie znam dziewczynek i chyba nie wiem. A mój mąż...
1: No tak, instrukcja obsługi inna, tak?
2: Mój mąż mówi, przecież sama jesteś dziewczyną. I tak racjonalnie do tego podszedł i mówi, na pewno sobie poradzisz. Tylko tak jak zawsze, słuchaj i obserwuj. I to było niezwykłe, ale widzę, że dziewczynki potrzebują czego innego niż chłopcy. I ja musiałam bardzo przebudować taki trochę schemat też w swojej pracy, więc no, niekoniecznie przytulenie, niekoniecznie dotyk, ale bycie obok, bo moja uczennica, z którą pracuję zawsze, potem już w drugim semestrze krzyczała, pani Aniu, my idziemy do naszego miejsca, nie siedzi pani gdzie indziej. I ja zawsze mówię, dobrze, czyli rozumiem, że chcesz, żebym z tobą siedziała, bo początki czasami były trudne. No oczywiście, ale to tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje też czasu, ale nie zawsze będzie to dotyk, nie zawsze to będzie pogłaskanie, nie zawsze będzie przytulenie, ale często wystarczy po prostu bycie obok.
1: To jest bardzo ważne. Czego brakuje w systemie, jeżeli chodzi o opiekę, szkołę, o to, że mówiliśmy, że rodzice czują się, pani Ani, to pani słowa, prawda?
2: Tak.
1: Że otrzymują diagnozę i czują się często
2: no
1: bezradni albo z tym sami po prostu.
2: Niestety system bardzo kuleje i nie wystarczy nazwać edukacji edukacją włączającą, bo to pięknie tylko brzmi, to pięknie wygląda na papierze, a rzeczywistość szkolna jest naprawdę tak różna i tak odległa czasami od tego, co jest na papierze, bo nie wystarczy nauczyciel współorganizujący, żeby była edukacja włączająca. To jest sztab ludzi, którzy na to pracują. To są dostosowania szkolne, papierowe. Często, gęsto, tak jak mówię, nie ma rąk do pracy. I orzeczenie mówi, że potrzeba jest specjalisty z pedagogiki specjalnej, który mógłby z dzieckiem pracować. I taki specjalista dostaje do dziecka ze spektrum 5 godzin tygodniowo. Więc o jakiej edukacji łączającej próbujemy mówić, bo mamy oczywiście diagnozę, orzeczenie, zalecenia i to wszystko mamy. No nie zawsze idą specjaliści, odpowiednia liczba godzin tych specjalistów, czy nawet sama możliwość pracy w grupie mniejszej, bo to trzeba powiedzieć głośno.
1: Bo brakuje specjalistów.
2: To brakuje specjalistów, to jest jedno, ale nie bardzo rozumiem wciąż. Ja będę zawsze o to pytała, dlaczego organy prowadzące, wiedząc, że tak dużo jest dzieci z orzeczeniami, nie zrobią mniej liczebnych oddziałów klasowych. Nie zawsze musi być to 25. To czasami można mieć 18. Ja w tamtym roku pracowałam w klasie 15-osobowej, gdzie żeśmy miały z nauczycielem prowadzącym dwa orzeczenia, 15 dzieci i to jest rzeczywiście praca. W tym roku już niestety mamy 22 dzieci i ta praca będzie dużo trudniejsza, więc edukacja włączająca tak, tylko za tym muszą pójść systemowe zmiany, o które oczywiście apeluję. Dla siebie, dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli.
1: To na koniec tak zapytam, jak wyglądają pani relacje z uczniami w spektrum autyzmu?
2: No i tutaj muszę powiedzieć nieskromnie, że bardzo dobrze. Ja przyznam szczerze, że do tej pory, ja pracuję w szkole podstawowej, ale moi uczniowie, którzy wyszli ze szkoły podstawowej, są już... W tym roku będą maturzystami, matko. To oni wciąż przychodzą i mnie odwiedzają. Na koniec roku od mojego ucznia, którego już nie uczę 3 lata, z którym nie współpracuję 3 lata, dostałam ogromny bukiet róż i powiedział, że tak naprawdę do klasy maturalnej doszedł dzięki mnie. I to jest niesamowite, bo to nie, oczywiście nie tylko jest moja praca, to jest też praca ogromna rodziców, ale ja mogę powiedzieć, że ja mam naprawdę bardzo dobre relacje ze swoimi uczniami i często mnie koleżanki pytają dlaczego. Ja mówię, może dlatego, że jestem perfekcjonistką, może dlatego, że zawsze mam plan.
1: Może dlatego, że pani Ania po prostu kocha swoich uczniów, oddaje im swoje serce,
2: kocham,
1: widać
2: ale
1: to.
2: Tak jak mówię, dzieci z spektrum to tak naprawdę są dla mnie, to jest taka moja grupa docelowa, bo ja jestem oligofrenopedagogiem, ja jestem surdopedagogiem, ja jestem tyflopedagogiem, ale przede wszystkim kocham dzieci w spektrum. Chyba mam na nie sposób, umiem z nimi współpracować i ta relacja naprawdę układa mi się Świetnie.
1: Pani Anna Pierzchała była z nami w audycji Nie jesteś
2: bardzo
1: sam.
2: Bardzo serdecznie
1: do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
2: Nie jesteście sami. Przytulamy was do serca.
0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
2: Jezus w rozmowie z kobietą z tłumu nie zaprzeczył. Maryja rzeczywiście jest błogosławiona. Nauczyciel wskazuje tylko, że błogosławieni nie są jedynie ci, którzy dokonują wielkich dzieł, ale każdy, kto chce i próbuje go słuchać. Maryja potrafiła słuchać. Gdyby nie to, nic z wielkich rzeczy, które uczynił jej Pan, by się nie wydarzyły. Bóg chce, żebyśmy robili rzeczy wielkie, ale chce jednocześnie, żebyśmy zaczynali od słuchania. Pomyśl, w czym dzisiaj mogę posłuchać Pana Jezusa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Ladies and gents.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież mianował arcybiskupa Vittorio Francesco Viole swoim wikariuszem generalnym dla Państwa Watykańskiego. Jesteście ziarnami komunii na ziemiach naznaczonych przemocą, powiedział Leon XIV do biskupów grekokatolickiego kościoła melchickiego Patriarchatu Antiochii. Godność człowieka musi być chroniona także podczas wojny, przypomina przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża po spotkaniu z Leonem XIV. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował dziś arcybiskupa Vittorio Francesco Viole, franciszkanina, wikariuszem generalnym Jego Świątobliwości dla Państwa Watykańskiego, archiprezbiterem papieskiej Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie oraz przewodniczącym Fabryki Świętego Piotra, odpowiedzialnej za opiekę nad Watykańską Bazyliką. Do tej pory franciszkanin pełnił funkcję sekretarza dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentu. Leon XIV zapewnił o swojej bliskości chrześcijan na Bliskim Wschodzie i zaapelował o ochronę ich obecności na tych ziemiach. Podczas spotkania z biskupami kościoła melchickiego zwrócił uwagę na trudną sytuację wiernych, których wojny, prześladowania i problemy ekonomiczne zmuszają do opuszczenia rodzinnych stron. Papież podkreślił również potrzebę wspierania młodego pokolenia, aby chrześcijańskie rodziny mogły pozostać na Bliskim Wschodzie.
3: Ze swej strony i dzięki hojności tak wielu osób, Stolica Apostolska zapewnia stypendia umożliwiające wiernym w Syrii, Libanie i Iraku zdobycie katolickiego wykształcenia. Naszym celem jest wspieranie młodych ludzi, aby chrześcijańskie rodziny otrzymały pomoc potrzebną do pozostania na Bliskim Wschodzie i zachowania tam chrześcijańskiej obecności.
2: O ochronie ludności cywilnej i przestrzeganiu prawa humanitarnego rozmawiała z Leonem XIV Mirjana Spoliaric, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Po spotkaniu podkreśliła, że Kościół i Czerwony Krzyż łączy przekonanie o niezbywalnej godności każdego człowieka.
4: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ściśle współpracuje z Kościołem, ponieważ oczywiście jesteśmy zgodni co do tego, że godność człowieka musi być zawsze chroniona. Każdy człowiek ma dane przez Boga prawo do poszanowania swojej godności. Nie ma przy tym znaczenia, po której stronie linii frontu znajduje się matka. Ona zawsze ma prawo wiedzieć, gdzie znajdują się jej dzieci.
2: Na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano dziś nagrody Totus Tuus. Wśród nominowanych znalazła się polska sekcja Vatican News. Kapituła doceniła działalność redakcji w popularyzowaniu nauczania świętego Jana Pawła II. Szczególnie przygotowany przez redaktora Krzysztofa Bronka cykl 129 kateches Jan Paweł II – Teologia ciała.
5: Ja muszę przyznać, że im głębiej sięgam do archiwum dźwiękowego, tym bardziej się przekonuję, że również głos Jana Pawła II jest jego relikwią i to w sensie całkiem dosłownym. Oczywiście archiwum dźwiękowe Jana Pawła II to nie tylko fizyczna pozostałość po pontyfikacie. Głos Jana Pawła II wprawia w drżenie również nasze serca. Jest nośnikiem przesłania, które Bóg za jego pośrednictwem zechciał przekazać światu.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Dzień dobry Państwu. Jestem przed kościołem sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Stoję przy ławce. Tutaj 24 września siedział mężczyzna. Podszedł do niego ksiądz Marek Pieńkowski, który o godzinie 10 miał odprawiać mszę świętą, i ten mężczyzna, zapytany o coś przez księdza, rzucił się na niego z nożem, ugodził go w tętnicę. Wtedy z konfesjonału wybiegł ksiądz Stanisław Zbojnowicz, który został zabity. Następnie napastnik ranił jeszcze jednego z księży, księdza Adriana, a potem jeszcze kobietę i jeszcze jedną osobę. To straszny dramat. Potem się okazało, że to obywatel Ukrainy. No i jestem tutaj trochę przypadkiem. A ta historia ma też niesłychane znaczenie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Państwo może nie wiedzą, że ksiądz Marek Pieńkowski był szefem Rady Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę Archidiecezji Przemyskiej, która właśnie zajmowała się pomocą Ukraińcom i od samego początku wojny bardzo w tę pomoc Ukraińcom się zaangażował. To on się przyczynił do tego, że klasztor stał się miejscem pobytu osób z Ukrainy, a potem dał im pracę. Te osoby ciągle tu przebywały, pracują. I dlatego ta historia jest tak niezwykła. Ja mam szczęście znać osoby, które księdza Marka znają, więc o księdzu Marku, który przebywa w szpitalu, podobno już nie w stanie krytycznym, a w stanie ciężkim, będę Państwu opowiadał. Zaraz będzie msza święta. Kościół był zamknięty przez te dni, była policja. Otwarto go dosłownie przed chwilą po ekspiacyjnych modlitwach księdza arcybiskupa archidiecezji przemyskiej. I już można do niego wejść, do kościoła wchodzą wierni. Za chwilę będzie to pierwsza msza święta po tej tragedii, a kazanie będzie mówił ksiądz Adrian, który został ugodzony przez napastnika nożem. No więc idę do kościoła. Sytuacja jest taka, że dziennikarze nie są przyjmowani ani przez siostry benedyktynki, ani przez księży. To były życzliwe rozmowy, natomiast stanowcza odmowa. No to wchodzimy do tej świątyni.
2: Sytuacji i tego, że jesteśmy tutaj w obliczu tej tragedii, która się wydarzyła. Część wydarzeń miała miejsce tutaj w kościele, część na terenie ośrodka. I chciałbym w imieniu wszystkich nas tutaj obecnych, domowników, księży z opactwa, podziękować za ogrom wsparcia, które otrzymaliśmy i otrzymujemy. Docierają do nas świadectwa dobroci tych, którzy są poszkodowani, pokrzywdzeni, czy księdza Stanisława, który nie przeżył tych sytuacji. Więc dziękujemy za te świadectwa, za to, że macie w sobie tyle dobra i tyle pamięci o nim. I prosimy was o modlitwę. Chcemy, żebyście się czuli tutaj bezpiecznie. Chcemy, żebyście się nie bali tego miejsca. Niech jarosławskie opactwo jeszcze bardziej przez te wydarzenia stanie się miejscem wiary, miejscem Bożego pokoju i miejscem chrześcijańskiego przebaczenia. Rodzina księdza Stanisława prosi, aby podczas mszy świętych pogrzebowych w poniedziałek tutaj i we wtorek w Grzęsce w kościołach nie było mediów poza archidiecezjalnymi. Jeszcze raz powierzamy się waszej modlitwie w sposób szczególny, jeśli chodzi o poszkodowanych księdza Stanisława, księdza Marka, księdza Adriana, panią Ewę, pana Krzysztofa i dzisiaj Słowo Boże skieruje do nas ksiądz Adrian. Niech łaska Boża nas prowadzi podczas tej Eucharystii.

0: Agata
1: i Rafał.
2: Jesteśmy teraz w Jarosławiu przy opactwie sióstr benedyktynek, niedaleko tego pięknego kościoła dawnego, w którym doszło do tego dramatu. Często tutaj bywaliście? Bywacie?
0: Bywamy. To jest bliskie miejsce dla nas, dla mieszkańców. Przede wszystkim z tego względu, że tu tak można czasem się schować. Tu jest też w tygodniu taka msza święta o godzinie 10:00. I ja czasami na przykład w soboty lubię sobie tutaj przyjechać na 10:00 na mszę świętą albo... No i to otoczenie tutaj może tak słychać troszkę ten szum wiatru, te drzewa, te liście. Ostatnio mieliśmy tutaj duże takie spotkanie w ogrodach tutaj benedyktyńskich, powiedzmy. Była pielgrzymka diecezjalna Ruchu Światło-Życie całego. Mieliśmy tutaj ponad 600 osób. Ojciec Marek właśnie Pieńkowski jako dyrektor tego ośrodka pozwolił nam tutaj przybyć, zorganizować taką agapę tu niedaleko właśnie od kościoła w tych ogrodach. I też w trakcie tego spotkania ojciec Marek przyszedł tak prawie inkognito, tak zobaczyć, czy wszystko gra, czy wszyscy są zadowoleni, czy wszyscy są najedzeni, czy nie brakło. Także było czuć taką jego opiekę właśnie też podczas tego spotkania.
2: Ksiądz Marek Pieńkowski, to kto?
0: No, dla mnie przede wszystkim to przewodniczący Rady Fundacji, w której jesteśmy, i moderator rejonu domowego kościoła w Jarosławiu. To tak jakby... Teraz najbliższe określenie dla tej postaci, tak bym powiedziała.
2: No jaki jest ksiądz Marek Pieńkowski, moderator domowego kościoła, czyli spotkania z nim jakoś były w jakimś trybie dla was częstym?
1: Tak, dokładnie. Spotykaliśmy się co kilka miesięcy na spotkaniu animatorów kręgów domowego kościoła, ale jeszcze tak od siebie powiem, to dla mnie to też nawet się nie zwracaliśmy do księdza Marka jako ksiądz, tylko bardziej jako ojciec.
2: A dlaczego jak ojciec? Tak się mówi, ja myślałem, że klasztor to zakonnik, ale to nie jest zakonnik.
1: Jest księdzem diecezjalnym, ale w związku z tym, że był ojcem duchownym i też w jakiś sposób nas duchowo prowadził do Pana Boga, więc to określenie bardziej jest mi bliższe i chyba bardziej wyraża tą głębię serca.
2: I jaki on jest?
1: Na pierwszy rzut oka taki troszeczkę bym powiedział niedostępny, ale to jest tylko takie oblicze zewnętrzne, natomiast faktycznie później jest jak ojciec.
2: Co to znaczy?
0: Przede wszystkim jest odpowiedzialny. Czuć, że zależy mu na naszym dobru. Ja powiem tak, jak on, ojciec Marek, jak zgodził się być naszym moderatorem rejonu, ja zadzwoniłam do mojego brata księdza, który jest na misjach w Irlandii. Zna ojca Marka bliżej jak my pewnie. I jak się podzieliłam, że ojciec Marek się zgodził, to mój brat powiedział: Aneta, trafił wam się najlepsze, co mogło. No i mogę powiedzieć po roku naszej współpracy, że było naprawdę bardzo dobrze. No, no ja czułam, że możemy na niego liczyć, nie? Jesteśmy ciągle na terenie opactwa, jakby z tyłu, od strony zaplecza.
2: Tutaj droga krzyżowa jest... 12 stecia, staliliśmy akurat śmierci. W tym zamachu, do którego doszło kilka dni temu, zginął ksiądz Stanisław. Znamy tobie?
0: Mam tylko takie doświadczenie, że jak bywałam w opactwie, to mam taki obraz albo właśnie odprawiam mszę świętą, albo zawsze przed, albo w trakcie, albo jeszcze chwilę po siedział w konfesjonale i posługiwał. Zawsze czekał cierpliwie. Widać było, że tam ludzie do niego podchodzili, więc też u nas się w Jarosławiu mówi właśnie o tym też, że był dobrym spowiednikiem. Dużo osób korzystało z jego posługi.
2: No i też wtedy był w konfesjonale.
0: Tak, to mówią o tym, że on był w konfesjonale, że to się stało podczas tej posługi jego.

0: Jesteśmy w Przemyślu, w siedzibie Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Tutaj dziś miało miejsce ważne spotkanie. W jednym z pierwszych rzędów miał siedzieć ksiądz Marek Pieńkowski, który został wczoraj zaatakowany przez nożownika, tak można powiedzieć. A ze mną jest ksiądz Marek Machała, prezes Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam pana Pawła, witam słuchaczy.
0: Co to za wydarzenie dzisiaj miało miejsce i dlaczego ksiądz Marek miał siedzieć w pierwszym rzędzie, czyli w jednym z pierwszych?
1: Wydarzenie to promocja książki pod tytułem Blizny, których nie widać, historia z drogi. To są świadectwa 10 kobiet, które zostały zmuszone przez wojnę, aby uciekać z Ukrainy, zostawić swoje domy, szukały bezpiecznego miejsca i to bezpieczne miejsce znalazły w naszym kraju, w naszej fundacji, w ośrodku, w którym w tej chwili się znajdujemy, w Przemyślu. A ojciec Marek miał być tutaj z nami dzisiaj, dlatego że w naszej fundacji ma bardzo ważną rolę. Jest przewodniczącym rady fundacji i właściwie o kilka dni wcześniej, niż ja zacząłem pomagać po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, już w pierwszej nocy w ośrodku Formacji Kultury Chrześcijańskiej w domu rekolekcyjnym przy Jarosławskim Opactwie.
0: Ksiądz mówił podczas spotkania, że on był ojcem duchownym w seminarium. Jak to było?
1: Gdy przyszedłem do seminarium w 1996 roku, ojciec właśnie Marek Pieńkowski pełnił funkcję ojca duchownego alumnów. Przez księdza arcybiskupa Józefa Michalika został mianowany delegatem do spraw formacji permanentnej, formacji stałej kapłanów i był taki zamysł właśnie, że z ostatniego roku seminarium, później na kolejne pierwsze lata naszego kapłaństwa ojciec Marek Pieńkowski będzie dla nas taką pomocą i dla mnie osobiście taką pomocą był, takim mentorem, wzorem. Dużo mu zawdzięczam.
0: Jakim jest człowiekiem?
1: Konkretnym. Człowiek głęboko wierzący, zdecydowany, jak wie, że Pan Bóg czegoś chce, to robi, jest odważny, potrafi iść pod prąd, a jednocześnie taki bardzo, bardzo zatroskany o Kościół, o księży. Wiadomo, o świeckich też, bo Kościół to też świecy, ale jako długoletni właśnie delegat do spraw formacji stałej kapłanów, a teraz jako jeden z ojców duchownych diecezjalnych wobec kapłanów, bo mamy też taką, on ma taką funkcję. Zresztą samo to, że w Polsce jest znany w środowiskach związanych z zagadnieniami formacji kapłańskiej. Długie lata był przewodniczącym takiej sekcji ojców duchownych właśnie na całą Polskę. Nieraz od niego osobiście słyszałem, że jedzie tu albo tam, bo został zaproszony i będą dyskutować jakieś konkretne, ważne sprawy. Także to taki człowiek prawdziwej wiary, tak bym go nazwał.
2: Jak miniemy drogę krzową, po prawej stronie jest taka część zaplecza. I dosłownie 2 tygodnie temu przyjechałam tutaj, ponieważ jako fundacja dostajemy też dary od amerykańskiej takiej organizacji Cross Catholic. Teraz dostaliśmy troszkę odzieży, a ponieważ u ojca Marka tutaj jest jeszcze kilka osób, mieszka na stałe tutaj i pracują, pomagają tu ojcu w tym ośrodku, to przywiozłam kilka pudeł odzieży dla tych pań, dla tych dzieci, żeby też sobie z tej pomocy mogły skorzystać. I właśnie z tej strony zajechałam, wypakowałam to, zamieniłam kilka słów z księdzem i to chyba było moje ostatnie spotkanie tutaj właśnie 2 tygodnie temu.
0: Fundacja Duszpasterskiej Troski o Rodzinę powstała po tym, jak ksiądz Marek Machała rozpoczął niesłychaną walkę o, tak mogę powiedzieć, o godność ludzi, którzy przekraczają granicę. Przez miasto Przemyśl przeszło 1,5 miliona ludzi mniej więcej. To pokazuje skalę dramatu, jaki tu się wydarzył. I ta fundacja powstała dlatego, żeby jeszcze lepiej pomagać i jakby wyrosła z doświadczeń tego czasu. Dlaczego ksiądz Marek został szefem rady tej fundacji?
1: My zaczęliśmy tutaj w Przemyślu pomagać tak spontanicznie, bo byliśmy w środku tego miasta, kilka minut pieszo od dworca kolejowego, przez który przetaczały się te rzesze ludzi będących w potrzebie. A ksiądz Marek zaczął w Jarosławiu w podobny sposób, bo ci ludzie z punktów granicznych, z przejść granicznych później gdzieś rozlewali się po Polsce. On jest dyrektorem dużego ośrodka rekolekcyjnego, więc tych miejsc noclegowych tam było dużo. No i kiedyś spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, bo ja szukałem właśnie takich miejsc dla coraz większej grupy osób. Bardzo nam zależało na dzieciach, dla których przebywanie, szczególnie dla małych dzieci, przebywanie wśród tak wielu obcych ludzi jest takim przedłużeniem traumy, której doświadczały. I dlatego się skontaktowałem z ojcem Pieńkowskim. Mówię, może ojcze, tutaj by się udało, żeby u was te osoby zaczęły nocować. I zaczęliśmy taką współpracę. No to wszystko działo się tak szybko, spontanicznie, jako odpowiedź chwili, tak jak wielu, wielu innych ludzi w całej Polsce. Ale podjęliśmy dosyć szybko próby, żeby powołać fundację jako takie narzędzie prawne. I wtedy, pisząc statut, zaproponowałem ojcu, mówię, ojcze, no potrzebuję ludzi, którym można zaufać, którzy mają kompetencje. Ksiądz Marek Pieńkowski to człowiek czynu i wiele, wiele różnych rzeczy robi, więc tego wolnego czasu to nie ma dużo, więc na początku trochę wyglądało na to, jakby się próbował wzbraniać, ale to nie było takie wzbranianie się, tylko powiedział, no, na jedną kadencję, na pierwszą kadencję. Zrobiliśmy taki status, żeby było bez kadencji. I on był żywo włączony w te nasze wspólne działania. Tu stworzyliśmy taki zespół codziennie o godzinie 9:00 i ksiądz Marek Pieńkowski prawie zawsze znajdował czas na to, żeby z nami się spotkać i nawet mówił, że to jest takie jego uzależnienie o 9:00 rano, żeby być na tym spotkaniu. Był człowiekiem tego ducha właśnie. Czuł, rozumiał te sprawy i on powiedział do mnie kiedyś takie piękne zdanie. Bo wiesz, nie sposób spotkać się z tymi ludźmi i pozostać obojętnym. Zapadło mi to głęboko w pamięć.
3: Я Анна Бахман, мешкаю в Краматорску, Донецкий регион. И в Польше я с 2022 года. Ну, война для меня особисто, война распочаталась в 2014 году. Диверсанты, российские диверсанты, кеды оккупировали Краматорский, Славянск, Донецкому регионе. І втеді я вперше увіділа, що таке русський мир, так званий, русський мир. Це страшно, то жах, то окупація, то голод, це непрацюючі заклади, склепи, хаос, зникали люди, мордування, гвалтування. А у 2022 році то було ще гірше. Тому я вирішила виїхати із Краматорська. Мені невідомо, куди ми їхали, де ми будемо. І коли ми приїхали на Двужиць, у нас не було конкретно адреса, де ми мусимо бути. І ми в першу ніч споткали ксенза Марика Махаву і волонтарюшу. Всі перестрашені, всі були знервовані. І ми поїхали туди, в Устріки Горни. На початку я допомагала як волонтарюша, а потім була затруднена до фундації, душпастерства трошки родин. По день дійсніше я працюю в фундації. Ксенза Марика Пянтковського у нас в фундації, він був як партнер. Ми завжди з ним споткались на онлайн-спотканнях. Найперв я його побачила як високого чоловіка, коли я його побачила перший раз. Я була здивована, так сенс. По онлайн-спотканням і по його справах я можу повідати, що то великий чоловік. Чоловік слова, чоловік діла. Він Bardzo мало мовил, але дуже робив свої справи і допомагав нашим уходцям, нашим українцям.
4: Називам się Wasyl Buczkowski. Ja tu trafiłem do fundacji w maju 2022 roku, czyli to był taki pik agresji rosyjskiej na Ukrainę. Najpierw byłem zatrudniony jako kierowca i tej jazdy było dużo, bo tych ośrodki powstawały bardzo szybko, dynamicznie i sama sytuacja była dynamiczna. Było tak, że ludzie nocowali jedną noc, dwie, tydzień, miesiąc do ogarnięcia się po prostu ze sobą, tak, żeby mogli dojść do siebie, bo niektórzy byli po prostu na tyle roztargnieni, że nie mogli zrobić kroku dalej. Z czasem zostałem koordynatorem kierowców, bo było wtedy z 6-7, 11 ośrodków, działo się. Księdza Marka, tak mi się bardzo w pamięci utkwiło mi, że nieważne było samo załatwienie sprawy, tylko indywidualny każda osoba. Dla mnie to było takim bardzo ważnym, bo ja jako, że pochodzę z Ukrainy, urodziłem się na Ukrainie, a z mniejszości polskiej, czyli czułem się zawsze Polakiem na Ukrainie, a przyjeżdżałem do Polski i traktuję mnie jako Ukraińca. Nie? I z tego, co zauważyłem u księdza Marka właśnie, że nie samo działanie, a człowiek. Nie? W człowieku jest to dobrość i wyczuć to, wyłapać to. Nie? W tym to dla mnie było bardzo, bardzo mega zauważalne w nim. Nie? To dobro do osoby, nie? Do ludzi.
0: Ile osób przeszło przez, jak ksiądz to powiedział, to ważne ludzie z Ukrainy, ile osób przeszło przez ośrodki, przez ręce fundacji?
1: Tak, w ogóle z takiej poważniejszej pomocy, czyli noclegu, posiłków, śniadanie, obiad, kolacja, skorzystało około 2000 osób na obecną chwilę. Przy czym my to przeliczamy na osobodoby, to jest około... No ponad 200 tysięcy chyba. Na posiłki to przeliczaliśmy, to jest ponad 500 000 posiłków wydanych. Ale tych osób z taką pomocą bardziej doraźną, którzy nie zostali przez nas zarejestrowani, to było na pewno dużo więcej. Tak? Zwłaszcza w tej fazie pierwszego miesiąca były takie noce, gdzie ja tych kursów wiele odbyłem tym samochodem, to trudno policzyć, ile było tych osób spotkanych. To nie jest dużo. 2000 osób na te miliony to nie jest dużo. To jest taka kropla, żeby to przeważało.
2: Tu obok teraz mojej prawej ręki jest klasztor sióstr benedyktynek. Tu też kilka razy uczestniczyłam w takim dniu skupienia.
0: Jak to miejsce wyglądało kiedyś w pierwszych miesiącach wojny?
2: No, w pierwszych miesiącach wojny to tutaj po pierwsze było dużo ludzi, dużo samochodów. Przyjeżdżały tu też transporty humanitarne. Wiem, że współpracował ojciec z jakąś organizacją z Anglii, z Francji też. Także tutaj przywozili i później stąd przekazywane było albo uchodźcom tu na miejscu w Polsce, albo dalej jechało na Ukrainę.
0: Jak zareagowaliście na informację o tym, że doszło do zamachu w klasztorze i że jest ranny?
5: No ja akurat nie byłem na tarasie u żony. Wyszła do mnie i mówi: zostaw wszystko, chodź. Pierwsza rzecz, poszliśmy do kaplicy, uklęknęliśmy przed Najświętszym Sakramentem i właśnie ta informacja. Dużo różnych myśli. Też myśleliśmy o najgorszym, bo w mediach i takie były informacje. Więc z jednej strony popatrzyłem na krzyż i myślę, no będziemy tutaj mieć może męczennika, ale z drugiej strony się okazało, że ksiądz Marek walczy o życie i jeszcze jest szansa, jeszcze, że przeżyje, więc no te pierwsze myśli, no zaskoczenie, przerażenie, No i w kontekście właśnie tego pojednania polsko-ukraińskiego, o którym tutaj próbowaliśmy i rozmawialiśmy, ale też jakoś to tak we mnie też żyło, no to tak myślę, no to się zacznie pewnie.
2: Ja o tym wydarzeniu dowiedziałam się, będąc w pracy w naszym ośrodku dla uchodźców Ukrainy w Przemyślu. W ten dzień akurat przygotowywaliśmy się do uroczystości, która miała być na następny dzień, czyli promocja naszej książki Blizny, których nie widać, świadectwa z drogi, opowiadająca historię naszych kobiet, które u nas są, uciekły z wojny, u nas znalazły spokój, bezpieczeństwo. I normalnie przygotowywaliśmy się do tej uroczystości, takie porządki, różne przygotowania. Najpierw zadzwoniła moja przyjaciółka, czy ja coś wiem na ten temat. To było tak chyba zaraz po godzinie 10:00. I ja mówię, słuchaj, nic nie słyszałam, nie wiem. I tak nie wiedzieliśmy, czy to jakiś fake news, czy co to w ogóle się dzieje. A gdzieś po 2 godzinach zadzwonił mi już mój brat tu z Jarosławia. Więcej coś powiedział, więc siedziałam przy stole z moją współpracownicą Natalią, która też jest uchodźcą z Ukrainy, pracuje u nas jako fundacja, zatrudniamy ją praktycznie od początku naszej działalności. I też nie mogłyśmy w to wierzyć. Ja w telefonie zaczęłam nerwowo szukać różnych informacji. Też właśnie te informacje były takie sprzeczne. Żyje, umarł, nie wiadomo co jak. I wtedy tam, ja ją nazywam moją Natalią, Natalia moja mówi, Anetka, chodźmy do kaplicy. A mówię, Natalia, oczywiście idziemy do kaplicy. Mamy w ośrodku kaplicę i weszliśmy do kaplicy i ja mówię, Natalia, to każdy jak czuje po swojemu w ciszy, może się tutaj módlmy. I w ciszy tak trwaliśmy przed Panem. Ja miałam różne myśli od najgorszych po też nawet taki spokój, że może nie wiem, o co chodzi. Tak mówię, Panie Jezu, nie wiem, o co tu chodzi, ale wiem, że Ty jakby czuwasz nad tym. Ty zrobisz to, co jest dla nas, dla ojca Marka, najlepsze w tym momencie. A później przeczytaliśmy sobie fragment pierwszego czytania z dnia i ten fragment Słowa Bożego tak trochę nas uspokoił. Nawet Natalka, ta Ukrainka do mnie prosiła mnie, mówi, Aneta, dobrze, ale czytaj powoli, żebym ja jak najwięcej zrozumiała. I to było dla mnie piękne, taka nasza modlitwa polsko-ukraińska w kaplicy o zdrowie dla księdza Marka, o to, żeby żył, to było też takie dla mnie osobiście, przy tej naszej działalności z uchodźcami to było dla mnie bardzo ważne, że byliśmy tam razem z Natalią. Ale później na spokojnie jeszcze też przy obiedzie ja miałam taką refleksję, też się podzieliłam z najbliższymi osobami, które tam siedziały, właśnie między innymi mój mąż, Natalia. I mówię, słuchajcie, w takim razie to jutrzejsze nasze wydarzenie, ja czuję, że ma widocznie bardzo ważną wartość. Jeśli tu ojciec Marek, który jest przewodniczącym rady naszej fundacji,

0: так, в українських, і весь четвертак вечір польська телевізія, я читала і виділа, і фільмики, і ролики, і українська телевізія. Українська спільнота зреагувала на той випадок, де був зранений ксенз. Люди були в жаху, розуміли, що це трагедія, так не мусить бути. Зреагував і посол в Польщі, український посол в Польщі, зреагував президент Зеленський. Прості люди були, ну, просто теж жах. І польська телевізія, і українська, і телеграм-канали, і Фейсбук. То весь четвертак це було. І до зараз була інформація про раненні ксенза. Мені дуже прикро.
1: Dla mnie ta wiadomość, co się wydarzyło w opactwie zaatakowaniem przez obywatela Ukrainy księży, ludzi świeckich, no było takim bólem, szokiem, niedowierzeniem. Inaczej to człowiek przeżywa, znając osobę, która została zaatakowana. To przyjąłem z bardzo wielkim smutkiem, tą wiadomość o księdzu Marku.
2: No to jak jako Polak z Ukrainy ty przeżywasz tą sytuację, że obywatel Ukrainy zaatakował człowieka, księdza Marka Pieńkowskiego z Jarosławia?
1: Jest to ból, bo została poszkodowana osoba, nie jedna, zaatakował 5 osób. Tylko że jakby jako Ukrainiec, z pochodzenia ukraińskiego, chciałbym powiedzieć, że dla mego, jak ja to czuję, że to zrobiła jedna osoba, nie oceniałbym całej narodowości ukraińskiej. Mało tego, z tego co słyszymy, dzisiaj już jest wiadomo, jest to osoba, która miała obywatelstwo niemieckie też. Przede wszystkim dla mnie jest ważne, żeby nie było tej wrogości, tej nienawiści między narodami polskimi i Ukraińcami.
2: Ty jesteś w wyjątkowej sytuacji, bo jak powiedziałeś, masz korzenie polskie, czujesz się Polakiem urodzonym na Ukrainie. Tutaj w Polsce jesteś postrzegany jako Ukrainiec, więc masz dwie perspektywy. W ogóle ta sytuacja wojny niesłychanie wiele zmieniła i przetasowała w tych relacjach polsko-ukraińskich.
1: Tak, i właśnie to widzieliśmy na samym początku, jak wojna wybuchła. Te otwarte, szczere serca ludzi, którzy otworzyli domy, drzwi, ich do chwili obecnej, to jest, może w mniejszej skali, ale ta miłość do ludzi, do drugiego człowieka, ona jest. I nigdy nie chciałbym, żeby ta wrogość, zagrożenie, które sieje i tą narrację, którą prowadzi wróg Rosja, przesączało nasze umysły, relacje.
2: Przesącza?
1: Nieraz bardzo. Także bądźmy wytrwali w tym wszystkim, wierzmy w dobro, miłujmy się, lubmy się nawzajem.

0: Czy ksiądz rozmawiał z kimś z Ukrainy o tej sytuacji wczorajszego ataku?
1: Oczywiście, zaraz przyszedłem tutaj do naszego ośrodka, do naszego centrum i wszyscy byli bardzo zasmuceni tym, co się wydarzyło, dotknięci. No, wielu z nas spotkało się osobiście z księdzem Markiem i wiem, że na innych forach Ukraińców w Polsce temat bardzo szybko się pojawił i że ludzie są wstrząśnięci i zasmuceni tym, co się stało.
0: Ta książka, której promocja dziś się odbywała, Blizny, których nie widać, czyli historię kobiet, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny. Może to hasło Blizny, których nie widać, jest też symboliczne. W Polsce mamy duże napięcie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. One w jakiś sposób rośnie. To jest dość dramatyczne. Wchodzi obywatel Ukrainy do klasztoru, zabija, rani kapłana, który był zaangażowany w pomoc ludziom z Ukrainy, jak ksiądz powiedział, od samego początku. Bardzo to przeżywał, był szefem Rady Fundacji. Co ksiądz o tym wszystkim myśli?
1: Ten nóż, który zranił te osoby,

szczególnie księdza Marka, ale też inne, to tak duchowo to przebił nasze serca też. Ja tak się poczułem, jakby moje serce zostało tym przebite. I bardzo cierpimy. I ja sobie stawiam znaki zapytania. Dlaczego to się stało? Dlaczego tak? Dlaczego akurat w ten dzień? Też w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, którego celem było budowanie mostów. Bo Chrystus, któremu staramy się służyć w tych ludziach, to jest pontifex, właśnie budowniczy mostów. Ten, który jednoczy obie części ludzkości, uczynił jedno. A tutaj coś takiego, co trudno jest zrozumieć. Bo zło jest nie do pojęcia. To jest mysterium iniquitatis, tajemnica niegodziwości. Więc ja mam więcej znaków zapytania. Dlaczego? Ale ufam w zwycięstwo dobra. I wiem, że ksiądz Marek Pieńkowski dobru i temu, który jest źródłem dobra, służy. Więc ufam zwycięstwo, modlę się o zdrowie dla wszystkich, którzy ucierpieli, modlę się o pokój, staram się służyć i nasza tutaj grupa, fundacja, cała wspólnota, staramy się służyć budowaniu jedności między ludźmi, bez względu na narodowość, bez względu na religię, po prostu szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, bo to, co nas dzieli, to jest łatwo. Łatwo jest ludzi podzielić, a ten, który dzieli, to jest diabolos, właśnie, wprowadza rozłam, podział. Modlę się o to, żeby to wydarzenie nie zaowocowało pogłębieniem jeszcze tych podziałów, które są między ludźmi, między naszymi narodami, polskim narodem i narodem ukraińskim, czy też innymi, bo mamy być jako chrześcijanie narzędziami pokoju. I mamy szansę, i jesteśmy do tego wezwani. Jezus jest nazwany Mesjasz Emanuel, księciem pokoju. Chociaż też powiedział, że do swoich uczniów: myślicie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię, powiadam, nie miecz, ale mówi, ogień przyszedłem rzucić na ziemię, ale nie ogień zniszczenia, tak, tylko ogień miłości. Boskie serce Jezusa płonie pragnieniem zbawienia każdego człowieka i to pragnienie przepełnia serce księdza Marka Pieńkowskiego na tyle, na ile go znam, jestem o tym przekonany, i serca wielu, wielu chrześcijan. I chodzi o to, żeby nawet z takiej strasznej, tragicznej sytuacji, żeby Pan Bóg wyprowadził dobro, żebyśmy popatrzyli na to głęboko i indywidualnie. Odpowiedzialność jest konkretnego człowieka. Nie możemy winić wszystkich jego współrodaków za to, co on uczynił. Nie możemy ulec takiej pokusie tego, że wszyscy są tacy, bo to nie jest prawda. I dlatego my dzisiaj tutaj spotkaliśmy się, planowaliśmy to spotkanie od wielu miesięcy, przygotowywaliśmy się do niego, żeby pokazać twarze konkretnych osób, konkretnych historii i żeby zobaczyć człowieka, a nie numer, statystykę. O tym pisze ojciec święty Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To jest właśnie taka okoliczność, która spowodowała, że wybraliśmy datę na dziś naszego spotkania. 112, to jest numer alarmowy, tak? Od tylu lat Kościół poświęca uwagę temu zjawisku, które jest bardzo trudne, jeżeli musisz zostawić swój dom, swoje życie, swoich bliskich, uciekać w nieznane, tak jak oni tu mówili, nikuda, donikąd jechaliśmy i modliliśmy się, żeby Bóg dał nam dobrych ludzi, postawił na naszej drodze, którzy nam pomogą. I mówią, Bóg wysłuchał. Chciałbym, żebyśmy wyciągali z tego ten wniosek, który
przypominał nam ksiądz Jerzy Popiełuszko, który czytamy w Nowym Testamencie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

0: Jesteśmy cały czas na terenie klasztoru w Jarosławiu. Tutaj stoję przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. To piękny, duży pomnik. Przed nim stoi morze świec, zniczy. I stoi przed nim zdjęcie księdza Stanisława. Tego, który zginął, został zamordowany. Skończyła się msza święta, ludzie wychodzą z kościoła w ciszy, niedużo rozmawiają. Podchodzą tutaj. Podszedł tu też ksiądz Bartosz, którego spowiednikiem był zamordowany ksiądz Stanisław.
1: Wydarzyła się tragedia. Ale co można powiedzieć? To był święty kapłan. Ksiądz Stanisław. Świętym kapłanem. Zawsze gotowy do swojej posługi. Był spowiednikiem rzetelnym i otwartym. Zawsze gotowym, czekającym wręcz na penitentów przed mszą świętą czy w czasie nabożeństwa. Był dostępny po prostu.
0: A czym dla księdza jest to wydarzenie?
1: Dla mnie to wydarzenie pokazuje, jak bardzo ważne jest to, co robimy. Jednocześnie właśnie tak jak ksiądz Adrian mówił, obyśmy właśnie nigdy nie szli w stronę nienawiści. Tylko wręcz przeciwnie, tak jak Chrystus mówi, przebaczajcie tak, jak ja przebaczę.
0: Przed chwilą ksiądz Adrian, raniony w zamachu, z bandażem na głowie, z bandażem na ręku, głosił homilię i do niego należy ostatnie słowo w tej audycji.
2: Drodzy bracia, drogie siostry, nie będę ukrywał, że dla mnie to kazanie jest trudne, ale wiem jedno, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa, a Chrystus uczy mnie miłości, miłości, która dała się ukrzyżować, miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. A ja jestem Jego sługą. I dobrze wiecie, że w wielu sytuacjach zawsze my, kapłani, tutaj w opactwie staraliśmy się służyć ze wszystkich sił, aby tylko ci, którzy do nas przychodzą, mogli odejść stąd pocieszeni, mogli otrzymać ludzką życzliwość, mogli zaczynać wsparcie. I z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Te słowa, które wypowiadam, mówię z głębi swojego serca. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem. Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską. Proszę was o szacunek dla ludzi, którzy żyją w naszym opactwie, w naszym mieście, w naszym województwie i w naszym kraju. Proszę was, abyście się wzajemnie szanowali i wspierali jako dwa bratnie narody. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to wy dobrze pamiętacie, co w naszym opactwie się działo. I dobrze wiecie, że tutaj nikt nie pozostał bez pomocy. Pracowaliśmy ze wszystkich sił, często nawet nocami, nie śpiąc po wiele godzin. Dlatego proszę was, aby ta nasza praca, nasz wysiłek i nasz trud nie poszedł na marne. Bo myślę, że tego was uczymy tutaj, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Więc bracia, drogie siostry i wszyscy wy, którzy to słyszycie, bądźmy uczniami Chrystusa, uczniami, którzy pomagają innym. Nieważne, kim są, z jakiego narodu pochodzą, jakiej są religii, koloru skóry, ale są ludźmi. Mają swoją godność i my nie pozbawiajmy nikogo godności. Dlatego proszę was, módlmy się za siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie i kochajmy wszystkich tych, których spotkamy na drodze naszego życia. A kiedy będziemy widzieli nieprawość, kiedy będziemy widzieli, że ktoś kogoś prześladuje, nie pozostańmy cicho, bo każdy ma się u nas czuć jak w domu, nie tylko w naszym opactwie, ale w całym naszym narodzie.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Jest. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy msza święta jest nudna, czy jest fascynująca? Może niech każdy sobie odpowie, jaka jest nudna, czy fascynująca.
3: Jest tajemnicza, jest mistyczna, jest ubogacająca na pewno, jest przygotowująca do czegoś dalej, do czegoś więcej. Jest pozwalająca spotkać się z Jezusem w sposób nowy, pełny i taki życiodajny.
2: Czy trzeba ją przeżywać emocjonalnie w ogóle?
3: No to już zależy od naszej emocjonalności. Emocje towarzyszą naszemu życiu, bo my się przez nie wyrażamy i emocje pokazują, że się angażujemy w to, w czym te emocje się uruchamiają. Natomiast przede wszystkim ważna jest świadomość, że czym jest msza święta, po co ja przychodzę na nią, do kogo przychodzę, z czym przychodzę, w czym uczestniczę.
2: No dobrze, to dziś będziemy o mszy świętej w takim razie rozmawiać. Będę się starał, żeby było inspirujące, intrygujące, bo to dla mnie jest ważne. Dlaczego? Ja bym chciał dziś zadać księdzu wiele pytań, bo dla mnie msza, mimo że przecież tyle lat w niej uczestniczę, jest często niezrozumiała, trudna, a i nudna czasem. Może dlatego, że po prostu nie rozumiem, bo to jest centrum życia chrześcijańskiego i dziś będziemy o mszy świętej rozmawiać. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 25, werset 6 do 10.
4: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
2: Kiedy czytam te słowa, to myślę o tym, jak rozumieli Izraelici. Wysoka góra, uczta, mięso, wina, to co? To było dla nich?
3: To był znak obfitości, to był znak pełni szczęścia, pełni radości. Pamiętajmy o tym, że przeciętny Izraelita był człowiekiem ubogim, bardzo ubogim. Mięso było bardzo rzadko w menu. Wino wyborne też było rzadko w menu. To była raczej domena bogaczy. Człowiek prosty jadał, pijał wina młode, wina cierpkie, takie, no, które nie pozwalały się w pełni rozradować. Więc ten obraz uczty, takiej właśnie obfitej uczty z wybornych dań, to był znak błogosławieństwa Bożego. To był znak obfitości, którą tylko i wyłącznie Bóg jest w stanie dać.
2: I to tłuste nie dlatego, że się tak trafiło, tylko tłuste dlatego, że to był symbol wielkiej obfitości, ten tłuszcz.
3: To prawda. Nawet tak trochę żartobliwie mówiąc, ludzie tłuści byli postrzegani jak ludzie, którym Pan Bóg błogosławi.
2: Błogosławieni.
3: Tak, bo są bogaci i stać ich na to, żeby się utuczyć. W związku z powyższym to jest wyraźny dowód na to, że Pan Bóg przy nich jest, że oni są ludźmi dobrymi, ludźmi żyjącymi w jedności z Panem Bogiem i widać to w całej ich powierzchowności.
2: I co wspólnego z tym mają słowa, że raz na zawsze zniszczy śmierć? Bo ja rozumiem, że lud wybrany oczekuje na to, że wreszcie już nie będzie miał wrogów, że życie będzie prostsze i że przyjdzie czas spokoju i świętowania, ale śmierć w tym wszystkim to co?
3: Lud wybrany przede wszystkim oczekiwał na swojego oblubieńca, na Mesjasza. Pamiętajmy o tym, że cały Stary Testament, a tym bardziej Nowy Testament, postrzega relację człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem jako relację oblubieńczą. Bóg chce poślubić swój lud, swoją oblubienicę, swój naród. Bóg się o ten naród troszczy. Bóg chce być w relacji miłości ze swoim ludem, a zawsze takim obrazem, który towarzyszy zaślubinom, jest obraz uczty, która jest piękna, która jest obfita, która jest wspaniała, bo to jest czas wielkiej radości. My przygotowujemy się przez całe nasze życie do wejścia na ucztę w niebie. Tam, gdzie nie będzie już żadnej śmierci. Tam, gdzie nie będzie żadnego cierpienia. I to proroctwo Izajasza jest jednym z wielu proroctw Starego Testamentu, które realizowały się już w Nowym Testamencie, które zapowiada właśnie tą przyszłość, którą Pan Bóg dla nas widzi. Pan Bóg przygotowuje dla nas ucztę. Ucztę wieczną. Ta uczta już w tej chwili trwa. Ta uczta jest w niebie. Bo oblubieniec jest już w niebie razem ze swoją oblubienicą, czyli częścią kościoła, ludu wybranego, który już osiągnął chwałę. My do tej uczty aspirujemy, ale też już jesteśmy poślubieni Panu Bogu. Przez krzyż Jezusa Chrystusa. Bo na krzyżu Pan Jezus poślubił nas sobie, swoją oblubienicę. Złączył się z nami więzami nierozerwalnymi. I Stary Testament tą rzeczywistość właśnie zapowiada. W ogóle, kiedy patrzymy sobie na te wszystkie przymierza, które Pan Bóg zawierał z ludźmi w Starym Testamencie, które były łamane przez człowieka, one też były pełne takich obrazów, w których Pan Bóg mówi o zaślubinach, o tym, że wybieram Ciebie jako moją umiłowaną, Ty jesteś moim ludem, ja się o Ciebie troszczę, Ty będziesz moim Bogiem, ja jestem Waszym Bogiem, będę Waszym Bogiem, chcę być Waszym Bogiem, ale Ty bądź moim ludem. Bądź ze mną związany, bądź ze mną w jedności, a ja będę Ci błogosławił, będzie przychodziła wielka obfitość łask, ponieważ ja chcę Cię uczcić, ja chcę Cię rozradować, ja chcę, żebyś Ty, moja oblubienica, mój lud, żebyś była szczęśliwa, żebyś był szczęśliwy.
2: Co z tym szczęściem, bo być może, przepraszam, tak powiem, może kluczem jest śmierć. I to dobrym kluczem, dlatego że jak myślę sobie o mszy świętej też, którą sam przeżywam, bo to przecież wszystkich nas dotyczy, oby nas wszystkich, proszę Państwa, drodzy słuchacze, dotyczyło, prawda? Niedziela. No to kto w niedzielę w kościele? Ręka do góry, mam nadzieję, że wszyscy.
3: Tak jest.
2: Ale no można myśleć o tym, że modlę się, też jestem na mszy świętej, po to, żeby mi się powodziło, żeby mi było łatwiej, żeby Bóg moje problemy rozwiązał. Jest też modlitwa, tam jest modlitwa powszechna, oczywiście tam są i też rzeczy związane z życiem wiecznym, ale żeby się żyło. A tu jest napisane, że jak już się wszyscy spotkają i będzie świetne wino i będzie doskonałe mięso, bardzo tłuste i będzie powszechne wesele, to co Bóg zrobi? Zniszczy śmierć.
3: Tak
2: i teraz
3: jest.
2: Tak, jeżeli ja tylko myślę o tym, co jest tu i teraz i dziś, nie mam w głowie tego, że ja jestem poddany śmierci, a Bóg właśnie tam się z tą śmiercią rozprawia, no to może nie czuję, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim.
3: Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy poddani śmierci i jakoś to czujemy, tylko próbujemy się przed tym ukryć, próbujemy przed tą rzeczywistością umierania schować. Natomiast Pismo Święte nam wyraźnie mówi, i Pan Jezus też w przypowieściach swoich, że żeby wydać plon, żeby jakiekolwiek ziarno wydało plon, to musi pierw obumrzeć. I teraz to, dlaczego ja muszę tutaj umrzeć, to przede wszystkim dlatego wszystkiego, co nie jest we mnie Boże, co nie jest we mnie Chrystusowe.
2: No to stop. Idę nam się, żeby umrzeć?
3: Tak. No to twardo, mocno. Nie twardo, ale ja wiem, że ja potrzebuję śmierci w pewnych przestrzeniach mojego życia. Potrzebuję śmierci we wszystkim tym, co mnie zniewala, co jest moim grzechem, co jest moją niesprawiedliwością. Ja tego nie chcę. Przecież myślę, że tak jest. Tak? Każdy z nas jednak nie chce czynić zła, chcemy czynić dobro. A doświadczamy tego, że to zło nas dotyka bardzo mocno i wychodzi często właśnie z naszego serca, z naszych ust, z naszych myśli. I dlatego musimy umrzeć. Msza Święta zaczyna się od wyznania swoich grzechów, uznania prawdy o swojej grzeszności. I jest to moment, w którym ja mam złożyć ofiarę, uczestniczę w ofierze Jezusa Chrystusa, a zarazem mam złożyć ofiarę swojego życia. I to, co Pan Bóg chce, żebym ja mu ofiarował, to właśnie to wszystko, co we mnie wymaga przemiany, wymaga nawrócenia, wymaga uzdrowienia. I to jest ofiara miła Panu Bogu. Oddaję mu serce skruszone.
2: Czyli moją zranioną istotę i ciemność, którą w sobie gdzieś noszę.
3: Tak jest. Moją nędzę, to tak jak Pan Jezus mówi na przykład do siostry Faustyny albo do innych świętych mówił. Oddaj mi swoje grzechy, oddaj mi swoją nędzę, bo tego mi jeszcze nie oddałeś, nie oddałaś. Tu też oczywiście jest cała ta przestrzeń, która dla nas jest o wiele trudniejsza, czyli umieranie dla swoich różnych ambicji, które my mamy, dla swoich planów, dla różnych rzeczy, do których my jesteśmy przywiązani jako do takich naszych, tylko naszych, że ja sobie to wymyśliłem, ja chcę to osiągnąć, mi na tym zależy, to jest moje życie i ja ja mogę z nim zrobić to, co chcę. Tymczasem Pan Bóg mówi, ja mam plan na twoje życie i chciałbym, żebyś pozwolił mi ten plan w twoim życiu realizować.
2: Okej, czyli idziemy na przeświętą, wyłączamy nasze kłęby wijących się myśli, różnych spraw, zostawiamy to przed wejściem do świątyni. Pomyślimy sobie o tym, że idzie o śmierć, czyli o życie wieczne. Myślimy sobie o tym, co chcielibyśmy oddać, czyli różne trudne rzeczy, tak?
3: Nie do końca, bo ja nie chciałbym, żebyśmy coś zostawiali przed drzwiami świątyni.
2: Aha.
3: Nie ma co zostawiać przed drzwiami świątyni naszego życia, bo mamy z naszym życiem wejść do tej świątyni.
2: Włączony telewizor.
3: To na pewno możemy zostawić. Tak? Najlepiej nie zostawiać włączonego żelazka.
2: Tak.
3: Natomiast jak wchodzę do domu Bożego, do domu mojego Ojca, tutaj właśnie to idę z tym, kim jestem i takim, jakim jestem, po to, żeby Bogu o tym powiedzieć i Mu to oddać.
2: Za chwilę wrócimy do tego tematu ze słowami świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersy od 12 do 14 i od 19 do 20.
1: Bracia, umiem cierpieć biedę. Umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
0: Święty Paweł pisze to tak, jakby właśnie wyszedł z dobrze przeżytej mszy.
2: Ja myślę, że on nie z jednej mszy dobrze przeżytej wyszedł. Ten moment, kiedy on ten list do Filipian pisze, to jest raczej schyłkowy już okres jego życia. On już bardzo wiele przeżył w relacji z Jezusem. On już bardzo wiele zrozumiał z tego, co to znaczy być z Jezusem, co to znaczy żyć z Jezusem. Ma, jak widać, do niego wielkie zaufanie. Nie polega na sobie, ale tak naprawdę zdaje się na Pana Boga, zdaje się na Jezusa, daje się Jemu prowadzić i doświadcza tego, że On mu błogosławi, że Jezus, któremu on został poślubiony, bo Paweł ma tą pełną świadomość tego, że jest w relacji oblubieńczej z Jezusem, wie, że Jezus się o niego troszczy. I w związku z powyższym zdaje się na Jezusa. Sam raczej nie kombinuje po ludzku, nie zabezpiecza się tak, żeby mieć to wszystko, czego potrzebuje do życia, tylko liczy na to, jak widać, tutaj nawet o tym wyraźnie mówi, że on doświadcza tego, że Jezus się o niego troszczy i mówi do Filipian, o was również się zatroszczy, jeżeli tylko pozwolicie Jezusowi na to, żeby się o was zatroszczył.
0: Umiem cierpieć, umiem też korzystać z obfitości. No, zazdroszczę.
2: Ja też.
0: Ja się ciągle martwię o to, czy coś się nie skończy, czy tam gdzieś wystarczy na to, na tamto. Mam ciągle głowę w problemach. No, przez święto też tak chodzę, mając głowę w problemach. I one mi się potem snują po głowie przez całą mszę.
2: To prawda. I w dobre miejsce przychodzimy z tymi problemami, bo Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni, a ja was pokrzepię. Ale też mówi, uczcie się ode mnie. I to uczenie się od Jezusa to jest takie danie się prowadzić Duchowi Świętemu w tym wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Jeżeli mam tą głowę pełną różnych swoich spraw, swoich lęków, jakiejś bezradności, ja przychodzę na Eucharystię, to ja wiem, że przychodzę do Jezusa, który w czasie tej Eucharystii umiera i zmartwychwstaje. Który bierze na krzyż w czasie mszy świętej całe moje życie, wszystkie moje grzechy, wszystkie moje bezradności i lęki, ciemności, konsekwencje tych grzechów. On je przybija do krzyża, zamyka je w grobie i w czasie tej samej mszy świętej, tuż pod koniec, Jezus zmartwychwstaje. I ja włączony w tą Eucharystię mam być, bo przychodzę, żeby się w nią włączyć. Nie przychodzę jako widz na przedstawienie, tylko przychodzę jako uczestnik tej ofiary. Przychodzę i słyszę w pewnym momencie słowa Jezusa po przygotowaniu darów. Módlcie się, aby moją, czyli Jezusa ofiarę i waszą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, czyli módlcie się ze mną. Jezus ofiaruje się Ojcu i mówi, módlcie się ze mną, aby także waszą ofiarę Bóg przyjął, mój Ojciec przyjął. Włączamy swoją ofiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa.
0: Co my tam możemy dać za ofiarę?
2: No właśnie to, o czym wszystkim mówimy.
0: Oprócz ofiary na tacę.
2: Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żebyśmy ofiarowali Panu Jezusowi prawdę naszego życia. Czyli właśnie to, co nam się po głowach snuje, to, co nas rozprasza, to, z czym sobie nie dajemy rady. Składali to w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to, co my składamy na ołtarzu razem z darami chleba i wina, jest tą rzeczywistością, na którą za chwileczkę stąpi Duch Święty. Bo tam Pan Jezus przez posługę kapłana wyciąga swoje ręce i mówi, ześlij Ducha Świętego na ten chleb i wino, aby stały się, tak? A jeżeli tam jest oprócz chleba i wina także moja bezradność, mój lęk, moja ciemność, mój grzech, moi bliscy, moje powołanie kapłańskie, moje powołanie ojcowskie, macierzyńskie, małżeńskie, moja starość, choroby i radość, moje przyjaźnie, to na to wszystko wstępuje Duch Święty. Jak on wstępuje, to nie po to, żeby się ulotnić, tylko wstępuje po to, żeby objawić swoją moc w tej rzeczywistości.
0: Ale co znaczy, że wstępuje?
2: Wstępuje, czyli wnika w tą rzeczywistość, przemienia ją, namaszcza ją.
0: Idę pokłócony z rodziną na mszę i co Duch Święty z tym zrobi?
2: Jeżeli ja stanę w prawdzie przed Panem Bogiem już na samym początku mszy świętej i powiem, bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem i tym, że pokłóciłem się z moją rodziną i chcę to naprawić i chcę, żebyś Ty mi pomógł to naprawić, no to Duch Święty przyjdzie z łaską, żebym mógł do tego pojednania dojść.
0: Jak czytam jeszcze Pawła, przepraszam, do tego wrócę. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości, do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. To tak mi się to czyta, jakby Paweł właśnie schodził z tej góry po tej dobrej uczcie, gdzie Bóg zniszczył śmierć. On jest już przemieniony. Paweł tu jest już eucharystyczny, można powiedzieć.
2: To prawda.
0: On jest tak jakby po prostu świecił blaskiem Najświętszego Sakramentu, nie? No bo jest pełen łaski.
2: To prawda. No w ogóle każdy z nas, to też warto tutaj nadmienić, że jak my wychodzimy ze mszy świętej dobrze przeżytej, w stanie łaski uświęcającej i po przyjęciu komunii świętej, to my z tej mszy świętej też wychodzimy jako święci.
0: To telewizor co ma wtedy nas już nie działać nam w głowie? Może właśnie, może jeśli będę w stanie go wyłączyć wchodząc do kościoła, czy to jest trudne? Po prostu słuchać, co tam się mówi. Słuchać, czy świadomie to przeżyć, tę ofiarę.
2: Świadomie.
0: To może faktycznie jest tak, że wychodząc będę myślał, a może tego nie muszę, tamtego nie muszę, tym się nie muszę przejmować, może z tą pracą nie będzie tak źle, Bóg jest ze mną, czyli nie umiem cierpieć biedy i
2: tak jest. Obfitości. Tak jest, tylko chodzi o to, że właśnie my się tego uczymy. To nie jest tak, że ja pójdę na pierwszą mszę świętą po moim nawróceniu i wszystko będę rozumiał. Bo może być tak, że rzeczywiście mamy już rutynę naszego życia eucharystycznego i często już mówimy, ja to znam, ja to znam, to słyszałem ciągle to samo, ten sam aktor, tylko się stroje zmieniają co okres liturgiczny, te same czytania i to jest najgorsze. Kiedy ja do tego podchodzę z taką rutyną i nie angażuję w to swojej woli, swojego serca. Tylko tak przyjdę, wyjdę, prawda, i nic z tego nie wynika. Ja muszę być świadomy tego, w czym uczestniczę, bo ta świadomość pomaga mi włączyć siebie w tą rzeczywistość.
0: Właśnie, czy muszę? Dlatego, że jeżeli jestem w łasce uświęcającej, czyli po spowiedzi, prawda, i przystępuję do komunii, no to nie od mojej głowy zależy, czy Bóg działa, czy nie działa. Jak to jest?
2: No to w tej sytuacji oczywiście, że nie od mojej głowy zależy, ale zależy od tego, czego ja chcę. Bo jeżeli ja naprawdę jestem w stanie łaski uświęcającej i wiem o tym, że jestem w stanie łaski uświęcającej i dlatego jestem w stanie łaski uświęcającej, żeby przyjąć za chwileczkę Jezusa żywego pod postacią chleba i wina, to rzeczywiście, to ja już mam tą głowę świadomą. Bo czasami może być tak, że ja nie wiem, co robię. Są osoby, które chodzą do komunii świętej codziennie i potem do księdza mówią, że opłatek przyjęły.
0: No tak, ale jeżeli jestem akurat po spowiedzi, no bo może przystępują raz do roku albo jakoś, no i są w stanie łaski, bo są po spowiedzi, przystępują do komunii, a telewizor gra. Bo to nie znaczy, że jak będę u spowiedzi, to nagle mi się wszystko poustawia. No, żeby tak było świetnie.
2: To nie chodzi o to, żeby mi się poukładało, czy poustawiało. Chodzi o to, żeby pozwalać Jezusowi w swoim życiu działać. Mhm. Ja przychodzę na Eucharystię po to, żeby osiągnąć zbawienie, żeby być na nowo zbawionym w tym, co odkryłem, że jeszcze zbawienia potrzebuję. Przychodzę z konkretnym pragnieniem, intencją, z konkretnym darem wymagającym we mnie nawrócenia, uzdrowienia, przemiany. Ja wiem, po co przychodzę. Tego my się uczymy. Chodzić też. Możemy się uczyć chodzić po górach i człowiek przez 30 lat chodzi po górach i nie umie, a nagle po 35 latach nauczył się chodzić po górach.
0: Ale wie ksiądz, jeżeli ktoś jedzie samochodem i ginie w wypadku, jeżeli wyszedł właśnie od konfesjonału, to zakłada się, że Bóg go bierze do siebie.
2: To prawda.
0: Czy on tam umie, czy nie umie, czy mu grał telewizor, czy mu nie grał telewizor, to już o to nikt nie pyta. Jest po prostu w łasce i przystąpił do komunii, więc Bóg otwiera przed nim bramę. Czyli co się dzieje w nas, że my jesteśmy w tej łasce, choćby grało jak nie wiem co?
2: Mi chodzi o zaangażowanie moje w tą rzeczywistość. Ja wiem, o co Panu chodzi, ale ja się z tym do końca nie zgadzam. Oczywiście, że ex opere operato, prawda, że sakramenty działają mocą sakramentu, że bez mojej świadomości sakramenty też będą działały. Ale z drugiej strony to jest tak, że ludzie się czasami spowiadają i chodzą do kościoła i nic się w ich życiu nie zmienia, bo oni właśnie nie angażują się w to.
0: Albo angażują się być może nie na tym poziomie, na którym powinni. Angażują swój czas, idą publicznie do kościoła, czyli pokazują, że są wierzący, ale być może nie są w stanie otworzyć swojego serca, swoich myśli, naprawdę wyłożyć tego, co w nich jest.
2: Bo nie znają Jezusa.
0: Albo są tak zamknięci, że nie dopuszczają go w ogóle do siebie.
2: No właśnie.
0: Więc... Ale do komunii przystępują.
2: No tak. I się okazuje, że jest praktykujący niewierzący, tak? Ja przychodzę na spotkanie z Jezusem i mam szansę przyjąć Jezusa, żywego, prawdziwego Boga, który jest w stanie zmienić całe moje życie. Ale ja muszę chcieć tej przemiany. Przyjmując chleb żywy, czyli Jezusa, mam życie wieczne, bo Jezus tak obiecał. Kto mnie spożywa, będzie miał życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale pamiętajmy o tym, że Pan Jezus przychodzi do nas nie tylko po to, żeby nas wpuścić do nieba kiedyś, tylko przychodzi tutaj po to, żeby dziś działać w moim życiu, żeby być w moim małżeństwie, moim powołaniem, które realizuję w mojej pracy, w korporacji czy gdziekolwiek indziej, w mojej starości czy młodości, we wszystkim tym, czym żyję. Kiedy przyjmuję Jezusa świadomie i mówię, Panie Jezu, wchodź w moje życie takim, jakim ono jest i rób z nim to, co chcesz, to Pan Bóg to robi, bo ja mu daję na to przyzwolenie, a mam wolną wolę i Bóg na to zaproszenie czeka.
0: Za chwilę wysłuchamy słów Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersy od 1 do 10. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: Smutna jest ta przypowieść. Ona jest smutna, jest też w niej nadzieja. To niesamowite, bo smutna jest dlatego, że wzgardzono, że nie chcieli przyjść na ucztę. I smutna jest dlatego, że ktoś wyleciał, bo był źle ubrany. A jest bardzo pozytywna dla tych, którzy chodzili po obchodkach głodni, nie mieli co z sobą zrobić i zostali zaproszeni bez żadnych zasług. Weszli na tą najpiękniejszą ucztę.
2: Bo o czym jest ta przypowieść? To jest przypowieść o Bogu Ojcu, który jest tym królem, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi, Jezusowi. Uczta weselna, czyli żeby była uczta weselna, musi być wesele, muszą być zaślubiny. Powiedziałem już wcześniej, że Jezus przyszedł tutaj na świat, aby poślubić nas sobie, swoją oblubienicę. I ta uczta weselna jest przygotowana. To jest obraz nieba. I ona już tam jest, ona już tam trwa, bo Jezus oblubieniec jest już w niebie. I wielu ludzi, którzy zostali odkupieni przez Jezusa, też już jest w niebie. My jesteśmy na takim etapie, jakbyśmy powiedzieli tym językiem, obrazem biblijnym, małżeństwa biblijnego. Jesteśmy po tych pierwszych zaślubinach. Jak Maryja z Józefem byli sobie poślubieni, jeszcze nie zamieszkali razem. My też jeszcze nie zamieszkaliśmy razem z Jezusem w niebie. Jesteśmy w okresie tym przygotowawczym, ale już jesteśmy poślubieni. Już musimy o tym ciągle pamiętać. Jesteśmy poślubieni pełnoprawnym związkiem małżeńskim między Bogiem, Jezusem Chrystusem, a nami jako Jego Kościołem, Jego oblubienicą.
1: A jest nim chrzest.
2: A jest nim chrzest, tak? Bo chrzest nas włączył w ofiarę Jezusa Chrystusa, w czasie, w którym zostaliśmy poślubieni. Czyli każdy z nas jest poślubiony. Teraz pytanie, co my z tym okresem przygotowawczym zrobimy? Może być tak, jak ci tutaj różni ludzie. Zajmiemy się swoimi sprawami, swoim życiem. Zajmiemy się swoją karierą. Zupełnie wyprzemy ze swojej świadomości to, że jesteśmy zaproszeni na ucztę. I w ogóle do niej nie dążymy. W ogóle nam już na tym przestało zależeć. I to jest dramat człowieka, który może zatracić swoje życie wieczne z własnej woli. I to jest ten obraz tych wszystkich, którzy zostali odrzuceni, bo odrzucili zaproszenie, wytraceni i tak dalej.

0: Mało tego, nawet pozabijali sługi. Nie tylko nie przyjęli zaproszenia.
1: Tak, a nawet walczą z Bogiem, walczą z Kościołem, walczą z nauką Jezusa Chrystusa. I to jest dramat. Dramat człowieka, dramat źle wykorzystanej wolnej woli. Pan Bóg dał człowiekowi prawo do takiego, nawet takiego głupiego wyboru. W sensie, no, dając nam wolną wolę, zaryzykował, że możemy takich wyborów dokonać. I dlatego Pan Bóg nigdy nie przestaje człowieka szukać. Także tych, którzy zaprzeczają w ogóle swojemu powołaniu do świętości, powołaniu do nieba. Tutaj są różni ściągani później, prawda, w miejsce tych, którzy odrzucili to zaproszenie. Też tacy ludzie z ulicy, można by powiedzieć.
0: Celnik Mateusz i Maria Magdalena.
1: Dokładnie tak.
0: Wielcy święci.
1: Z których możemy brać przykład. Bo kiedy doświadczyli prawdy o swoim grzechu i spotkali się z łaską Pana Boga, to przyjęli tą łaskę i zaangażowali się na 100% w budowanie relacji z Jezusem. I Maria Magdalena, i celnik Mateusz, i każdy z innych bohaterów biblijnych, którzy weszli na drogę nawracania się. My też jesteśmy do tego zaproszeni. Żebyśmy mogli wejść na ucztę weselną, dzisiaj to różnie wygląda, te mody nasze są dziwne, ale normalną rzeczą jest, że trzeba tam przyjść przygotowanym. Nikt w łachmanach nie pójdzie na ucztę weselną. Zawsze to był wymagany odpowiedni strój, odpowiednie przygotowanie i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej na ucztę weselną w niebie z naszym oblubieńcem, my jako oblubienica nie możemy wejść w łachmanach.
0: No tak, ale o co chodził Jezusowi?
1: W tej przypowieści?
0: No z tym wyrzucaniem tego chłopaka, który był w dresie.
1: Chodzi o to, że on został zaproszony na tą ucztę weselną, tak jak inni, z łapanki można byłoby powiedzieć.
0: Ta.
1: I oni przygotowali się na tą ucztę, a on nie.
0: No i co?
1: Oni mieli stan łaski uświęcającej, który upoważnił ich do wejścia na ucztę weselną i bycia tam. On tego stanu łaski uświęcającej nie miał.
0: Ale czy to nie jest myślenie odnoszące się do stanu dogmatów z XIX-XX, może i wcześniejszych wieków, ale Jezusowi o co chodziło?
1: Że musisz być święty, żeby być w niebie.
0: Święty, żeby być w niebie.
1: Tak, tylko święci wchodzą do nieba. Czas na ziemi mamy na zdobywanie świętości. Jeżeli tego czasu nie wykorzystamy do końca, no to będziemy do niej dojrzewali w czyśćcu. Ale do nieba nie wejdziesz, jeżeli nie będziesz święty, czyli czysty, czyli piękny, przyozdobiony w te wszystkie łaski, którymi Jezus oblubieniec nas przyozdabia.
0: Wychodzący z mszy...
1: Jestem święty.
0: Po spowiedzi komunii.
1: Jestem święty,
0: i to jest
1: tak.
0: Człowiek ubrany w strój weselny.
1: Tak jest, jak najbardziej. Gdybym w tym momencie przejechał mnie samochód, jestem w niebie.
0: To ja sobie chodzę na mszę i nie przystępuję do spowiedzi i do komunii, albo do komunii w sposób świętokratczy, czyli wiem, że grzeszę, ale przystępuję, bo z nami przystępują i głupio, żebym nie poszedł. Czyli nie mam stroju weselnego, bo przychodzę na niby i jak mam wypadek, oczywiście nie wiem, co będzie, to niech to nie będzie wróżenie. Mhm. Natomiast według wiary katolickiej, no to mam problem pewien.
1: Bardzo duży problem. My w ogóle przez Eucharystię, którą przeżywamy na ziemi, czyli przez mszę świętą, my uczestniczymy już w tej uczcie niebieskiej. Jakiś zadatek, byśmy powiedzieli. Przystawki. Tutaj na ziemi już bierzemy z tej uczty niebieskiej, spożywamy ciało i krew Pana Jezusa. Otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego. Otrzymujemy łaskę właśnie uświęcającą. I uczestnicząc w Eucharystii, my przygotowujemy się do tej uczty w niebie. Czyli właśnie pozwalamy Jezusowi na to, żeby On nas oczyszczał, obmywał nas z naszych grzechów, żeby dawał nam Ducha Świętego z Jego darami, żebyśmy byli coraz bardziej piękni, przyozdobieni w te klejnoty duchowe, w różne diademy, w szaty z bisioru i tak dalej, i tak dalej.
0: Wystarczy czyste ubranie.
1: Tak, ale no właśnie, ale Stary Testament i Nowy nam pokazuje wiele, że Bóg naprawdę daje nam to, co najlepsze. I w miłości chodzi o to, żeby dawać sobie to, co najlepsze, tak? Żeby kochać całym sercem, więc Bóg się nie oszczędza w miłowaniu nas. Chodzi o to, żebyśmy my też się nie oszczędzali w miłowaniu Jego, żebyśmy się zaangażowali, żebyśmy zadbali o tą czystą szatę.
0: No dobrze, to wiemy już tyle, że łaska uświęcająca, czysta szata, czyli ja jestem po spowiedzi, po komunii, no bo przecież Eucharystia jednak te grzechy powszednie likwiduje, tak?
1: Tak. Przyjęcie komunii świętej gładzi grzechy powszednie. Czyli sama świadomość, uświadamiam sobie na początku mszy świętej, że jestem grzesznikiem, ale nie mam grzechów ciężkich, więc mogę przyjąć komunię świętą i wychodzę też święty.
0: Staram się wyłączyć telewizor, żeby nie grał, kiedy jestem mówię w głowie telewizor, tak. Żeby nie grał, kiedy jestem w kościele, bo wtedy mogę się nastawić na to, co się dzieje. Ale to powiedzmy jeszcze krótko i fascynująco. Co się dzieje? Co się dzieje tam? Bo to tak się przychodzi, jest tak liturgia słowa i jest tak że przepraszamy Boga za nasze grzechy, potem jest Słowo Boże, potem...
1: Przygotowanie darów i konsekracja i komunia.
0: I jeszcze kazanie, być może ono zwraca największą uwagę, bo jest niepowtarzalne, a potem klękamy dwa razy, pieśń na wyjście i wychodzimy z kościoła. Co tam się dzieje?
1: Msza Święta jest uobecnieniem ofiary, którą Pan Jezus złożył na krzyżu.
0: Czyli co się dzieje?
1: Jezus umiera za moje grzechy, biorąc je na siebie i chowa je w grobie, a następnie zmartwychwstaje do nowego życia.
0: A jak to się rozgrywa w czasie? No bo co, przychodzę na mszę i co? Kiedy to się wydarza?
1: W czasie całej mszy świętej to się wydarza. Śmierć Jezusa Chrystusa to jest cała msza święta tak naprawdę. Zwłaszcza cała liturgia eucharystyczna. A zmartwychwstanie dokonuje się tuż przed komunią świętą, kiedy kapłan łączy ciało i krew Pana Jezusa w kielichu. Prawda? Ciało i krew Pana Jezusa łączymy w kielichu i potem ukazany Baranek Boży, Jezus zmartwychwstały, który gładzi grzechy świata. I mówi kapłan, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Baranka, ucztę godów, ucztę zaślubin Baranka. I wtedy ja mówię, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale...
0: No bo nie jestem.
1: Tak, ale powiedz tylko słowo, a będzie... To jest ta modlitwa setnika z Ewangelii.
0: Tak.
1: To ja naśladuję jego wiarę. Tak, Panie, możesz powiedzieć słowo, przemienisz, będzie uzdrowiona moja dusza i będę taki jak Ty, będę się stawał taki jak Ty, będę święty. I następnie idę i przyjmuję Jezusa, żywego Jezusa, który mnie czyni świętym.
0: I pewnie często nie czuję w ogóle, co się dzieje, tylko przystępuję, prawda, tak jak przystępuję oby co tydzień, a Bóg i tak w tym jest.
1: Tak jest. No my nie musimy czuć, tak? No, Pan Bóg to nie perfumy. Tu chodzi bardziej o akt woli, o wiarę. Wiarę, że ja przychodzę na spotkanie z żywym, prawdziwym Jezusem, który za mnie umiera, dla mnie zmartwychwstaje, który otwiera mi niebo i mnie do tego nieba wprowadza.
0: A kiedy ofiarowuję te swoje wszystkie sprawy, które mi się wydaje, że teraz się przełączam na kanał Kościół, prawda, i przestaję myśleć, jeśli mi się uda o tym, co w domu się dzieje, a być może właśnie powinienem, tylko w odpowiedni sposób. Mhm.
1: Już na samym początku mszy świętej jest ten moment kolekty, typu akcie pokuty, taka modlitwa, módlmy się, która nas wprowadza w liturgię słowa i wtedy kapłan mówi, zbiera te wszystkie intencje, które my żeśmy przynieśli, ale konkretnie ten dar, kiedy ja mogę Panu Bogu ofiarować, to jest moment, kiedy ministranci przynoszą do ołtarza chleb i wino i kapłan tam wszystko te dary przygotowuje i to jest, my śpiewamy pieśń. Czasami nam to właśnie umyka. Kiedy ta pieśń jest, kapłan robi swoje, to my też robimy swoje. Wtedy na ołtarzu mówię, Panie Jezu, ofiaruję Tobie.
0: Kładę mój telewizor.
1: Tak, mój telewizor. I wszystko, co tam jest. I to jest ten moment, kiedy za chwilę potem będzie, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I to jest to. Więc Pan Bóg jest...
0: O Boże, jak to dobrze byłoby, powiedziałem, o Boże, ale może w tym kontekście niech będzie.
1: Modlitwa, tak jest.
0: Tak, jakby to dobrze było, żebym ja świadomie wtedy złożył te wszystkie sprawy, które w sobie naprawdę noszę. A każdy wie, co nosi, tak, proszę Państwa?
1: Tak.
0: Dobrze wiemy, prawda?
1: Wiemy.
0: No właśnie.
1: I teraz my o tym mówimy po to, żeby sobie to w pamięci utrwalać. I teraz każda następna msza święta, nawet ta dzisiejsza, jeżeli pójdziemy na nią na późniejszą godzinę niż dziewiąta, jeżeli słuchamy to dziewiąte, a jeżeli słuchamy w sobotę, no to jesteśmy przygotowani już na niedzielę. Ja wiem, po co idę i wiem już dzisiaj, przygotowuję się do mszy świętej, wiem, co chcę Panu Bogu ofiarować. I jeżeli z tą świadomością przychodzę, to naprawdę każda kolejna msza święta będzie mnie coraz bardziej włączała w tą tajemnicę zwycięstwa Jezusa nad złem w moim życiu.
0: Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. To znaczy, że Bóg chce, żeby wszyscy przeszli przez tę bramę, ale nie wszyscy chcą.
1: To my musimy chcieć. To nie tylko wystarczy, żeby Pan Bóg chciał. My musimy chcieć. Dlatego pozwólmy się Bogu wybierać każdego dnia.
0: Amen, alleluja.
1: Amen.
0: To koniec tych rozważań. Jeżeli Państwo chcą wspierać misję ewangelizacyjną Radia Warszawa i tę audycję Księga, serdecznie o to prosimy. Wszystkie szczegóły na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież mianował arcybiskupa Vittorio Francesco Viole swoim wikariuszem generalnym dla Państwa Watykańskiego. Jesteście ziarnami komunii na ziemiach naznaczonych przemocą, powiedział Leon XIV do biskupów grekokatolickiego kościoła melchickiego patriarchatu Antiochii. Godność człowieka musi być chroniona także podczas wojny, przypomina przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża po spotkaniu z Leonem XIV. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował dziś arcybiskupa Vittorio Francesco Viole, franciszkanina, wikariuszem generalnym Jego Świątobliwości dla Państwa Watykańskiego, archiprezbiterem papieskiej Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie oraz przewodniczącym Fabryki Świętego Piotra, odpowiedzialnej za opiekę nad Watykańską Bazyliką. Do tej pory franciszkanin pełnił funkcję sekretarza dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Leon XIV zapewnił o swojej bliskości chrześcijan na Bliskim Wschodzie i zaapelował o ochronę ich obecności na tych ziemiach. Podczas spotkania z biskupami kościoła melchickiego zwrócił uwagę na trudną sytuację wiernych, których wojny, prześladowania i problemy ekonomiczne zmuszają do opuszczenia rodzinnych stron. Papież podkreślił również potrzebę wspierania młodego pokolenia, aby chrześcijańskie rodziny mogły pozostać na Bliskim Wschodzie.
3: Ze swej strony i dzięki hojności tak wielu osób, Stolica Apostolska zapewnia stypendia umożliwiające wiernym w Syrii, Libanie i Iraku zdobycie katolickiego wykształcenia. Naszym celem jest wspieranie młodych ludzi, aby chrześcijańskie rodziny otrzymały pomoc potrzebną do pozostania na Bliskim Wschodzie i zachowania tam chrześcijańskiej obecności.
2: O ochronie ludności cywilnej i przestrzeganiu prawa humanitarnego rozmawiała z Leonem XIV Mirjana Spoliarić, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Po spotkaniu podkreśliła, że Kościół i Czerwony Krzyż łączy przekonanie o niezbywalnej godności każdego człowieka.
4: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ściśle współpracuje z Kościołem, ponieważ oczywiście jesteśmy zgodni co do tego, że godność człowieka musi być zawsze chroniona. Każdy człowiek ma dane przez Boga prawo do poszanowania swojej godności. Nie ma przy tym znaczenia, po której stronie linii frontu znajduje się matka. Ona zawsze ma prawo wiedzieć, gdzie znajdują się jej dzieci.
2: Na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano dziś nagrody Totus Tuus. Wśród nominowanych znalazła się polska sekcja Vatican News. Kapituła doceniła działalność redakcji w popularyzowaniu nauczania świętego Jana Pawła II. Szczególnie przygotowany przez redaktora Krzysztofa Bronka cykl 129 kateches Jan Paweł II – Teologia ciała.
5: Ja muszę przyznać, że im głębiej sięgam do archiwum dźwiękowego, tym bardziej się przekonuję, że również głos Jana Pawła II jest jego relikwią i to w sensie całkiem dosłownym. Oczywiście archiwum dźwiękowe Jana Pawła II – to nie tylko fizyczna pozostałość po pontyfikacie. Głos Jana Pawła II wprawia w drżenie również nasze serca. Jest nośnikiem przesłania, które Bóg za jego pośrednictwem zechciał przekazać światu.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
7: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach wybiła już godzina 22:10. Słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Dzisiaj bohaterem naszej audycji będą oczywiście skrzypce. Nie sposób nie opowiedzieć o tym, że lada chwila, lada dzień rozpoczyna się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Jeden z najważniejszych konkursów w Polsce, jeden z ważniejszych konkursów oczywiście w Europie, na świecie. Przyjeżdżają młodzi skrzypkowie z całego świata, by rywalizować w kilkuetapowym konkursie. I do dzisiejszej audycji wybrałem utwory, które mogą uczestnicy konkursu wybrać w poszczególnych etapach. Oczywiście twórczość Wieniawskiego będzie dominowała, natomiast również pojawi się twórczość Grażyny Bacewicz, jak i Jana Sibeliusa. Ale zaczniemy od twórczości Henryka Wieniawskiego, człowieka, który wiedział, czym jest scena. Oczywiście był kompozytorem, ale przede wszystkim był skrzypkiem, cudownym dzieckiem, które rozpoczęło karierę koncertową, przemierzało Europę, Amerykę Północną. Henryk Wieniawski grał dla publiczności, która chciała się zachwycić, i pisał muzykę, która miała ten zachwyt wywołać, ale pod tym wszystkim jest oczywiście coś jeszcze ciekawszego. Wieniawski był wirtuozem, ale nie pisał muzyki tylko po to, żeby pokazać, jak szybko można realizować pewne przebiegi, pewne zawiłości techniczne na skrzypcach. I chociażby pierwszy przykład, Scherzo Tarantella, jest takim przykładem łączenia troszeczkę dwóch żywiołów. Powstała w 1855 roku ta kompozycja, w okresie, kiedy kariera Wieniawskiego była już w pełnym rozkwicie. Tytuł jest właściwie małą instrukcją obsługi. Scherzo, czyli jakaś lekkość, dowcip, figlarność, i Tarantella, południowo-włoski taniec o bardzo szybkim, regularnym pulsie. Czyli utwór, tak jak wspomniałem, łączący dwa żywioły. I tutaj można wsłuchać się w ruch, który wprawia Wieniawski muzykę już od pierwszych taktów. Mamy krótkie wartości rytmiczne, charakterystyczny puls, ostre akcenty, a nad tym wszystkim skrzypce, które zdają się nieustannie biec. Ale ta muzyka nie jest takim pościgiem, takim biegiem bezładnym. Jej konstrukcja opiera się na rondzie z powracającym refrenem, który za każdym razem może brzmieć trochę inaczej. Pomiędzy jego powrotami pojawiają się epizody o innym charakterze, między innymi spokojniejsze maggiore i szeroko śpiewne cantabile, czyli mamy jakąś opowieść, a nie tylko kwestie stricte techniczne. Przed nami Scherzo Tarantella, opus 16 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Itzhaka Perlmana.

Teraz przed nami Wieniawski, nieco mniej szalony, a bardziej elegancki. A zatem przed nami Polonez. Polonez koncertowy, opus 4 Henryka Wieniawskiego. No bo właśnie, Wieniawski wiedział, kiedy publiczność rozpędzić, kiedy wzruszyć, kiedy pozwolić jej podziwiać, a kiedy sprawić, że publiczność będzie się czuła, jakby była na jakimś dostojnym, ważnym wydarzeniu. No i Polonez jakby tutaj pasował, bo ten gatunek znakomicie nadaje się do pokazania gestu, stylu, pewnej scenicznej reprezentacyjności. I tym właśnie był Polonez dla Henryka Wieniawskiego. Polonez koncertowy w tonacji D-dur, opus 4, Wieniawski napisał w dwóch wersjach. Na skrzypce z fortepianem oraz na skrzypce z orkiestrą. Już ten fakt coś nam mówi. Muzyka miała funkcjonować zarówno w bardziej kameralnym, jak i koncertowym obiegu. Utwór powstał w pierwszej połowie lat 50. XIX wieku, a później kompozytor wykonywał go m.in. w Amsterdamie. Formalnie też jest bardzo ciekawa rzecz w tej kompozycji. Mamy konstrukcję repryzową, ale Wieniawski nie traktuje jej szkolnie. Główna część składa się z kilku powracających elementów, a oś całości stanowi charakterystyczny ośmiotaktowy temat. Kiedy zacznie się muzyka, zapomnijcie na chwilę o tym, że za moment pojawią się pasaże, ozdobniki i wszystko to, czym XIX-wieczny skrzypek lubił olśniewać. Najpierw wsłuchajmy się w ten krok Poloneza, bo zanim skrzypek zacznie fruwać po instrumencie, musi mieć poczucie, że stoi na ziemi, że mamy tego Poloneza w sobie i że ten skrzypek go ma i wszyscy inni też poczują go w sobie. I tak trochę jest właśnie z tym Polonezem koncertowym w tonacji D-dur, opus 4. Posłuchamy go ponownie w wykonaniu Itzhaka Perlmana.

Słyszeliśmy Henryka Wieniawskiego Szalonego na początku. Przed chwilą usłyszeliśmy Henryka Wieniawskiego Dostojnego w Polonezie, a teraz przed nami Wieniawski liryczny, romantyczny. I no tutaj właśnie można by powiedzieć, że jest taki Wieniawski, który mówi, ja już nic nie muszę udowadniać, teraz mogę pisać piękne pieśni, piękne melodie, najbardziej śpiewne, jakie się da. I taki jest romans, czyli druga część drugiego koncertu skrzypcowego w tonacji d-moll. No i tutaj też pojawia się pewien paradoks. Dla skrzypka niekoniecznie utwór śpiewny, czy jakaś część koncertu, czy jakieś inne dzieło jednoczęściowe, to takie dzieło śpiewne wcale nie musi być łatwiejsze od utworu wirtuozowskiego z ogromną paletą zawiłości technicznych. Przeciwnie, kiedy biegną szesnastki, słuchacz jest zajęty szesnastkami, jest zajęty bardzo skomplikowanymi przebiegami, pasażami, arpeggiami, różnymi innymi kwestiami. Natomiast kiedy skrzypce grają długą frazę, słyszymy każdą decyzję. Czy ten dźwięk jest wystarczająco długi? Czy kolejna nuta wynika z poprzedniej? Jak jest zbudowana fraza? Jaki jest dźwięk, który wydaje dany muzyk ze swojego instrumentu, dany artysta, który staje na estradzie? Ta barwa tego instrumentu, którą jest w stanie wydobyć, czy pewne kulminacje prowadzą do czegoś, czy historia, którą nam chce dany artysta opowiedzieć, nas poruszy, czy będziemy w tym razem z nim. Romans jest zbudowany jak szeroka pieśń. Nie chodzi tu o efekt pojedynczego momentu, tylko o prowadzenie frazy w czasie. Warto wsłuchać się już w pierwsze wejście skrzypiec. Później, kiedy temat wraca i muzyka zaczyna się rozwijać, zobaczyć, czy potrafi wykonawca zachować ten sam rodzaj skupienia. Bo to jest może jeden z najtrudniejszych sprawdzianów konkursowego skrzypka. Nie czy potrafi zagrać piękny dźwięk, ale czy potrafi z tych pięknych dźwięków jeszcze zbudować jedno zdanie. Coś nam opowiedzieć, że jest początek, jakiś środek, rozwinięcie i zakończenie danego zdania. I właśnie romans, czyli druga część z koncertu drugiego skrzypcowego w tonacji d-moll op. 22, właśnie chyba takim sprawdzianem jest. Teraz posłuchamy tego koncertu ponownie w wykonaniu Itzhaka Perlmana, ponieważ jego wykonania są jednymi z najbardziej poruszających, jeśli chodzi o twórczość Henryka Wieniawskiego. Itzhak Perlman czuł twórczość Henryka Wieniawskiego. I teraz posłuchamy właśnie tego koncertu, no ale oczywiście Itzhakowi Perlmanowi towarzyszy orkiestra paryska pod dyrekcją Daniela Barenboima.

Wysłuchaliśmy przed chwilą romansu, czyli drugiej części z drugiego koncertu skrzypcowego w tonacji demol opus 22 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Icaka Perlmana, któremu towarzyszyła orkiestra paryska pod dyrekcją Daniela Barenboima. I cóż, po Wieniawskim, którego wysłuchaliśmy, można mieć wrażenie, że wiemy już wszystko o polskich skrzypcach. Otóż nie. Wystarczy trochę poczekać, sięgnąć do XX wieku i tam pojawia się Grażyna Bacewicz, wybitna skrzypaczka, kompozytorka, pedagogzka. A więc ktoś, kto zna instrument z obu stron, tak jak Wieniawski, od pulpitu wykonawcy i od strony partytury. W programie tegorocznego konkursu Wieniawskiego jej muzyki jest zresztą całkiem sporo. My za chwilę posłuchamy tańca mazowieckiego, ale jest też paleta innych utworów, które mogą wybrać konkursowicze w drugim etapie. No ale wróćmy do tego tańca mazowieckiego. Jest trochę przewrotny ten tytuł, bo mazur czy mazowiecki taniec kojarzy się z tradycją, z polskim idiomem rytmicznym, ale Bacewicz nie próbuje udawać XIX wieku. To jest muzyka XX stulecia i tutaj warto zwrócić uwagę na rytm jako materiał konstrukcyjny. U Wieniawskiego rytm bardzo często prowadzi nas do tańca, chociażby w polonezie. U Bacewicz rytmy potrafi właściwie zbudować cały utwór. Krótkie motywy, akcenty, powtórzenia, nagłe zmiany artykulacji. Skrzypce raz śpiewają, za chwilę stają się niemal perkusyjne. I to jest bardzo ciekawe, bo Bacewicz nie rezygnuje z tradycji, lecz przekłada tę tradycję na współczesny wtedy język. Wieniawskiemu wystarczy kilka nut, żebyśmy wiedzieli. Polonez. No zresztą tak słyszeliśmy polonez koncertowy. Rzeczywiście już po pierwszych dźwiękach, po pierwszych taktach czuliśmy tego poloneza w sobie. Bacewicz potrafi powiedzieć mazur, ale już po swojemu. Więc proszę, byście posłuchali nie tylko melodii, ale posłuchali akcentów, posłuchali, co się w tych skrzypcach dzieje, gdzie przestają te skrzypce być tylko takie śpiewne, ale zaczynają być takie bardzo charakterne. Mają coś w sobie takiego wyjątkowego, czego nie słyszeliśmy na przykład w twórczości Henryka Wieniawskiego. Bo może właśnie na tym polega różnica między cytowaniem tradycji a twórczym dialogiem z nią. I Grażyna Bacewicz w ogóle w swojej całej twórczości bardzo często lubiła podejmować dialog z tradycją i można to też usłyszeć w tańcu mazowieckim, którego za chwilę wspólnie posłuchamy w wykonaniu Agaty Szymczewskiej, czyli laureatki konkursu Wieniawskiego z 2006 roku, której przy fortepianie towarzyszy Wojciech Szymczewski.

Teraz od Grażyny Bacewicz zrobimy jeszcze jeden skok do Jana Sibeliusa, fińskiego kompozytora. Tydzień temu mieliśmy na tapecie Eino Juhaniego Rautavare, a teraz cofamy się do najsłynniejszego fińskiego kompozytora. W programie konkursu Wieniawskiego jego koncert skrzypcowy pojawia się w półfinale obok koncertów Brahmsa, Beethovena, Dworzaka, Karłowicza, Mendelsona. To już jest repertuar, w którym skrzypek musi umieć coś więcej niż błyszczeć. Musi utrzymać dużą formę. To już jest wiele grania, kolokwialnie mówiąc, za nim. Wiele emocji, wiele stresu. I przed nim chociażby na przykład koncert Sibeliusa. Również koncert demolowy. Napisany na początku XX wieku, jest w nim coś bardzo szczególnego. Z jednej strony wciąż mamy wirtuoza, są wysokie rejestry, trudne pasaże, wielkie kulminacje, ale z drugiej strony orkiestra jest tutaj niemal równorzędnym partnerem. To nie jest sytuacja, orkiestra gra, a skrzypek pokazuje swój kunszt. To jest bardzo wysublimowana rozmowa. Na początku muzyka nie wybucha od razu. Skrzypce pojawiają się jakby z mgły, w wysokim rejestrze na tle orkiestry. To bardzo charakterystyczny początek. Zwróćcie też uwagę, jak Sibelius buduje napięcie z materiału, który początkowo wydaje się dość prosty. Dlatego też znów pojawia się to pytanie, które wcześniej już postawiłem. Czy skrzypek będzie potrafił zbudować wielką opowieść z małego początku? Bo najtrudniejsze chyba będzie sprawienie, żebyśmy po tych kilku minutach budowania frazy nadal czekali na to, co się za chwilę wydarzy. Żeby to napięcie, te emocje okiełznać, żeby umieć doprowadzić naszą opowieść do tego punktu kulminacyjnego. Zostawiam was z pierwszą częścią koncertu skrzypcowego Demol op. 47 Jana Sibeliusa. Zachęcam do tego, byście śledzili to, co się dzieje podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego.

sportowego imienia Henryka Wieniawskiego. Trzymali kciuki za wszystkich. Oczywiście za Polaków szczególnie, ale trzymamy kciuki za wszystkich, ponieważ to jest wielkie wydarzenie dla nich, bardzo ważne i jednak obarczone pewnym stresem, tremą, taką niepewnością mimo wszystko, takim momentem, kiedy trzeba to wszystko odciąć i spróbować pokazać całego siebie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy dziś w dwójkę uśmiechnięci.
2: Dobry wieczór. Uśmiechnięci, wypoczęci. Tutaj oj, Paweł tak, opalony.
1: Nie wiem, czy pan, to takie światło.
2: Tak.
1: Ale tak, nie, przyznam się, od czasu do czasu warto zrobić sobie lekki oddech. W każdym razie obaj uśmiechnięci. Zapraszamy na 721 notowanie, tak? Dobrze, Darku, widzę?
2: No, 720.
1: 720, no bo to klikam dzisiaj nie z kartki, jak zawsze czytamy tylko dziś z internetów, więc zapraszamy na 720 notowanie listy z mocą. Serdecznie zapraszam Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: Przed nami co najmniej trzy kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Do poczekalni też zaglądniemy. Oczywiście na Facebooka, ale jeszcze nie zdążyliśmy tu gadu przed audycją, więc fotka się zaraz pojawi, będzie post, zaglądajcie. Będziemy na was czekać, a my może garść informacji i wiadomości później, a teraz zagrajmy może w całości, prawie że, naszą propozycję.
2: W całości może nie, ale zagramy na pewno fragment, żebyście posłuchali. Natalia Drąg z utworem Maska, rdn.lista.193. Takie treści SMS-a ślijcie, jeżeli chcecie, żeby Natalia Drąg weszła do naszej listy z mocą, na numer 7148.

0: Radio Emaus.
1: Natalia Drąg z utworem Maska to nasza dzisiejsza propozycja.
0: Dobre radio.
1: Do naszej listy z mocą 7148, taki
0: na numer. Dobry dzień.
1: Na taki numer wysyłacie SMS-y o treści rdn.lista.193. A jeżeli macie jakieś swoje utwory, które chcecie do listy z mocą zgłosić, to wysyłajcie je na maila listazmocom@rdn.pl.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk, którą obiecał nam wcześniej Paweł. 6 pozycji awansuje, 7 spada względem tamtego tygodnia. 6 utrzymało swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co za tym idzie, jedną pozycję też będziemy żegnać. Kogo? Niedługo się przekonamy, a zaczniemy naszą listę od miejsca 20 i będzie to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. rdn.lista.188, 7 punktów i to jest chyba największy spadek tego tygodnia, bo z 6 na 20. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej, jak to się mówi, z 20 można się tylko odbić już do góry, więc wszystko w waszych rękach. rdn.lista.188.

0: pozycja 20. No niestety duży spadek, ale zostanie z nami, wierzę w to mocno. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie. erden.lista.188. Niezmiennie ślemy pod numer 7148. Piękni młodzi, za chwilę wpadniemy na Facebooka. Zaglądajcie, zostawcie komentarz. Będzie fotka tradycyjnie, a my teraz zaglądamy na pozycję 19. Niestety też spadek.
1: Teleo, na wieki wieków z 15 spadek, rdn.lista.190, 8 punktów w tym tygodniu.

0: pozycja 19. Teleo na wieki wieków. Niestety spadek, a jak to przy końcu tabeli zawsze strefa spadkowa. Na wieki wieków zaledwie 8 punkcików. Możecie zaglądać również na stronę internetową Listy z Mocą. Tam też możecie oddać kilka głosów. No zawsze się ich pozbiera. Co prawda taki tylko waży internetowy pół punktu, ale możecie dosłać SMS-a, a ten już naprawdę daje moc, daje kopa. 10 głosów za każdego wysłanego. Niezmiennie od wielu, wielu lat. Wszystko wokół rośnie, ceny rosną, a koszt SMS-a niezmiennie złoty 23, całkowity koszt, więc naprawdę warto się bawić razem z nami. To teraz czas na pozycję 18.
1: Mamy nadzieję, że dzisiejsi spadkowicze pójdą w górę w przyszłym tygodniu, a nadzieję ma też Marcin Wargocki z utworem właśnie Nadzieja do nas przychodzi z 16 na 18 spadek rdn.lista.181 10 punktów w tym tygodniu.
2: Tam gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: apelujemy, głosujcie. Bardzo fajny utwór. No nie chciałbym żegnać Marcina. No chyba, że ewentualnie w poczekalni pojawi się inny utwór, a ma tego Marcin trochę w swojej audiotece. Możecie podsyłać do naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. Lista z mocą łapka rdn.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Teraz czas na 17.
1: Nie chcielibyśmy się też żegnać z dzikimi sercami.
0: Oj nie.
1: Utwór Stać się kimś to kolejny spadek, tym razem z miejsca 13 na 17, rdn.lista.162, 11 punktów, jeżeli chcecie, żeby to zmienić i żeby Dzikie Serca wróciły do pierwszej dziesiątki, bo to pamiętam, że całkiem niedawno jeszcze byli. Głosujcie, czy to SMS-owo, czy...

0: To byśmy do samego końca wygrali. Myślę, że to nie tylko my się bawimy teraz dobrze, ale większość naszych słuchaczy bawi się z nami. Dajcie znać, jesteśmy już na Facebooku, Darku?
1: No jesteśmy, tak, wyglądamy. Jesteśmy już, tam pierwsze widzę komentarze są, chodźcie. Więc śmiało komentujcie, wchodźcie, zostawiajcie znak po sobie. Będziemy na pewno w pierwszej dziesiątce tam patrzeć, co ciekawego u was słychać, ale na razie nie pierwsza dziesiątka, tylko 16 miejsce, czyli pierwszy awans dzisiaj. Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie odbiła się od dna, bo od 20 miejsca rdn.lista.113 punktów 12.

0: Jaskierska was porwała z 20 na 16, a może to właśnie wy porwaliście Anię Jaskierską z 20 na 16?
1: Nie wiem, jak was. Mnie ten utwór bardzo uspokaja. Chociaż no, powiem szczerze, jest kilka moich faworytów, którzy jeszcze przed nami, ale kibicujemy Ani, głosujcie i pomagajcie Ani, piąć się w górę, jest całkiem dobrze, rdn.lista.113. A jeśli chcecie, a też idą w dobrym kierunku, Agnieszka Miłek i Mariusz Cięgulski tuż przed nami teraz na pozycji 15, Ocean bez dna, też awans, troszkę mniejszy, 3 oczka w górę, rdn.lista.156 punktów 13.

0: Nagrywajcie, dajcie znać, że jesteście z nami. Czekamy na was na Facebooku. A my wspólnie z Agnieszką i Mariuszem płyniemy w górę ze Stawiniany. Trochę jeszcze do podium daleko, ale kierunek dobry. 14 lokata, ocean bez dna, rdn.lista.
1: I 15.
0: 56. 15.
1: 15 lista,
0: tak się
1: bo...
0: przesunęło w Boszczek. I tak,
1: 14 lokata to z kolei Marcin Styczeń. Tak, dokładnie. Marcin Styczeń nam utrzymał lokatę z tamtego tygodnia. Utwór Noc Pojedynku, rdn.lista.170. 14 punktów w tym tygodniu.
2: Strach i niepewność, co będzie dalej.

0: Marcin Styczeń, Noc Pojedynku utrzymał swoją pozycję z tamtego tygodnia, a przed nami 13.
1: To ja.
0: To ty?
1: Nie zapowiadałem już. Ho, ho, ho.
0: Dobrze, to premiera, uwaga. Tak. 13. Szczęśliwe wychodzi na to dla nich, słucham.
1: Mniejsze roku. Granie, uwielbiam dziewczynę. Przed nami utwór, który po raz pierwszy prezentujemy, o ile mniejsze granie z

0: zakończywszy na pozycji 13 prosto z poczekalni erden.lista.192 punktów 15.
1: A to znaczy też, że utwór Nadzieja, też mniejszego grania, no zostanie w naszej pamięci, ale już niestety nie w naszym notowaniu, bo tak jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie, jeden artysta, jeden utwór. Weszło mniejsze granie z utworem Mój Dom, więc utwór Nadzieja musi z listy wypaść.

0: No nie mogliśmy sobie odmówić. Na pierwszy raz chcieliśmy troszkę dłużej wysłuchać tego utworu.
1: No tak, mówi, że w pamięci zostaje nadzieja, jak zawsze jest. Czytam mniejsze granie w głowie, słyszę w ciszy tej. No nie mogę przeboleć, ale piękny utwór, piękny. Gdybym miał wybierać nadzieję, mój dom, cieszę się, że taka decyzja wasza była, a nie inna. Na pozycji 13, mniejsze granie, mój dom, nasza jedyna dzisiaj nowość. Gratulujemy bardzo serdecznie i pędzimy już na pozycję 12.
0: A miejsce 12 to kolejny spadek z 9, tym razem na 12. Duet Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191. 17 punktów w tym tygodniu.

0: Na pozycji 12, no, lekka zadyszka, 3 oczka w dół, Maria Buber i Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość. Erden.lista.191 punktów 17.
1: I drugą dziesiątkę zamykamy również duetem. Tym razem jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Obronili 11. lokatę z tamtego tygodnia. Erden.lista.142 21 punktów.

0: Tuż za pierwszą dziesiątką nasi ulubieńcy, przynajmniej moi, wasi też, widać po głosach, są z nami od wielu, wielu tygodni. Nie powiem od ilu, żeby nie wprowadzać w błąd. Zliczaliśmy to kiedyś. Ja różne rzeczy obiecuję. Ja obiecuję, Darek dotrzymuje słowa. Póki co na pozycji 11 Aaron i Crux, Anioły, erden.lista.142, punktów 21.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Zostajemy w rapowych klimatach, bo na 10. miejsce wskakuje z 12. ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem, to jego utwór rdn.lista.902, 22 punkty.

0: Jest dobrze.
1: Ja uwielbiam tą muzykę. Nie wiem, czy ty słuchałeś za dzieciaka hip-hopu.
0: Trochę.
1: A też ja ogólnie dużo muzyki nie słucham, ale jak już słuchałem, to gdzieś tam się przywiódł. Nawet nie u mnie, ale wokół mnie było dużo hip-hopu. Jak widać, a dzisiaj też go jeszcze będzie. To nie ostatni utwór, to już mogę zdradzić. Wiemy, kto już wypadł, wiemy, kto jeszcze będzie. Stali słuchacze śledzą pewnie i skrupulatnie sobie liczą głosy. Póki co na pozycji 10 nasz ulubiony ksiądz. Ksiądz Jakub Barczak, lubię być księdzem, arten.lista.902. Teraz czas na pozycję 9.
0: Jest to awans z 19, czyli tak jak mówiłem, można się odbić od dna i wrócić do pierwszej dziesiątki. Kapela N z utworem Anioł Pański, rdn.lista.180, 26 punktów od Was.

0: mocno się odbili od dna, ale szybciej podobno na to dno można wrócić. Tego nie życzymy, broń Boże, ale cieszymy się, że kapela N z pozycji 19, no, prosto do pierwszej dziesiątki, dokładnie na pozycję 9, erden.lista.180. Zachęcamy Was, czekamy na Was na Facebooku, za chwilkę tam zaglądniemy, pozdrowimy, przeczytamy Wasze pozdrowienia, może podzielcie się też fotkami. Czekamy na Was, a my teraz będziemy na pozycję 8.
1: Spadek z 7, Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. 32 punkty uzyskał Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.lista.124 na numer 7148. Takie SMS-y ślijcie, jeżeli chcecie, aby Adam Rymasz powędrował w górę tabeli.

0: pozycję
1: ósmej.
0: Adam Rymarz, grupa Odpowiem. Zawiesiłem się, bo mi się telefon zawiesił. Bliżej, mocniej, więcej. O ile utwór znamy, to w pozycji już nie do końca. Czy jest bliżej? Już patrzę. No nie jest bliżej. Jest dalej, ale niewiele. Głosujcie. rdn.lista.124. Punkcików też słabiutko. Jeszcze jak na pozycję ósmą, to zaledwie 32.
1: Adam Rymarz i grupa Odpowiem zamienili się miejscami z siostrą Julitą, która awansowała z ósmego. Utwór Czuwajmy to propozycja właśnie od siostry Julity. rdn.lista.026 punktów 35.

0: to teraz nasza ulubiona siostra już za nami. No, drogi się rozeszły gdzieś z księdzem Jakubem już wiele tygodni temu. Zajdę się. Utwór Czuwajmy dziś na pozycji 7.026. To jest numer przypisany do tego utworu. Ślemy niezmiennie pod numer 7148.
1: Miejsce szóste z kolei to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187.36.

0: Ja widziałem od razu, że jak Bibro się pojawi w poczekalni, to na dobre zagości się i to w czubie tabeli. Niewiele się pomyliłem. Znaczy dzisiaj lekka zadyszka, ale jedno oczko w dół. Jest dobrze, jest wysoko, pozycja szósta. Jestem głosem ulic. Lubicie tą muzykę. rdn.lista.187 punktów 36.
1: A przed nami awans z 10 na 5. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148 punktów 42.

0: przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz, przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: Bardzo ładnie, spokojnie. Do snu układa nas Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. Ładny awans. Pięć oczek w górę. Erden.lista.189 punktów 42. I teraz oczko wyżej, ale to będzie już skok, jeśli chodzi o ilość punktów.
3: Natomiast nie będzie to skok, jeżeli chodzi o awanse bądź spadki, bo to oczywiście na czwartym miejscu. No jakżeby inaczej, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać, rdn.lista.116. No i tutaj rzeczywiście duża różnica, 233 punkty. Głosujcie SMS-owo albo też na stronie listazmocą.rdn.pl.
4: Lęki, zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

0: Carlos, tuż za podium. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116. Przed nami już tylko 3 utwory, ale zanim podium, to rzut oka na Facebooka.
1: Ewa nam się tutaj zameldowała, że jest z Ignasiem, słucha i gratuluje Agacie, kciuk rokosz Agapę naszej tutaj, która była w liście z mocą całkiem niedawno, bo to wychowanka jest, w sensie chodzi oczywiście o Natalię Drąg. A co sama Agata powie? Utwór Maska to utwór z charakterem, o osobie, która nie daje się oszukać ani zmanipulować. Jeżeli się spodoba Natalii, na pewno będzie bardzo miło. No nam się spodobał. Pytanie, czy spodobał się Państwu? Mam nadzieję, że tak. Jest też z nami Adam Rymasz. Po długiej przerwie w końcu mogę Was posłuchać. Pozdrawiam serdecznie i z mocą. My również pozdrawiamy Adama Rymarza. Jest z nami Bartosz Baran Bibro. Dzisiaj się tutaj zebrało dużo wykonawców naszych. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Radia RDN Małopolska i wszystkich słuchaczy. Jest z nami Jacek Ślący. Gorące pozdrowienia z deszczowej Walii. I kto tu się jeszcze u nas zameldował? Gabrysia, Agnieszka, Darek, Michał, Adam, Aneta, Bartosz i Jacek. Bardzo dziękujemy. Widziałem też, że Bibro wrzucił zdjęcia chyba z jakichś nagrań, więc czekamy na nowy utwór, a my przechodzimy już do podium 720 notowania listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
0: Do samego końca była walka nie o podium, ale o drugą lokatę. Nie udało się niestety Aretę. Wciąż na pozycji trzeciej, tak jak w ubiegłym tygodniu z utworem Zwyciężyłaś. No to już utwór, który dawno pożegnał się z pierwszą lokatą. Od czasu do czasu się udaje. Dziś było bardzo, bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o ilości głosów. 442, dokładnie tyle zgromadził utwór Zwyciężyłaś, co pozwoliło zachować trzecią lokatę. rdn.lista.133, Aretę przed nami.
3: Szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Na pozycji trzeciej Aretę. Zasłuchaliśmy się, chociaż utwór z nami jest już od wielu, wielu, wielu miesięcy. No, mocna trójeczka, ale do zwycięzcy zabrakło wiele. Kto dziś zwyciężył, dowiemy się za chwilkę. Na razie przed nami pozycja druga.
1: Miejsce drugie.
2: A w zasadzie jeden SMS dzielił drugie i trzecie miejsce. Tylko Jezus, jak łania, to laureaci drugiego miejsca. 451 punktów, czyli 9 punktów różnicy między Aretę a projektem Tylko Jezus. Czyli tak jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, ten jeden SMS może tutaj zmienić bardzo wiele. W tym wypadku mógł zmienić całe nasze podium, drugie, trzecie miejsce, ale zadecydowaliście, Tylko Jezus, jak łania, jest na miejscu drugim. rdn.lista.940 na numer 7148. Takie SMS-y wysyłamy na projekt Tylko Jezus.

0: No, piękne skrzypeczki, ale myślę, że pora posłuchać miejsca pierwszego. Zgodzisz się?
1: Zgodzę się. Pora na dobranoc. Ale nie zasypiajcie jeszcze. Najciekawsze przed nami zwycięzca 720 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Zasłużone brawa, oklaski, fanfary dla Magdaleny Sikory. Dla niej to chleb powszedni już, ale gratulacje się należą, bo ilość punktów przygniotła konkurencję dzisiaj. Zdecydowany zwycięzca dzisiejszego notowania 1116 punktów. Gratulujemy bardzo serdecznie. Obroniła pierwszą lokatę bez wysiłku większego. Właściwie to nie Magdalena, a wy dzięki waszym głosom, dzięki waszemu wysiłkowi Magdalena utrzymała się na pozycji pierwszej. Po raz kolejny świętuje zwycięstwo, tym razem w 720 notowaniu listy z mocą. Dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy wam za wszelkie wpisy na Facebooku. Będziemy z wami za tydzień, czekamy na wasze głosy. Będzie Dariusz Jakubiak
0: i Paweł Hajduga.
1: Zapraszamy za tydzień, życzymy dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili sługi jego i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: Często codzienne obowiązki i natłok pilnych zadań sprawiają, że zupełnie zapominam o zaproszeniu do głębokiej relacji, jaką oferuje mi Bóg. Zamiast wejść na ucztę pełną radości, uciekam w swoje małe interesy. Ciągle martwię się, czy zasługuję na ten dar, zamiast go po prostu przyjąć. Czas przestać szukać wymówek i otworzyć się na pełniejsze życie, które ma prawdziwy sens. Pomyśl, którą ważną sprawę postawiłem w tym tygodniu ponad obecność dla Boga i bliskich.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobre radio.